0: Toruń FM.
1: Yo creo que el mío no va a salir, ¿no?

0: przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
3: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
0: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
4: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
0: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
1: A co w regionie?
5: Atak niebezpiecznych dla ludzi gąsienic w Kłodawie. Władze gminy wydały ostrzeżenie, że w okolicy mogą występować gąsienice z parzącymi włoskami, mogącymi powodować podrażnienia skóry, oczu, a nawet dróg oddechowych. Są ciemne, z jasnymi lub pomarańczowymi plamkami i mają owłosienie. Tworzą białe, pajęczynowate gniazda na drzewach. Ludzie nie powinni dotykać ani samych gąsienic, ani ich gniazd. Choć te stworzonka mogą wyglądać sympatycznie, kontakt z nimi powoduje swędzenie i zaczerwienienie skóry, łzawienie oczu oraz kaszel lub duszności. Urzędnicy z Kłodawy w powiecie kolskim radzą, by po ewentualnym kontakcie z taką gąsienicą umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać ubranie, a w przypadku silnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chronimy również zwierzęta, nie pozwalajmy im zbliżać się do gąsienic i ich gniazd. Zmieniamy temat. Już jutro Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie

0: Archeologia od kuchni pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w muzealnych zbiorach. W programie znalazły się prelekcja, co właściwie robi archeolog, to w sali edukacyjnej zabytkowego Spichlerza na osiedlu Gosławice o godzinie 17 oraz spotkanie Tajemnice muzealnych półek z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. To pół godziny później. Polecamy, by w ten piątek 12 wybrać się do Konińskiego Muzeum i przypominamy, że następnego dnia w tym samym miejscu od południa będzie odbywać się coroczny, ciekawy dla dzieci piknik archeologiczny, a od 15 przy osiedlowej szkole Dzień Gosławic z mnóstwem atrakcji. Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów w całej Polsce na kolejną filmową podróż do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w naszym kraju zagości aż 6 odrestaurowanych i to nawet przerobionych do wersji 4K filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego i światowego kina. W tym gronie znalazło się również nasze kino Oskarc w Koninie. To kolejny etap włoskiej podróży, tym razem w towarzystwie czołowego przedstawiciela kina autorskiego Starego Kontynentu, laureata honorowego Oscara oraz nagród w Cannes i Wenecji. Kino Felliniego nieustannie inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Polacy rozsmakowali się dzięki niemu w filmowym poznawaniu roku Włoch, a w Koninie ten nowy cykl zaczniemy od projekcji filmu Wałkonie z 1953 roku. To film, który zaczyna się jak lekka opowieść o paczce próżniaków z prowincjonalnego miasteczka, a po chwili okazuje się jednym z najczulszych portretów młodości, która nie potrafi albo nie chce dorosnąć. Bohaterowie włóczą się po kawiarniach, plażach i salach balowych, uciekając przed pracą, odpowiedzialnością i decyzjami, które mogłyby bezpowrotnie odmienić ich życie. Fellini nie osądza ich jednak surowo, patrzy na nich z ironią, ale też z melancholią, jakby wiedział, że za każdą maską beztroski kryje się przede wszystkim strach. Seans w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskarc 21 czerwca o 20:30, a program wszystkich seansów z tego włoskiego cyklu jest już na stronach kina.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Do końca tygodnia będzie znacznie chłodniej niż ostatnio. Dziś tylko od 14 stopni na wybrzeżu do 19 na wschodzie Polski. Poza tym deszczowo, choć jest też szansa na przejaśnienia.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Co w regionie?
1: Od dziś w Koninie Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Młodzi wokaliści z Polski, Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech nie śpiewają do podkładów. Jak zawsze będzie im towarzyszyć festiwalowa orkiestra, którą dowodzi muzyk i aranżer Paweł Zielak.
2: Dwie kategorie, gramy 51 utworów i nuty do wszystkich utworów piszę ja. Jak kończą się eliminacje, przygotowane są podkłady, które potem docierają do mnie i ja te podkłady opracowuję na nasz zespół, naszą orkiestrę festiwalową.
1: I tu na pewno nie ma problemu, żebyście się zgrali między sobą, ale problem zaczyna się pewnie, kiedy ci młodzi wokaliści muszą razem z wami stanąć i do tych twoich interpretacji się jakoś dostosować. Pytanie, jak to wygląda? Ile mają na to czasu? Ile jest takich prób?
2: Próba jest jedna, a w zasadzie no, nie muszą się dostosowywać, bo ja robię utwory jeden do jednego. Tak jak jest w podkładzie, to my tak samo gramy. Ewentualnie coś tam doaranżuję, jeśli dostaję utwór, który jest samym fortepianem, oczywiście aranżuję to na całą orkiestrę, ale tak, żeby zachować formę, zachować wszystko, tak? Idzie to bardzo sprawnie. Dzieci są przygotowane.
3: Bartłomiej Janicki, instrumenty perkusyjne.
1: Czy te dzieciaki, które występują przy orkiestrze, przy akompaniamencie waszym, to jest coś zupełnie innego dla nich? Jakiś nowy świat, nowe wyzwanie?
4: Na pewno, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze żywymi organizmami, czyli z zespołem. Czysto teoretycznie powinien być komfort podczas śpiewania danego utworu.
5: Julian Kokociński. Gram na fortepianie. Kiedy na co dzień mamy do czynienia z dużo mniejszym repertuarem, to po prostu dużo bardziej znamy te rzeczy już na słuch, po kilku zagraniach, natomiast tutaj, kiedy tych utworów jest ponad 50, no to jednak musimy być cały czas czujni, nie możemy sobie pozwalać raczej na wyłączenie się podczas grania i musimy cały czas jednak śledzić materiał nutowy, świetnie przygotowany zresztą przez pana Pawła Zielaka.
2: Jest to ciężka praca, ale zawsze przez cały rok czekamy, żeby się wszyscy spotkać i sobie razem pograć. To jest dla nas fajny czas.
1: Festiwalową orkiestrę można usłyszeć już dziś i jutro w Domu Kultury Oskarcz, gdzie trwają konkursowe prezentacje. Muzycy zagrają także w sobotę w Morzysławiu podczas biletowanego koncertu galowego, w czasie którego zaśpiewają laureaci festiwalu. Z dokładnym programem całego trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta dziecięcego festiwalu można zapoznać się pod adresem kckonin.pl. Trwają zapisy do żłobka w Rychwale. Publiczna placówka Jaś i Małgosia prowadzi nabór dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Podobne miejsca opieki nad maluchami są już w niemal każdej gminie. Dzięki temu rodzice mogą bardzo szybko wrócić do pracy, mając pewność, że ich pociecha jest w dobrych rękach. W Koninie mamy żłobek w dwóch lokalizacjach. Niedawno informowaliśmy, że w placówce pojawią się specjalne sale sensoryczne. Obiekt przy Sosnowej przeszedł już remont. Dzieciaki mają także do swojej dyspozycji bezpieczny plac zabaw. I zmieniamy temat. Trwają zapisy na 11. edycję biegu ulicznego Cienińska Szóstka.
6: Witam wszystkich miłośników biegania. Jako prezes OSP Cienin Zaborny wraz z zarządem i panem współorganizatorem, panem wójtem Bogdanem Kukulskim chciałbym zaprosić na imprezę sportową.
7: Jako dyrektor biegu Cienińska Szóstka również zapraszam na kolejną edycję biegu w C6. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: bez barier, bez hejtu, bez podziałów. Chcemy edukować przez sport. Chcemy pokazać wam, droga młodzieży, że jesteśmy z wami na każdym etapie waszego życia. A krótka aktywność fizyczna w poszczególnych grupach, na poszczególnych dystansach niech będzie formą przełamywania waszych trudności i problemów, rozwiązywania problemów życia codziennego. Czekam na was. Będzie wiele atrakcji.
8: Zapraszamy. 21 czerwca od godziny 9 będzie się działo. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie i gmina Słupca. Wielka impreza, wielkie biegi.
1: To był dźwięk z filmiku zamieszczonego na fanpage'u biegu ulicznego C6. Na Cienińską Szóstkę można zapisywać się przez serwis Time for Run.
9: Konin FM.
0: Konin FM.
9: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W Wielkopolsce Wschodniej trwa transformacja energetyczna i gospodarcza. Obecni nastolatkowie nie mogą już wierzyć w sens pracy w jednym miejscu do końca życia. Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi odwiedza kolejne konińskie szkoły. Posłuchajmy fragmentu takich warsztatów.
2: I teraz jak odpowiedzieć na pytanie, kim chcę być w przyszłości, jak w ogóle szukać swojego miejsca w przyszłości, jak wy jako uczniowie szkoły zawodowej możecie na to pytanie odpowiedzieć. Górnicy mieli bardzo prostą drogę zawodową i bardzo prosty cel, bo oni już na etapie technikum górniczego wiedzieli, że będą górnikami po skończeniu szkoły. Przez całą drogę zawodową będą mieli jeden cel zawodowy, czytaj, będę górnikiem, będę kopał węgiel do emerytury. Dzisiaj rynek pracy już tak nie wygląda. Dzisiaj mamy jedną drogę, ale mamy wiele celów, bo jeżeli kończymy szkołę, możemy pracować w jednym zawodzie przez kilka lat. Później możemy się przekwalifikować, pracować w innym zawodzie albo w ramach naszego przedsiębiorstwa mogą nas przenieść do innego działu i wymagać od nas innych kompetencji, innych umiejętności. I na to pytanie, kim chcesz być w przyszłości, tak naprawdę nie można odpowiedzieć. To pytanie jest po prostu głupie, dlatego że pytanie, kim chcesz być w przyszłości, to jest pytanie o cel, o jeden cel zawodowy. A tak jak wspomniałem wcześniej, tych celów zawodowych będziecie mieli wiele. Więc pytanie, kim chcę być w najbliższej przyszłości, możemy sobie oczywiście zadać. Kim chcę być w perspektywie najbliższych 3-4 lat. Ale pytanie o jeden cel zawodowy na całą drogę zawodową jest po prostu bez sensu. Więc pytanie, które możecie sobie zadawać, to jest pytanie, na kogo chcę wyrosnąć. Bo to jest pytanie o drogę. Jakie chcę mieć kompetencje, umiejętności, jakie chcę mieć doświadczenie, jakie chcę mieć cechy, które pozwolą mi tak się zaadaptować do tych zmian na rynku pracy, które po prostu pozwolą mi osiągać wiele celów zawodowych, które na tej jednej waszej drodze będą się pojawiać.
1: Mówił koniński radny Piotr Czerniajewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi. Przypomnijmy, że już teraz kopalnia węgla brunatnego działa na terenie odkrywki Tomisławice w gminie Wierzbinek w bardzo ograniczony sposób. Resztki węgla są wydobywane tylko w takiej ilości, jakich potrzebuje ostatni działający już blok w elektrowni Pątnów, a ten jest uruchamiany tylko sporadycznie, na przykład gdy inne elektrownie w Polsce mają przerwy techniczne. Marcin Olak jest gitarzystą jazzowym, kompozytorem, muzykiem, improwizującym i eksperymentującym, a także pedagogiem. Gra na gitarach akustycznych i elektrycznych, w zasadzie na wszystkim, co ma struny i progi. Zaczął improwizować już na studiach, grał jazz i muzykę współczesną. Naturalnie wkroczył na drogę kompozycji, by w końcu zająć się formami otwartymi. Jest wyznawcą chaosu, uwielbia przypadek i stara się być wierny chwili. Razem z Justyną Rekść, bo grającej na instrumencie viola da gamba, tworzą duet, który, jak sami piszą, powstał z miłości do muzyki i poszukiwania wspólnych dźwięków. I już wkrótce wystąpią w Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie.
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin Olak, jestem gitarzystą. I chcę powiedzieć, że 19 czerwca o godzinie 20:00 zagram w konińskiej Wieży Ciśnień mój duet Coexistence z genialną Justyną Raubo na violi da gamba. Zagramy trochę muzyki dawnej, zagramy trochę improwizacji na temat muzyki dawnej i zagramy dużo moich kompozycji. Będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie posłuchać. 19 czerwca, 20, Wieża Ciśnień, Konin. Coexistence. Bądźcie tam.
1: Bilety są do kupienia w kasie Domu Kultury Oskard oraz przez stronę cks.konin.pl. Przypomnijmy, że od tego roku Galeria Sztuki Wieża Ciśnień jest dostępna już dla wszystkich. Dla mam z dziećmi w wózeczkach, dla seniorów czy dla osób poruszających się na wózkach albo niewidomych. Zabytek przy dworcu PKP przeszedł wewnętrzną i zewnętrzną modernizację. Warto tam zaglądać i obcować z bardziej wyszukaną i dającą do myślenia sztuką. Podpisano umowę na przebudowę ulicy rodziny Ulmów w Sompolnie. Zadanie wykona przedsiębiorstwo z Konina. Droga powinna ulec przeobrażeniu już w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Koszt realizacji prac to 411 tysięcy złotych. Tymczasem wracamy do tematu problemu uciążliwych zapachów w Turku. Prezes tamtejszego PGKiM-u uzyskał informację o stosowaniu w jednej z firm w strefie inwestycyjnej dwóch substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i prawidłowego funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków. W związku z tym burmistrz Romuald Antosik niezwłocznie wystąpił do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku o podjęcie działań zmierzających do natychmiastowego zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz wypowiedzenia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla tej firmy. Od początku działalności zakładu mieszkańcy Turku i okolicznych miejscowości zgłaszają uciążliwe odory, które negatywnie wpływają na komfort życia. Pomimo wielokrotnych deklaracji ze strony firmy, problem nie został rozwiązany. Kierując się troską o zdrowie mieszkańców i stan środowiska, burmistrz Turku zwrócił się również o pilną interwencję do prokuratury, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czytamy w wydanym przez miasto komunikacie. Samorząd zapowiedział, że będzie konsekwentnie podejmować wszelkie możliwe działania w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych oraz ochrony mieszkańców. Zbliżający się koniec roku szkolnego oznacza wakacje. Po raz kolejny Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dofinansuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Wielkopolski. 73 organizacje, fundacje i stowarzyszenia z całego regionu otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 2 milionów 504 tysięcy złotych. Tymczasem poznaliśmy listę rankingową konkursu Działaj Lokalnie, czyli środków, które rozdysponuje wkrótce na obszar swojej lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie. Będą to kwoty od 3 do 6 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają projekty Wakacje z OSP w Rublina, Wspólna Kuchnia, Tradycja, Smak i Integracja Mieszkańców Dąbroszyna, Ocalić od Zapomnienia, Tradycja, Smak i Wspólnota Wsi Królików IV, Młodzi Strażnicy Środowiska Ekologiczne, Wolontariat przy OSP w Żgowie, Gwiazdory w Radolinie, Niech Tradycja Nie Zaginie, Zielona Integracja w Sołectwie Czyżew, Rozwój Przestrzeni Placu Zabaw poprzez Edukację Ekologiczną i Aktywności Społeczne, Krok po Zdrowie w Grabienicach, Na Straży Bezpieczeństwa i Dobrej Zabawy w Brannie, W Zieleni Ukryte Zdrowia Sekrety dla Silnej Rodziny i Pięknej Kobiety, to projekt z Ogorzelczyna oraz przedsięwzięcie pod nazwą Bajkowe Granie. Tymczasem filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w wakacyjnym cyklu zajęć Wakacje z Klarą, który będzie realizowany od 29 czerwca do 7 sierpnia. Zajęcia odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 w filii przy ulicy Kolejowej w Kole w programie Czytanie i Zabawy z Książką, Teatr Kamishi Pai, Warsztaty Plastyczne, Zabawy Integracyjne oraz Zajęcia Ruchowe.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczy łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
5: A co w regionie?
6: Od dziś do soboty w Koninie odbywa się 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca.
7: Wieczorem bardzo gorąco Państwa zapraszam o godzinie 20 na koncert To Nasz Festiwal. To koncert otwarcia festiwalu. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura z zespołem, a koncert Wiktora Waligury poprzedzi krótki koncert naszych wokalistów, Wojowników Światła pod wodzą Sylwii Dziardziel. Oni wystąpią w repertuarze grupy Sun & Grace. A w piątek kolejny koncert o godzinie 18 na mniejszej scenie przy fontannie przed Konińskim Centrum Kultury. Swój pokaz da Koniński Teatr Tańca. Dziewczyny, tancerze i tancerki już się przygotowują i będzie to takie osobiste spojrzenie na festiwal. Tytuł ich prezentacji to dowód bardzo osobisty, mówiący o transformacji naszego regionu, ale jednym z elementów jest właśnie festiwal, więc bardzo gorąco zapraszam na ten spektakl muzyczny o godzinie 18. A tuż po tym spektaklu odwracamy się w stronę Konińskiego Centrum Kultury i na scenie, gdzie dzień wcześniej wystąpił Wiktor Waligura, rozbrzmi koncert o nazwie Biały Koncert. Na scenie muzycy na żywo i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo zaprezentują najpiękniejsze, te znane i mniej znane, jak się okazuje, przeboje, które wybrzmiewają na rynku muzycznym, w stacjach radiowych. Na te wydarzenia wstęp jest wolny, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam we czwartek i w piątek. A w sobotę gala, koncert galowy. Rozpoczynamy o godzinie 18 przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, może rusza tam koncert laureatów 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.
6: Dziś i jutro można także odwiedzić dwa duże domy kultury, gdzie od rana do wieczora trwać będą próby i konkursowe prezentacje. W najbliższych dniach mieszkańcy mogą także zaglądać do festiwalowego miasteczka na Placu Niepodległości w centrum Konina.
7: Taneczne odbywają się na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury, wokalne w Domu Kultury Oskar, w tym z orkiestrą. W piątek rusza miasteczko o godzinie 15 i całość będzie się działa w okolicy fontanny. Do strofy gastro dołączy również Fundacja Siódme Niebo, która przygotowuje mnóstwo atrakcji dla uczestników, ale i dla mieszkańców Konina. I to, co najważniejsze, o co wszyscy pytają, tak będzie festiwal kolorów Proszki Holi. Proszki będzie można odbierać od godziny gdzieś 17:00-17:15 i przed Konińskim Teatrem Tańca wybuchnie kolorowe, piękne barwy, takie kolorowe jak nasz festiwal.
6: Mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Dokładny program całego, trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta festiwalu, można znaleźć na stronie kckonin.pl. Jednym z priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych na danym terenie, które zostały określone w barometrze zawodów oraz w lokalnej diagnozie potrzeb rynku pracy. Powiatowe urzędy pracy, tak jak ten w Turku, zachęcają do zapoznawania się z aktualnymi wykazami i przygotowywania wniosków zgodnych z potrzebami lokalnego rynku. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych pośredniaków. Tymczasem trwają przygotowania do festiwalu Licheń Młodych.
8: Witamy, z wami bracia Spokój i Dobro. Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
9: Spokój i Dobro!
8: Tak jest. Tutaj perkusista, gitarzysta. Gitarzysta drugi elektryczny, akustyk nasz. Franciszek gra na gitarze też akustycznej.
9: No i tutaj jeszcze
8: Jean-Marc na basie. Nasza gwiazda! Szykujemy się.
6: Dokładny program wydarzenia można znaleźć na stronie Sanktuarium, a w najbliższą niedzielę 14. 14. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wielczynie na scenie zaprezentuje się 34 finalistów w wieku od 4 do 15 lat, którzy zachwycą publiczność swoimi głosami, pasją i artystyczną energią. Wstęp jest wolny, początek niedzielnego wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielczynie o 15, z kolei 23 czerwca o 16. 16 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Huczne zakończenie zajęć artystycznych. Będzie koncert dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów i atrakcje na zewnątrz, takie jak dmuchańce, animacje czy zabawy.
2: Konin FM.
5: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Kuwait zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran wieczorem naszego czasu. USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w ciśnieniu Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
2: Część dezinformacji znalazła posłuch u polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
3: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
2: Bo, jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
3: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
4: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
2: Kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
0: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
5: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
0: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
0: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzenie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapełnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
7: Niemożliwe staje się możliwe.
8: Ile jest tutaj detali, elementów.
9: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
0: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Teraz mamy 11 stopni w Wielkopolsce. Wiatr z prędkością 12 km na godzinę wieje w porywach 24. 1014 hektopaskali to z kolei w naszym regionie ciśnienie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się dzisiaj zaledwie 17 stopni. Będzie deszczowo do południa. Od południa trochę mniej tego deszczu będzie kropić, a przestanie tak koło 21. Jutro będzie cieplej, jutro będzie 20 stopni, wyjrzy słońce, natomiast jutro też może pokropić, ale dopiero późnym wieczorem.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: Dzień dobry, w czwartek po 7:00 o inwestycjach w bezpieczeństwo Wielkopolan. Niedaleko Konina ruszają prace na wałach przeciwpowodziowych na Warcie i to w mieście uznawanym za najpiękniejsze w województwie. Potem o monodramie i koncercie, czyli dwóch wydarzeniach, które już wkrótce czekają nas w ramach jubileuszu parafii ewangelickiej w Koninie.

0: FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Rusza modernizacja lewego obwałowania rzeki Warty w Pyzdrach w dawnym województwie konińskim, dzisiaj w powiecie wrzesińskim. To szlak wielkiej pętli Wielkopolski. Prace obejmą odbudowę odcinka wału o długości ponad kilometra wraz z przejazdem i przepustem. Koszt przekroczy 6 700 000 zł. Inwestycja jest finansowana z dotacji celowej budżetu państwa, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy i miasta Pyzdry poprzez dostosowanie wału do aktualnych norm technicznych. To kolejny krok w realizacji wieloetapowego projektu rozpoczętego w 2020 roku, który systematycznie wzmacnia ochronę przeciwpowodziową regionu. Oprócz tego w okolicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu remontuje śluzy na kanale Warta-Gopło, począwszy od samego Konina.

0: Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: tu realnie, że lokalnie.
1: Kartka z kalendarza.
2: 11 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Paula, Barnaba i Anastazy, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, Międzynarodowy Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego. Lekkość, dzikie koty, a i niestety urząd, który raczej z beztroską się nie kojarzy. Czyli znowu kalendarz sprawił nam figla.
1: Kartka z kalendarza.
2: W 1590 roku pożar zniszczył dużą część Starego Miasta w Poznaniu, szczególnie ówczesną dzielnicę żydowską. W 1905 otwarto schronisko turystyczne na Babiej Górze w Beskidach Zachodnich. W 2000 na rynku głównym w Krakowie około 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa. Czyli musiało być naprawdę głośno. W 2021 roku natomiast w Poznaniu odsłonięto pomnik Bohdana Smolenia.
0: Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Mateusz Stanicki, pora na sport. Zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w spotkaniu Bułgarii z Belgami, gdzie wicemistrzowie świata z południa Europy przegrali 1-3. Trzeci turniej Ligi Narodów jest rozgrywany w Ottawie, m.in. z udziałem mistrzów świata Włochów oraz złotych medalistów olimpijskich Francuzów. Dziś o 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. W sobotę dzień przerwy, natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą. Teraz wielki powrót na korty Sereny Williams. Amerykanka wraz z Kanadyjką Victorią Mboko wygrały pierwszą rundę debla na turnieju w Londynie, pokonując parę Erin Rutliff, Nicole Melihar Martinez. Tak, powrót Williams komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
2: Na pewno dobrze, że wznowiła, chociaż nie ma się co oszukiwać, ma 45 lat. Historia tenisa zna takie przypadki, takie najbardziej pamiętne, no to na pewno dwie Martiny, i Martina Wielka, i Martina Mała, czyli Martina Navratilova i Martina Hingis. Obie wróciły do gry po zakończeniu kariery. Martina Navratilova nawet wracała dwa razy, bo najpierw wznowiła karierę singlową, a potem jeszcze karierę deblową.
1: Williams i Mboko o trzecią rundę miały zagrać dziś wieczorem z Laurą Ziegemund i Leila Fernandez. Jednak wiele wskazuje na to, że pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu w środę. Jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club doznała kontuzji w pojedynku singlowym z Karoliną Pliskową. Na koniec koszykówka. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski rozgromili Orlen Zastal Zielona Góra 104-82, wyrównujące stan rywalizacji na 1-1. Wcześniej przeciwnicy zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha jeszcze w tym miesiącu zaprasza na kolejne dwa wydarzenia. 20 czerwca o 19 we wnętrzach zabytkowego kościoła przy Rondzie w Starym Koninie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. To będzie spotkanie, które zmieni wszystko. Aktorka Cieszka Żółtku udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Następnego dnia, czyli 21, również o 19 w ramach obchodów jubileuszu parafia Świętego Ducha zaprasza na koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta, twórca współczesnej piosenki autorskiej. Wstęp zarówno na monodram, jak i na koncert są bezpłatne.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pechał Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Pechał Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: A na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu dzisiaj. Od 9 do 13 taki problem może dotknąć Rudzice. Tutaj ulica Akacjowa, Brzegowa, Jemioły, Parcelowa, Rolnicza, Sadowa, Świerkowa, Wierzbowa i Wiklinowa, ale również Albertów może mieć problem w tych samych godzinach. Od 9 do 14 prądu może nie być także w Drążeniu oraz w Genowefie.
1: Konin FM.

0: przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, IMGW wydało alerty.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartyska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
2: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
0: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował według Teheranu tranzyt w cieśninie Ormuz. Został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
3: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej i to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie.
3: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
5: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
3: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
0: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
6: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
0: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
7: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego żywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
0: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Cały czas mamy w tej chwili w Wielkopolsce około 11 stopni. Wiatr przyspieszył 15 km na godzinę w porywach 30. 1014 hektopaskali, tu też bez zmian, jeśli chodzi o ciśnienie. A w Koninie maksymalnie spodziewajmy się dzisiaj 17 stopni na termometrach. Będzie deszczowo, zwłaszcza do południa. Od południa trochę mniej tych opadów. Będzie wtedy bardziej kropiło niż padało i tak będzie do samego wieczora, koło 21. Całkowicie powinno przestać padać. Natomiast jutro też może coś pokropić, ale dopiero późnym wieczorem. Jutro będzie cieplej, jutro będzie 20 stopni i w ciągu dnia jutro wyjrzy słońce w Koninie.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam w czwartek po 8 o niebezpiecznych gąsienicach, które mogą występować w Kłodawie. Są groźne dla ludzi. Następnie opowiem, co z myślą o bezpieczeństwie zmieniło się przed szkołą w Lądku. W tej godzinie także o cyklu włoskich filmów w konińskim Oskardzie, a przed 9 o nocy świętojańskiej, która nad Wartą w Kolo odbędzie się tydzień wcześniej, bo już w ten weekend.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Atak niebezpiecznych dla ludzi gąsienic w Kłodawie. Władze gminy wydały ostrzeżenie, że w okolicy mogą występować gąsienice z parzącymi włoskami, mogącymi powodować podrażnienia skóry, oczu, a nawet dróg oddechowych. Są ciemne, z jasnymi lub pomarańczowymi plamkami i mają owłosienie. Tworzą białe, pajęczynowate gniazda na drzewach. Ludzie nie powinni dotykać ani samych gąsienic, ani ich gniazd. Choć te stworzonka mogą wyglądać sympatycznie, to kontakt z nimi powoduje swędzenie i zaczerwienienie skóry, uzawienie oczu oraz kaszel lub duszności. Urzędnicy z Kłodawy w powiecie kolskim radzą, by po ewentualnym kontakcie z taką gąsienicą umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać ubrania, a w przypadku silnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chrońmy również zwierzęta. Nie pozwalajmy im zbliżać się do gąsienic oraz ich gniazd.
2: Kolin FM. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
11: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
12: W niedzielę handlowe również.
13: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy. Dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje, turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
14: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
15: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.

będzie bezpieczniej przy jednej z podstawówek w powiecie słupeckim. Przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Lądku wprowadzono nową organizację ruchu. Oznakowanie, przejścia dla pieszych oraz wydzielona strefa ruchu pieszego mają zapewnić dzieciom bezpieczne dojście na zajęcia. Dojście do autobusów szkolnych odbywa się teraz wyłącznie przez oznakowane przejścia dla pieszych. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerami muszą parkować je w specjalnie wyznaczonym miejscu przed biblioteką. Na terenie strefy pieszej obowiązuje całkowity zakaz parkowania i zatrzymywania jakichkolwiek pojazdów. Dyrekcja ZSP w Lądku rekomenduje, by uczniowie korzystali z dowozu szkolnego, a miejscowe dzieci przychodziły do szkoły pieszo. Bezpieczeństwo jest bowiem naszą wspólną sprawą. W Wielkopolsce wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach i parkingach przed szkołami.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
5: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Wiadomości sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dzisiaj wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu Mistrzostwa Polski rozgromili Orlen za Stal Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, komentuje środkowy Legii Shane Hunter.
7: To był dla nas mecz, który musieliśmy wygrać u siebie. Finały, wiadomo, trzeba wygrać drugi mecz. Trzeba bronić własnego parkietu. Było dużo energii w hali. Oczywiście trafialiśmy dużo rzutów. Myślę, że dobrze się dostosowaliśmy, wykorzystaliśmy okazję i mieliśmy z tego trochę radości. To naprawdę duże zwycięstwo dla nas.
6: O tyle ważne, że wcześniej rywale zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Jutro z kolei następny mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Dziki Warszawa z Arką Gdynia. Tam pierwszy mecz wygrała ekipa z nadmorza. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią w grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Losowanie grup odbyło się wczoraj wieczorem w Monachium. Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwóch meczach najpierw Łotwę, a następnie Austrię. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów w całej Polsce na kolejną filmową podróż do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu zagości aż 6 odrestaurowanych i to nawet przerobionych do wersji 4K filmów Federico Felliniego. W tym gronie znalazło się również nasze konińskie kino Asgard. Kino Felliniego nieustannie inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Nowy cykl zaczniemy od projekcji filmu Wałkoń z 1953 roku. To film, który zaczyna się jak lekka opowieść o paczce próżniaków z prowincjonalnego miasteczka, a po chwili okazuje się jednym z najczulszych portretów młodości, która nie potrafi dorosnąć. Seans w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oscar 21 czerwca o 20:30, a program wszystkich seansów z tego włoskiego cyklu już jutro na stronie kina.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: wcześniej niż wszędzie będziemy w kole świętować letnie przesilenie. Pojutrze odbędzie się tam 20. impreza świętojańska. Sobotnia zabawa zacznie się o 15:00 i już wtedy dostępne będą dmuchańce i przeróżne konstrukcje i konkurencje dla dzieci. Godzinę później będzie można załapać się na wyplatanie wianków, czyli element ściśle związany ze słowiańskimi tradycjami Nocy Kupały. O 17:00 rozpocznie się wspólne śpiewanie z manufakturą piosenki harcerskiej Wartaki. W trakcie rozpalony zostanie grill, a potem ruszą konkursy. Jeden na najpiękniejszy wianek, drugi na najpiękniejszą pannę Nocy Świętojańskiej. Będzie też quiz historyczny. O 20:00 zacznie się puszczanie wianków w nurt rzeki Warty, a o 21:00 szukanie kwiatu paproci. I to wszystko w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na Stadionie Miejskim w Kole.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego.

0: się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
1: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer Winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
2: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
1: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
0: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
3: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
0: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmieci i kampania je przygarniała i uratowała.
0: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
5: Konin FM. Pogoda.
6: Cały czas temperatura bez zmian. W Wielkopolsce około 11, maksymalnie 12 stopni w tym momencie. Wiatr 15 km na godzinę, w porywach 32, ciśnienie wzrosło minimalnie, 1015 hektopaskali już ma w naszym regionie. W ciągu dnia w Koninie dzisiaj 17 stopni, deszczowo będzie, zwłaszcza do południa, od południa trochę mniej tych opadów, bo będzie bardziej kropiło niż padało, koło 21 raczej przestanie padać całkowicie i taka temperatura bez deszczu utrzyma się jutro już przez większość dnia, będzie w Koninie 20 stopni jutro. Jutro też wyjrzy trochę słońca, natomiast jutro wieczorem około 20-21 też może coś lekko pokropić.
7: Budzimy
8: wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w czwartek po 9:00 o wojewódzkim konkursie, który odbędzie się w powiecie kolskim. Jest to ostatni moment na zgłoszenie udziału. Potem zapowiem jutrzejszą akcję znakowania rowerów w Golinie. Następnie o tym, co zrobić, by zostać piłkarzem Górnika Konin, bo trwa nabór do czteroligowej drużyny. Na koniec o ciekawym przedstawieniu muzycznym, które będzie można zobaczyć niedaleko koła.

to już ostatnie chwile na zgłoszenie się do wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Finał etapu wielkopolskiego odbędzie się 21 czerwca w powiecie kolskim w Dąbiu nad Nerem. A zgłosić chęć udziału można jeszcze tylko do najbliższego piątku 12. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku czeka na producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz osoby reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne czy koła gospodyń wiejskich z całego województwa. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: Reklama. Konin FM.

Jutro w Golinie odbędzie się akcja znakowania rowerów zorganizowana przez Dzienny Dom Seniora Plus oraz Komendę Miejską Policji z Konina. Z tej opcji będzie można skorzystać bezpłatnie w piątek od 10 do 13, ale ponieważ takie znakowanie wraz z procedurą wpisania danych do systemu trwa długo, to obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Golinie. To bardzo przydatne. Nie jest to wprawdzie żaden lokalizator GPS, jednak są to na tyle odporne znaki, że w przypadku kradzieży taki rower będzie trudno sprzedać. Żaden szanujący się lombard nie przyjmie oznakowanego jednośladu. A w przypadku, gdy policja odnajdzie nielegalny magazyn skradzionych rowerów lub trafi na taki pojazd w sklepie czy w internecie, to z łatwością będzie wiadomo, kto jest jego prawowitym właścicielem. Konin FM.

0: że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
2: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 6-7, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie obory. Graliśmy dobrze.
1: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii. Drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święter-Setić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
4: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Można zostać piłkarzem i miejmy nadzieję gwiazdą sportu, bo trwa nabór na test mecz Górnika Konin. Jeśli któryś z młodych panów chciałby sprawdzić się w środowisku czteroligowego klubu, szuka miejsca, w którym liczą się ambicje, rozwój i codzienna praca, to już w przyszłym tygodniu, 17 czerwca o 18 na Stadionie Przydmowskiego odbędzie się otwarty test mecz dla zawodników zainteresowanych dołączeniem do Górnika Konin. To najlepsza drużyna rundy wiosennej Artbud czwartej ligi, lider klasyfikacji Pro Junior System, klub wychowanków Krystiana Bielika i Marcina Kamińskiego, dysponujący kompleksowym zapleczem treningowym. Zawodnicy mają zapewnione wsparcie medyczne, odnowę biologiczną, analizę meczową i treningową oraz intensywne ćwiczenia 4 lub nawet i 5 razy w tygodniu. Górnik czeka na zgłoszenia od wszystkich chętnych zawodników. Można je przesyłać do trenera Marcina Woźniaka lub Igora Witczaka.
1: Konin FM.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.

Historie nadęte. Straszna gospoda to przewrotny tytuł spektaklu muzycznego, na który władze gminy wiejskiej Koło zapraszają do Kiełczewa. Przedstawienie zostało stworzone na podstawie opowiadań Mędrcy z Chełmna i Głupi Karp. Koza Złotka, Jak Szmiel wędrował do Warszawy oraz Straszna gospoda. To część cyklu realizowanego przez Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki z Poznania. W główne dźwięki grają tu tytułowe instrumenty dęte. Zapraszamy 21 czerwca o 15 do hali widowiskowo-sportowej w Kiełczewie Smużnym I niedaleko Koła. Zapraszamy także na jutrzejszy poranek z Radiem Konin FM, a za chwilę ciąg dalszy programu i Olaf Kaszyński.

0: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
2: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować. I to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
0: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców.

0: poważny partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
1: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
2: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
0: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
3: A co w regionie?
4: Trwają zapisy do żłobka w Rychwale. Publiczna placówka Jaś i Małgosia prowadzi nabór dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Podobne miejsca opieki nad maluchami są już w niemal każdej gminie. Dzięki temu rodzice mogą bardzo szybko wrócić do pracy, mając pewność, że ich pociecha jest w dobrych rękach. W Koninie mamy żłobek w dwóch lokalizacjach. Niedawno informowaliśmy, że w placówce pojawią się specjalne sale sensoryczne. Obiekt przy Sosnowej przeszedł już remont. Dzieciaki mają także do swojej dyspozycji bezpieczny plac zabaw. I zmieniamy temat. Trwają zapisy na 11. edycję biegu ulicznego Cienińska Szóstka.
5: Witam wszystkich miłośników biegania. Jako prezes OSP Cienin Zaborny wraz z zarządem i panem współorganizatorem, panem wójtem Bogdanem Kukulskim, chciałbym zaprosić na imprezę sportową.
6: Jako dyrektor biegu Cienińska Szóstka również zapraszam na kolejną edycję biegów C6. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: bez barier, bez hejtu, bez podziałów. Chcemy edukować przez sport. Chcemy pokazać wam, droga młodzieży, że jesteśmy z wami na każdym etapie waszego życia. A krótka aktywność fizyczna w poszczególnych grupach, na poszczególnych dystansach niech będzie formą przełamywania waszych trudności i problemów, rozwiązywania problemów życia codziennego. Czekam na was. Będzie wiele atrakcji.
7: Zapraszamy. 21 czerwca od godziny 9 będzie się działo. Ochocznicza Straż Pożarna w Cieninie i gmina Słupca. Wielka impreza, wielkie biegi.
4: To był dźwięk z filmiku zamieszczonego na fanpage'u biegu ulicznego C6. Na Cienińską Szóstkę można zapisywać się przez serwis Time for Run.
3: Konin FM. Pogoda.
0: W większości regionów dziś deszczowo i pochmurno. Ma się przejaśniać, pod wieczór może się nawet wypogodzić, ale wcześniej w wielu regionach możliwe burze, na termometrach od 15 do 20 stopni.

A więc zaczynamy nasze czwartkowe spotkanie na antenie Konin FM na 104.1. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Olaf Kaszyński, w 162 dzień roku, oczywiście po 10. Wszystkiego najlepszego dla Pauli, Barnaby i Anastazego z okazji imienin. Mamy dzisiaj Dzień Rysia i Dzień Komornika Sądowego. I oczywiście Dzień Zabawy, także bawcie się dobrze razem z Konin FM na 104.1. Już tylko jeden dzień do piątku i do weekendu. I udanego weekendu wam wszystkim oczywiście życzę. Zostańcie razem z nami, a my w tej godzinie zajrzymy do Ralfa Kamińskiego.

0: Konin FM. Konin FM.
1: W polskim showbiznesie znów zrobiło się gorąco. Tym razem chodzi o głośną wypowiedź Skolimy na temat artystów i planowanej ustawy o ich wsparciu socjalnym. Wulgarny komentarz muzyka wywołał szeroką dyskusję i reakcję wielu osób ze świata kultury. Do tej debaty dołączył także Ralf Kamiński, który wprost zwrócił się do Skolima, podkreślając, że nie chodzi o pomoc dla celebrytów, ale dla artystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W swoim wystąpieniu przypomniał też własne początki, pracę w kawiarni, niskie stawki i życie z poczuciem niepewności finansowej, zanim mógł utrzymać się z muzyki. Artysta podkreślił, że droga do sukcesu bywa długa i niepewna, a wsparcie systemowe może być dla wielu twórców jedyną szansą na rozwój. I całą sytuację skwitował apelem o większe zrozumienie i dialog. I jak widać, w muzycznym świecie emocji nie brakuje, ale może właśnie z takich rozmów rodzi się coś ważnego. A wy co myślicie o wsparciu dla artystów?
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pechał Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Pechał Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i robotą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępne od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
8: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie żelazo.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Od dziś w Koninie Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Młodzi wokaliści z Polski, Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech nie śpiewają do podkładów. Jak zawsze będzie im towarzyszyć festiwalowa orkiestra, którą dowodzi muzyk i aranżer Paweł Zielak.
2: Dwie kategorie, gramy 51 utworów i nuty do wszystkich utworów piszę ja. Jak kończą się eliminacje, przygotowane są podkłady, które potem docierają do mnie i ja te podkłady opracowuję na nasz zespół, naszą orkiestrę festiwalową.
1: I tu na pewno nie ma problemu, żebyście się zgrali między sobą, ale problem zaczyna się pewnie, kiedy ci młodzi wokaliści muszą razem z wami stanąć i do tych twoich interpretacji się jakoś dostosować. Pytanie, jak to wygląda? Ile mają na to czasu? Ile jest takich prób?
2: Próba jest jedna, a w zasadzie no, nie muszą się dostosowywać, bo ja robię utwory jeden do jednego. Tak jak jest w podkładzie, to my tak samo gramy. Ewentualnie coś tam doaranżuję, jeśli dostaję utwór, który jest samym fortepianem, oczywiście aranżuję to na całą orkiestrę, ale tak, żeby zachować formę, zachować wszystko, tak? Idzie to bardzo sprawnie. Dzieci są przygotowane.
3: Bartłomiej Janicki, instrumenty perkusyjne.
1: Czy te dzieciaki, które występują przy orkiestrze, przy akompaniamencie waszym, to jest coś zupełnie innego dla nich? Jakiś nowy świat, nowe wyzwanie?
3: Na pewno, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze żywymi organizmami, czyli z zespołem. Czysto teoretycznie powinien być komfort podczas śpiewania danego utworu.
4: Julian Kokociński. Gram na fortepianie. Kiedy na co dzień mamy do czynienia z dużo mniejszym repertuarem, to po prostu dużo bardziej znamy te rzeczy już na słuch, po kilku zagraniach. Natomiast tutaj, kiedy tych utworów jest ponad 50, no to jednak musimy być cały czas czujni. Nie możemy sobie pozwalać raczej na wyłączenie się podczas grania i musimy cały czas jednak śledzić materiał nutowy. Świetnie przygotowany zresztą przez pana Pawła Zielaka.
2: Jest to ciężka praca, ale zawsze przez cały rok czekamy, żeby się wszyscy spotkać i sobie razem pograć. To jest dla nas fajny czas.
1: Festiwalową orkiestrę można usłyszeć już dziś i jutro w Domu Kultury Oskarc, gdzie trwają konkursowe prezentacje. Muzycy zagrają także w sobotę w Morzysławiu podczas biletowanego koncertu galowego, w czasie którego zaśpiewają laureaci festiwalu. Z dokładnym programem całego trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta dziecięcego festiwalu można zapoznać się pod adresem kckonin.pl. W Wielkopolsce Wschodniej trwa transformacja energetyczna i gospodarcza. Obecni nastolatkowie nie mogą już wierzyć w sens pracy w jednym miejscu do końca życia. Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi odwiedza kolejne konińskie szkoły. Posłuchajmy fragmentu takich warsztatów.
5: I teraz jak odpowiedzieć na pytanie, kim chcę być w przyszłości, jak w ogóle szukać swojego miejsca w przyszłości, jak wy jako uczniowie szkoły zawodowej możecie na to pytanie odpowiedzieć. Górnicy mieli bardzo prostą drogę zawodową i bardzo prosty cel, bo oni już na etapie technikum górniczego wiedzieli, że będą górnikami po skończeniu szkoły. Przez całą drogę zawodową będą mieli jeden cel zawodowy, czytaj, będę górnikiem, będę kopał węgiel do emerytury. Dzisiaj rynek pracy już tak nie wygląda. Dzisiaj mamy jedną drogę, ale mamy wiele celów, bo jeżeli kończymy szkołę, możemy pracować w jednym zawodzie przez kilka lat. Później możemy się przekwalifikować, pracować w innym zawodzie albo w ramach naszego przedsiębiorstwa mogą nas przenieść do innego działu i wymagać od nas innych kompetencji, innych umiejętności. I na to pytanie, kim chcesz być w przyszłości, tak naprawdę nie można odpowiedzieć. To pytanie jest po prostu głupie, dlatego że pytanie, kim chcesz być w przyszłości, to jest pytanie o cel, o jeden cel zawodowy. A tak jak wspomniałem wcześniej, tych celów zawodowych będziecie mieli wiele. Więc pytanie, kim chcę być w najbliższej przyszłości, możemy sobie oczywiście zadać. Kim chcę być w perspektywie najbliższych 3-4 lat. Ale pytanie o jeden cel zawodowy, na całą drogę zawodową jest po prostu bez sensu. Więc pytanie, które możecie sobie zadawać, to jest pytanie, na kogo chcę wyrosnąć, bo to jest pytanie o drogę. Jakie chcę mieć kompetencje, umiejętności, jakie chcę mieć doświadczenie, jakie chcę mieć cechy, które pozwolą mi tak się zaadaptować do tych zmian na rynku pracy, które po prostu pozwolą mi osiągać wiele celów zawodowych, które na tej jednej waszej drodze będą się pojawiać.
1: mówił koniński radny Piotr Czerniajewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi. Przypomnijmy, że już teraz kopalnia węgla brunatnego działa na terenie odkrywki Tomisławice w gminie Wierzbinek w bardzo ograniczony sposób. Resztki węgla są wydobywane tylko w takiej ilości, jakich potrzebuje ostatni działający już blok w elektrowni Pątnów, a ten jest uruchamiany tylko sporadycznie, na przykład gdy inne elektrownie w Polsce mają przerwy techniczne. Gmina Władysławów zachęca do udziału w rajdzie pieszo-rowerowym Beznazwa Jabłonna. To już w niedzielę. Wyprawa zacznie się przy świetlicy w Beznazwie o godzinie 14. To opcja dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, spacerów, rowerów i dobrej zabawy. Czeka ich piękna trasa, świeże powietrze oraz świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Do 14. Tymczasem 27. o 14. rozpoczniemy wakacje razem z gminą Kawęczyn. Odbędzie się tam wyjątkowy festyn rodzinny na placu przy urzędzie gminy. Będzie wspólna walka z torem przeszkód i medal dla każdego młodego i dużego wojownika. A już w ten weekend święto Ziemi Rychwalskiej. W sobotę zabawa zacznie się o 17. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada. Potem o 19. uczestniczka The Voice Kids Lena Kraska. O 19.30 pierwsza gwiazda Rychwaliów.
6: Siemaneczko, z tej strony Roni Ferrari. Moi drodzy, zapraszam was bardzo gorąco. Rychwał, 13 czerwca. Widzimy się. Do zobaczenia.
1: A o 21 w sobotę koncert zespołu Defis i jeszcze na deser dyskoteka z DJ-em. W niedzielę w Rychwale pierwsze występy lokalnych artystów zaczną się o 15, o 18 orkiestra Denta Quantum, o 19 Carolina, a o 20.30 zespół Weekend. Przez cały weekend Rychwaliom towarzyszyć będzie także Wesołe Miasteczko.

0: Słuchacie Kolin FM, a w Poznaniu pojawił się ważny widok na torach. Na ulicę miasta wyjechał specjalnie oznakowany tramwaj, który ma przypominać o wydarzeniach sprzed 70 lat, o poznańskim czerwcu 1956 roku. Jak podkreślają władze miasta, to element ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, która ma zachęcić mieszkańców, szczególnie młodsze pokolenie, do poznania historii tamtych dni. Na tramwaju i w przestrzeni miejskiej pojawiają się także komunikaty z kodami QR, które prowadzą do słuchowiska Czarny Czwartek. Wszystko to ma przypominać o wartościach, które były wtedy ważne, o godności, wolności i odwadze mieszkańców Poznania.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Zielona. Paliwo, że pszczoła nie siada.
6: Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
2: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i dwa Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
0: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach

0: wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
1: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
2: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
1: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
3: A co w regionie?
4: Marcin Olak jest gitarzystą jazzowym, kompozytorem, muzykiem, improwizującym i eksperymentującym, a także pedagogiem. Gra na gitarach akustycznych i elektrycznych, w zasadzie na wszystkim, co ma struny i progi. Zaczął improwizować już na studiach, grał jazz i muzykę współczesną. Naturalnie wkroczył na drogę kompozycji, by w końcu zająć się formami otwartymi. Jest wyznawcą chaosu, uwielbia przypadek i stara się być wierny chwili. Razem z Justyną Rekść-Raubo, grającej na instrumencie viola da gamba, tworzą duet, który, jak sami piszą, powstał z miłości do muzyki i poszukiwania wspólnych dźwięków. I już wkrótce wystąpią w Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnienie w Koninie.
5: Dzień dobry, nazywam się Marcin Olak, jestem gitarzystą. I chcę powiedzieć, że 19 czerwca o godzinie 20:00 zagram w konińskiej Wieży Ciśnień mój duet Coexistence z genialną Justyną Raubo na violi da gamba. Zagramy trochę muzyki dawnej, zagramy trochę improwizacji na temat muzyki dawnej i zagramy dużo moich kompozycji. Będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie posłuchać. 19 czerwca, 20, Wieża Ciśnień, Konin. Coexistence. Bądźcie tam.
4: Bilety są do kupienia w kasie Domu Kultury Oskard oraz przez stronę cks.konin.pl. Przypomnijmy, że od tego roku Galeria Sztuki Wieża Ciśnień jest dostępna już dla wszystkich. Dla mam z dziećmi w wózeczkach, dla seniorów czy dla osób poruszających się na wózkach albo niewidomych. Zabytek przy dworcu PKP przeszedł wewnętrzną i zewnętrzną modernizację. Warto tam zaglądać i obcować z bardziej wyszukaną i dającą do myślenia sztuką.
3: Konin FM. Pogoda.
1: Deszcza w wielu regionach, towarzyszące mu burze. Tak ma wyglądać pogoda dziś w większości Polski, choć ma się też przejaśniać, a pod wieczór może się nawet wypogodzić. Na termometrach jedynie maksymalnie od 15 do 20 stopni.

0: Witajcie już po 11 w kolejnej godzinie naszego spotkania na antenie Kolin FM na 104.1. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze razem z nami w pracy i czekają już na jutro, czyli na piątek, na weekend. My dziś świętujemy razem z Paulą, Bartabą i Anastazem. Dla was najlepszego z okazji imienin mamy Dzień Rysia, Dzień Komornika Sądowego i Dzień Zabawy. I kto powiedział, że bawić można się tylko w weekend? Bawić można się nawet w pracy, jeśli ta sprawia nam ogromną przyjemność. Także ja również zapraszam do zabawy nie tylko dzieci, ale również osoby starsze. Dzisiaj w kalendarzu jedno przysłowie. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. No i mam nadzieję, że jak najwięcej i wszystkiego, co najlepsze. A my w tej godzinie zaprosimy was na charytatywny mecz dla Szymona w Kaliszu.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-720.
4: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
5: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

Toruń FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od dziś do soboty w Koninie odbywa się 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca.
3: Wieczorem bardzo gorąco Państwa zapraszam o godzinie 20 na koncert To Nasz Festiwal. To koncert otwarcia festiwalu. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura z zespołem, a koncert Wiktora Waligury poprzedzi krótki koncert naszych wokalistów, Wojowników Światła pod wodzą Sylwii Dziardziel. Oni wystąpią w repertuarze grupy Sun & Grace. A w piątek kolejny koncert o godzinie 18 na mniejszej scenie przy fontannie przed Konińskim Centrum Kultury. Swój pokaz da Koniński Teatr Tańca. Dziewczyny, tancerze i tancerki już się przygotowują i będzie to takie osobiste spojrzenie na festiwal. Tytuł ich prezentacji to dowód bardzo osobisty, mówiący o transformacji naszego regionu, ale jednym z elementów jest właśnie festiwal, więc bardzo gorąco zapraszam na ten spektakl muzyczny o godzinie 18. A tuż po tym spektaklu odwracamy się w stronę Konińskiego Centrum Kultury i na scenie, gdzie dzień wcześniej wystąpił Wiktor Waligura, rozbrzmi koncert o nazwie Biały Koncert. Na scenie muzycy na żywo i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo zaprezentują najpiękniejsze, te znane i mniej znane, jak się okazuje, przeboje, które wybrzmiewają na rynku muzycznym, w stacjach radiowych. Na te wydarzenia wstęp jest wolny, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam we czwartek i w piątek. A w sobotę gala, koncert galowy. Rozpoczynamy o godzinie 18 przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, może słabo. Rusza tam koncert laureatów 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.
2: Dziś i jutro można także odwiedzić dwa duże domy kultury, gdzie od rana do wieczora trwać będą próby i konkursowe prezentacje. W najbliższych dniach mieszkańcy mogą także zaglądać do festiwalowego miasteczka na Placu Niepodległości w centrum Konina.
3: Taneczne odbywają się na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury, wokalne w Domu Kultury Oskar, w tym z orkiestrą. W piątek rusza miasteczko o godzinie 15 i całość będzie się działa w okolicy fontanny. Do strofy gastro dołączy również Fundacja Siódme Niebo, która przygotowuje mnóstwo atrakcji dla uczestników, ale i dla mieszkańców Konina. I to, co najważniejsze, o co wszyscy pytają, tak będzie festiwal kolorów Proszki Holi. Proszki będzie można odbierać od godziny gdzieś 17:00, 17:15 i przed Konińskim Teatrem Tańca wybuchnie kolorowe, piękne barwy, takie kolorowe jak nasz festiwal.
2: Mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Dokładny program całego, trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta festiwalu można znaleźć na stronie kckonin.pl. Jednym z priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych na danym terenie, które zostały określone w barometrze zawodów oraz w lokalnej diagnozie potrzeb rynku pracy. Powiatowe urzędy pracy, tak jak ten w Turku, zachęcają do zapoznawania się z aktualnymi wykazami i przygotowywania wniosków zgodnych z potrzebami lokalnego rynku. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych pośredniaków. Tymczasem trwają przygotowania do festiwalu Licheń Młodych.
4: Witamy, z wami bracia Spokój i Dobro. Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
5: Spokój i Dobro!
4: Tak jest. Tutaj perkusista, gitarzysta. Gitarzysta drugi elektryczny, akustyk nasz, Franciszek gra na gitarze też akustycznej.
5: No i
4: tutaj
5: jeszcze
4: Jean-Marc na basie. Nasza gwiazda! Szykujemy się.
2: Dokładny program wydarzenia można znaleźć na stronie Sanktuarium, a w najbliższą niedzielę 14. 14. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wielczynie na scenie zaprezentuje się 34 finalistów w wieku od 4 do 15 lat, którzy zachwycą publiczność swoimi głosami, pasją i artystyczną energią. Wstęp jest wolny, początek niedzielnego wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie o 15, z kolei 23 czerwca o 16 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Huczne zakończenie zajęć artystycznych. Będzie koncert dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów i atrakcje na zewnątrz, takie jak dmuchańce, animacje czy zabawy. 28 pięknych obrazów można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Przydworcowej.
6: W Galerii nad Książkami w Konińskiej Bibliotece do końca czerwca oglądać można niezwykłą wystawę akwareli zatytułowaną Delikatność formy jako metafora przemijania. Jej autorką jest Joanna Kubacka, która przekonuje, że można połączyć wymagający zawód medyczny z subtelnym światem sztuki. Robi to w zachwycający sposób. Na co dzień pani Joanna mierzy się z ogromną odpowiedzialnością i kruchością ludzkiego życia. Pracuje bowiem jako pielęgniarka na oddziale ortopedii i traumatologii Konińskiego Szpitala. Jednak w przerwach od wymagających, trudnych dyżurów zamienia medyczny pragmatyzm na malarski pędzel. To piękny dowód na to, że prawdziwa pasja nie zna barier, a sztuka może być wspaniałą przestrzenią do szukania wewnętrznej harmonii. W swojej pracowni artystka tworzy obrazy pełne światła i barw. Głównymi bohaterami ekspozycji są kwiaty. Od dumnych słoneczników i magnolii po polne maki i chabry.
2: Mówiła Justyna Zacharek z Biblioteki imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Słuchacie Konin FM, a w Kaliszu już niebawem odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport i ogromne serce do pomagania. Już 20 czerwca o 14:30 zaplanowano charytatywny mecz pod hasłem Gramy dla Szymona. Organizatorami tego wydarzenia są Fundacja Bread of Life oraz Kaliska Rada Sportu. To wydarzenie już 20 czerwca o 14:30 w Kaliszku na Łódzkiej 19/29. Celem tego wydarzenia jest wsparcie leczenia i rehabilitacji Szymona oczywiście, dla którego prowadzona jest właśnie zbiórka. Zaangażowani są lokalni samorządowcy, przedstawiciele środowiska sportowego i osoby wspierające działalność charytatywną w regionie. A więcej informacji, a także możliwość wsparcia zbiórki znajdziecie na stronie zostańaniołem.pl i tam poszukajcie kampanii Pomóżmy Szymonowi zatrzymać ciemność.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
2: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
0: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi autor badania, socjolog Szymon Wójcik.
3: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
0: Co 10. uczeń nie wie, kogo prosić o

0: prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
1: A co w regionie?
2: Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów w całej Polsce na kolejną filmową podróż do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w naszym kraju zagości aż 6 odrestaurowanych i to nawet przerobionych do wersji 4K filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego i światowego kina. W tym gronie znalazło się również nasze kino Oskarcy w Koninie. To kolejny etap włoskiej podróży, tym razem w towarzystwie czołowego przedstawiciela kina autorskiego Starego Kontynentu, laureata honorowego Oscara oraz nagród w Cannes i Wenecji. Kino Felliniego nieustannie inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Polacy rozsmakowali się dzięki niemu w filmowym poznawaniu uroków Włoch. A w Koninie ten nowy cykl zaczniemy od projekcji filmu Wałkonie z 1953 roku. To film, który zaczyna się jak lekka opowieść o paczce próżniaków z prowincjonalnego miasteczka, a po chwili okazuje się jednym z najczulszych portretów młodości, która nie potrafi albo nie chce dorosnąć. Bohaterowie włóczą się po kawiarniach, plażach i salach balowych, uciekając przed pracą, odpowiedzialnością i decyzjami, które mogłyby bezpowrotnie odmienić ich życie. Fellini nie osądza ich, jednak surowo patrzy na nich z ironią, ale też z melancholią, jakby wiedział, że za każdą maską beztroski kryje się przede wszystkim strach. Seans w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskar 21 czerwca o 20.30, a program wszystkich seansów z tego włoskiego cyklu jest już na stronach kina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze na zachodzie, w pozostałych regionach deszczowo, ale będą też przejaśnienia. A na termometrach od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skody.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
16: Witam Was po 12:00, słuchacie Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a w Wielkopolsce doszło do szybkiej i zdecydowanej reakcji wymiaru sprawiedliwości. 24-letni mieszkaniec gminy Jarocin został zatrzymany przez policję podczas kontroli drogowej. Działo się to w poniedziałek 25 maja i okazuje się, że już na początku czerwca usłyszał wyrok. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej, kiedy okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więc trafił do sądu w trybie przyspieszonym i usłyszał wyrok 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. I jak podkreśla policja, to kolejny przykład sytuacji, w której łamanie sądowych zakazów spotyka się z szybkim i stanowczym działaniem.

0: Konin FM. Reklama.
1: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Atak niebezpiecznych dla ludzi gąsienic w Kłodawie. Władze gminy wydały ostrzeżenie, że w okolicy mogą występować gąsienice z parzącymi włoskami, mogącymi powodować podrażnienia skóry, oczu, a nawet dróg oddechowych. Są ciemne, z jasnymi lub pomarańczowymi plamkami i mają owłosienie. Tworzą białe, pajęczynowate gniazda na drzewach. Ludzie nie powinni dotykać ani samych gąsienic, ani ich gniazd. Choć te stworzonka mogą wyglądać sympatycznie, kontakt z nimi powoduje swędzenie i zaczerwienienie skóry, łzawienie oczu oraz kaszel lub duszności. Urzędnicy z Kłodawy w powiecie kolskim radzą, by po ewentualnym kontakcie z taką gąsienicą umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać ubranie, a w przypadku silnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chronimy również zwierzęta, nie pozwalajmy im zbliżać się do gąsienic i ich gniazd. Zmieniamy temat. Już jutro Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w muzealnych zbiorach. W programie znalazły się prelekcja Co właściwie robi archeolog? To w sali edukacyjnej zabytkowego Spichlerza na osiedlu Gosławice o godzinie 17 oraz spotkanie tajemnicze muzealnych półek z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. To pół godziny później. Polecamy, by w ten piątek 12 wybrać się do Konińskiego Muzeum i przypominamy, że następnego dnia w tym samym miejscu od południa będzie odbywać się coroczny, ciekawy dla dzieci piknik archeologiczny, a od 15 przy osiedlowej szkole Dzień Gosławic z mnóstwem atrakcji. Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha jeszcze w tym miesiącu zaprasza na kolejne dwa wydarzenia. 20 czerwca o godzinie 19 we wnętrzach zabytkowego kościoła przy rondzie w Starym Koninie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. To będzie spotkanie, które zmieni wszystko. Aktorka Cieszka Żółtko udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Następnego dnia, czyli 21 również o 19 w ramach obchodów jubileuszu, parafia Świętego Ducha zaprasza na koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta, twórca współczesnej piosenki autorskiej. Wstęp zarówno na monodram, jak i na koncert są bezpłatne. Przedmieście Kolskie w Starym Koninie nazywane było dawniej także Przedmieściem Świętego Ducha, od nazwy patrona tutejszego kościoła szpitalnego, który powstał w 1422 roku. W 1801 w tym miejscu zbudowano nowy drewniany, który został zakupiony w 1824 przez parafię luterańską. Obecny kościół, który znajduje się nieco bardziej na południe od poprzedniej świątyni, powstał w latach 1853-54. Jego aktualny wygląd w stylu neoromanizmu nadreńskiego nadano mu w czasie renowacji w latach 1906-1909. Wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego od wieków stanowili nieodłączną społeczność mieszkańców rozwijających Konin, a kawałek dalej w Żychlinie mamy najstarszą w Polsce parafię ewangelicko-reformowaną, czyli kalwińską. Już w ten weekend pierwsza odsłona święta naszego województwa.
5: Wielkopolanie, zapiszcie sobie te dwie daty, bo czekają na was świetne wydarzenia, a na dodatek zupełnie za darmo. 13 czerwca na lotnisku w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu na Cytadeli czekają na was pikniki na fest. A co to oznacza w praktyce? To wielki festyn i zabawa organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp zupełnie darmowy i masa ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim całkowicie za darmo posłuchacie na żywo takich gwiazd jak Zalewski, Ostrowska, Kukulska czy Schroeder. Ale słuchaj, uważajcie, bo te koncerty to będzie dopiero zwieńczenie całego dnia. Od samego początku czeka na Was mnóstwo atrakcji. W specjalnym miasteczku samorządowym będziecie mogli na przykład za darmo zrobić profilaktyczne badania, więc oprócz dobrej zabawy zrobicie też coś ważnego dla swojego zdrowia. Przy okazji dowiecie się, z czego jako Wielkopolanie możemy być naprawdę dumni, bo na miejscu będą prezentowane niezwykłe dorobki naszych naukowców i zobaczycie, jak samorząd działa w praktyce. Oczywiście nie zabraknie też strefy cateringowej z food truckami i strefy chill, więc macie wszystko w jednym miejscu. My wybieramy się zarówno do Leszna, jak i do Poznania. A Wy co wybieracie? A może widzimy się na obu wydarzeniach? Do zobaczenia.
4: Dokładny program jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że święto naszego województwa co roku ma taką formułę, że jeden koncert zawsze jest w Poznaniu, a drugi z niemal identycznymi atrakcjami w jednej ze stolic poszczególnych subregionów. Przed rokiem był to Konin, a w tym roku już pojutrze Leszno.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Colin FM.
1: My dziś na antenie Colin FM na 104.1 zaglądamy do gminy Wilczyn, gdzie dzieje się coś naprawdę ważnego dla lokalnej społeczności. Oficjalnie otwarto tam nowy gminny żłobek oraz siłownię. Te obiekty działają już od jakiegoś czasu właśnie w gminie Wilczyn, a dzieci mogą być już tam zapisywane. No i oczywiście na siłownię także osoby dorosłe. Żłobek znajdziecie w budynku Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wilczynie. Tam pomieszczenie zostało odpowiednio zaadaptowane, a żłobek może przyjąć maksymalnie 15 dzieci do 3 roku życia, co ma zapewnić kameralną atmosferę i także indywidualną opiekę. Placówka została także dopasowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, a rodzice mogą już zgłaszać swoje pociechy do zapisów. Równocześnie otwarto także siłownię, która zwie się Wilcza Kuźnia. Wyposażona jest w nową przestrzeń treningową z podziałem na strefę wolnych ciężarów, maszyn oraz cardio. To miejsce ma służyć mieszkańcom, aktywnym mieszkańcom gminy i zachęcać do ruchu. I jak widać, Wilczyn stawia jednocześnie na najmłodszych i na dorosłych, tworząc przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: TH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731-555-684. TH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
16: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
17: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
18: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Reklama.
0: FM.
19: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
2: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
0: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
3: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w

0: architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
1: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
0: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania, 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
2: A co w regionie?
3: Rusza modernizacja lewego obwałowania rzeki Warty w Pyzdrach, w dawnym województwie konińskim, dziś w powiecie wrzesińskim. To szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski. Prace obejmą odbudowę odcinka wału o długości ponad kilometra wraz z przejazdem i przepustem. Koszt przekroczy 6 700 000 zł. Inwestycja jest finansowana z dotacji celowej budżetu państwa, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy i miasta Pyzdry poprzez dostosowanie wału do aktualnych norm technicznych. To kolejny krok w realizacji wieloetapowego projektu rozpoczętego w 2020 roku, który systematycznie wzmacnia ochronę przeciwpowodziową regionu. Oprócz tego w okolicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu remontuje śluzy na kanale Warta-Gopło, począwszy od samego Konina. Ma to pozwolić na przywrócenie bardziej wymagającej żeglugi, co mogłoby przydać się przy ewentualnej budowie elektrowni atomowej, jeśli zdecydowano by się na transporty drogą wodną. Najważniejszy będzie jednak wpływ na stworzenie warunków do odbudowy stosunków wodnych, bo poprzez przerzut wód z Warty do jezior konińskich zapewni to w dalszej kolejności ich przepompowywanie do pokopalnianych zbiorników. A Pyzdry, których dotyczy modernizacja wałów przeciwpowodziowych, która właśnie się rozpoczyna, uznawane są za najpiękniejsze miasto w naszym województwie, stąd jego ochrona ma dla Wielkopolan duże znaczenie.
2: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju przelotny deszcz, a na zachodzie dodatkowo burze, ale będą też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
2: Konin FM.

0: FM.
1: Witajcie po 13:00, tu Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. W kolejnej godzinie zaglądamy do Konina, który szykuje się na wyjątkowe kulturalne wydarzenie, bowiem już 11 września o 20:00 w ramach Nocy Kultury w Centrum Kultury i Sztuki Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk. Impreza oczywiście biletowana, a Maleńczuk jest artystą, którego nikomu w Polsce nie trzeba właściwie przedstawiać. To charyzmatyczny, niepokorny i od lat przyciągający publiczność swoim charakterystycznym stylem. W Koninie zaprezentuje swój recital Maleńczuk plus Rhythm Section, który jest muzyczną retrospekcją jego dotychczasowej twórczości. Usłyszymy zarówno starsze uliczne utwory, jak i dobrze znane przeboja. Koncert ma być bliskim, bezpośrednim spotkaniem z publicznością i szczerym muzycznym przekazem. Bilety online także na stronie bilety24.pl.
2: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Bezpiecznie i przy jednej z podstawówek w powiecie słupeckim. Przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Lądku wprowadzono nową organizację ruchu. Oznakowanie przejścia dla pieszych oraz wydzielona strefa ruchu pieszego mają zapewnić dzieciom bezpieczne dojście na zajęcia. Przed wejściem do szkoły została wyznaczona strefa piesza przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Dojście do autobusów szkolnych odbywa się teraz tylko przez oznakowane przejścia dla pieszych. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerami muszą parkować je w specjalnie wyznaczonym miejscu przed biblioteką. Na terenie strefy pieszej obowiązuje całkowity zakaz parkowania i zatrzymywania jakichkolwiek pojazdów. Dyrekcja ZSP w Lądku rekomenduje, by uczniowie korzystali z dowozu szkolnego, a miejscowe dzieci przychodziły do szkoły pieszo. Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W Wielkopolsce wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach i parkingach przed szkołami. I kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Od niedawna w Wilczynie na północy powiatu konińskiego działają już dwa nowe miejsca. To żłobek oraz gminna siłownia. Znajdziemy je w budynku B Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wilczynie. W żłobku znalazło się miejsce dla 15 maluszków do 3 roku życia. Są tam w pełni wyposażone i dostosowane do ich potrzeb sadę, także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. A na terenie hali sportowej przy Wilczynie w wilczyńskiej podstawówce można już korzystać z gminnej siłowni nazwanej Wilcza Kuźnia. Obiekt dysponuje specjalistycznym sprzętem do ćwiczeń i wydzielona została strefa wolnych ciężarów, maszyn siłowych oraz strefa cardio. Wcześniej niż wszędzie będziemy w Kole świętować letnie przesilenie. Pojutrze odbędzie się tam 20. impreza świętojańska. Sobotnia zabawa zacznie się o 15:00. Już wtedy dostępne będą dmuchańce i przeróżne konkurencje dla dzieci. Godzinę później będzie można załapać się na wyplatanie wianków, czyli element ściśle związany ze słowiańskimi tradycjami Nocy Kupały. O 17:00 rozpocznie się wspólne świętowanie z manufakturą piosenki harcerskiej Wartaki. W trakcie rozpalony zostanie grill, a potem ruszą konkursy. Jeden na najpiękniejszy wianek, drugi na najpiękniejszą pannę Nocy Świętojańskiej. Będzie też quiz historyczny. O godzinie 20:00 zacznie się puszczanie wianków w nurt rzeki Warty, a o 21:00 szukanie kwiatu paproci i to wszystko już w najbliższą sobotę, 13 czerwca na Stadionie Miejskim w Kole. Zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wstęp jest oczywiście wolny. Tymczasem przypominamy, że również pojutrze, ale w Koninie na osiedlu Gosławice, 8. edycja pikniku paleontologicznego, nie tylko dinozaury. W Muzeum Okręgowym znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. W programie stanowiska paleontologiczne, wystawa Paleosztuka, sztuka wskrzeszania prehistorii, wykłady i pokaz dinozaura. To w sobotę od 12 do 18 w muzeum, a od 15 też w sobotę przy szkole Dzień Gosławic. Będą tam występy, dmuchańce i żur goszławski od Koła Gospodyń Miejskich. Podpisano umowę na przebudowę ulicy rodziny Ulmów w Sompolnie. Zadanie wykona przedsiębiorstwo z Konina. Droga powinna ulec przeobrażeniu już w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Koszt realizacji prac to 411 tysięcy złotych. Tymczasem wracamy do tematu problemu uciążliwych zapachów w Turku. Prezes tamtejszego PGKiM-u uzyskał informację o stosowaniu w jednej z firm w strefie inwestycyjnej dwóch substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i prawidłowego funkcjonowania miejskiej oczyszczalni. oczyszczalni ścieków. W związku z tym burmistrz Romuald Antosik niezwłocznie wystąpił do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku o podjęcie działań zmierzających do natychmiastowego zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz wypowiedzenia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla tej firmy. Od początku działalności zakładu mieszkańcy Turku i okolicznych miejscowości zgłaszają uciążliwe odory, które negatywnie wpływają na komfort życia. Pomimo wielokrotnych deklaracji ze strony firmy, problem nie został rozwiązany. Kierując się troską o zdrowie mieszkańców i stan środowiska, burmistrz Turku zwrócił się również o pilną interwencję do prokuratury, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czytamy w wydanym przez miasto komunikacie. Samorząd zapowiedział, że będzie konsekwentnie podejmować wszelkie możliwe działania w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych oraz ochrony mieszkańców.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
5: Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń. Krysty, halo!

0: My teraz na naszej antenie mówimy o ważnej zmianie dla młodych rowerzystów, która zaczęła już obowiązywać w Polsce. Od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną czy innymi urządzeniami transportu osobistego muszą obowiązkowo nosić kask. To jednak nie wszystko. Przepisy przypominają też o karcie rowerowej. Bez niej część młodych osób nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych. Obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży w określonym wieku, a zdobycie uprawnień wiąże się z egzaminem teoretycznym i praktycznym, często organizowanym w szkołach. Za brak kasku może grozić mandat, a za jazdę bez wymaganych uprawnień odpowiedzialność finansowa nawet do kilkuset złotych. I choć dla wielu młodych to spora zmiana, cel jest jeden – większe bezpieczeństwo na drogach. A więc jeśli zakładacie kask i ruszacie w trasę, pamiętajcie. To nie tylko przepis, ale też ochrona tego, co najważniejsze – waszego zdrowia.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
12: Reklama.
14: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
2: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
0: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
3: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
0: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcza na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
4: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
0: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
1: A co w regionie?
5: Okaż wsparcie potrzebującym. Każda przekazana butelka ma znaczenie i pomaga w codziennej opiece nad chorymi. Takimi słowami dyrekcja szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 8 w Koninie zachęca do włączenia się w charytatywną zbiórkę. Do placówki jeszcze do 19 czerwca można przynosić wodę w półlitrowych butelkach. Trafi ona do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince. Kolejny temat w wiadomościach. To już ostatnie chwile na zgłoszenie się do wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Finał etapu wielkopolskiego odbędzie się 21 czerwca w powiecie kołskim w Dąbiu nad Nerem. A zgłosić chęć udziału można jeszcze tylko do jutra, do najbliższego piątku 12. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku czeka na producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz osoby reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne czy koła gospodyń wiejskich z całego województwa. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konkurs jest organizowany w 2 etapach. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie komisja

0: Nie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: My już możemy usłyszeć się po 14. Witam wszystkich po pracy i tych, którzy jeszcze za biurkiem nas na przykład podsłuchują. To Konin FM na 104.1, a my jesteśmy w Słupce, gdzie władze przygotowują się do wakacyjnych remontów w szkołach i szukają wykonawców, którzy zajmą się tymi pracami. Takie prace planuje przeprowadzić zespół szkolno-przedszkolny w Powidzu. Chcą zrobić remont szkolnych sanitariatów oraz szatni przedszkolnych. Prace mają zostać wykonane od 1 lipca do 20 sierpnia. Drugi remont to remont szatni w przedszkolu. Tam trzeba będzie przeprowadzić roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych posadzek z płytek typu gres, malowanie ścian sofitów czy montaż nowego oświetlenia LED. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie gminy Powidz, ale oferty można składać drogą elektroniczną jeszcze do 19 czerwca.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Można zostać piłkarzem i miejmy nadzieję gwiazdą sportu. Trwa nabór na test mecz Górnika Konin. Jeśli ktoś z młodych panów chciałby sprawdzić się w środowisku czwartoligowego klubu, szuka miejsca, w którym liczą się ambicja, rozwój i codzienna praca, to już w przyszłym tygodniu, 17 czerwca o 18 na stadionie Przydmowskiego odbędzie się otwarty test mecz dla zawodników zainteresowanych dołączeniem do Górnika Konin. To najlepsza drużyna rundy wiosennej Artbud czwartej ligi, lider klasyfikacji Pro Junior System, klub wychowanków Krystiana Bielika i Marcina Kamińskiego, dysponujący kompleksowym zapleczem treningowym, dwa boiska naturalne i dwa sztuczne z pełnym oświetleniem. Zawodnicy mają zapewnione wsparcie medyczne, odnowę biologiczną, analizę meczową i treningową oraz intensywne ćwiczenia 4-5 razy w tygodniu. Górnik czeka na zgłoszenia od wszystkich chętnych zawodników. Można je przesyłać do trenera Marcina Woźniaka lub Igora Witczaka. I zmieniamy temat. Przypominamy, że już pojutrze czeka nas pierwszy w historii Dzień Gosławic, święto dawnej gminy, obecnie konińskiego osiedla. Rozpocznie się w sobotę 13 o godzinie 15. Na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego będą występy artystyczne Dmuchańce oraz debiut Koła Gospodyń i Gospodarzy Miejskich. Mieszkańcy osiedla ugotują żur gosławski. A wieczorem odbędzie się tradycyjny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Wydarzeniom towarzyszyć będzie charytatywna zbiórka na rehabilitację chorego chłopca Mata Zbierskiego. Jutro w Golinie odbędzie się akcja znakowania rowerów zorganizowana przez Dzienny Dom Senior Plus oraz Komendę Miejską Policji z Konina. Z tej opcji będzie można skorzystać bezpłatnie w piątek od 10 do 13, ale ponieważ takie znakowanie wraz z procedurą wpisania danych do systemu trwa długo, obowiązują zapisy. Szczegóły są na stronie Urzędu Miejskiego w Golinie. To bardzo przydatne. Nie jest to wprawdzie żaden lokalizator GPS, jednak są to na tyle odporne znaki, że w przypadku kradzieży taki rower będzie trudno sprzedać. Żaden szanujący się lombard nie przyjmie oznakowanego jednośladu, jeśli taki został skradziony. A w przypadku, gdy policja odnajdzie nielegalny magazyn skradzionych rowerów lub trafi na taki pojazd w sklepie czy w internecie, z łatwością będzie wiadomo, kto jest jego prawowitym właścicielem. Kolejny temat. Teraz ponowne ostrzeżenie. Jak podaje Stowarzyszenie Nasze Gosławice, mieszkańcy tego konińskiego osiedla przekazują kolejne informacje o dzikach. W tym tygodniu około 10 sztuk biegało w pobliżu przystanku przy ulicy Księdza Jędrzejewskiego. W Gosławicach od niedawna pojawia się wiele dzików oraz innych dzikich zwierząt w pobliżu domów i bloków. W przypadku zauważenia takiego zwierza najważniejsze jest, by się do niego nie zbliżać. Dziki z natury nie są groźne, ale mogą zaatakować, gdy poczują zagrożenie. Ponadto nie zostawiajmy resztek jedzenia, nawet śmieci. Może to zwabić takie stworzenia. Zbliżający się koniec roku szkolnego oznacza wakacje. Po raz kolejny Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dofinansuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Wielkopolski. 73 organizacje, fundacje i stowarzyszenia z całego regionu otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 2 milionów 504 tysięcy złotych. Tymczasem poznaliśmy listę rankingową konkursu Działaj Lokalnie, czyli środków, które rozdysponuje wkrótce na obszar swojej lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie. Będą to kwoty od 3 do 6 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają projekty Wakacje z OSP w Rublina, Wspólna Kuchnia, Tradycja, Smak i Integracja Mieszkańców Dąbroszyna, Ocalić od Zapomnienia, Tradycja, Smak i Wspólnota Wsi Królików IV, Młodzi Strażnicy Środowiska Ekologiczne Wolontariat przy OSP w Żgowie, Gwiazdory w Radolinie, Niech Tradycja Nie Zaginie, Zielona Integracja w Sołectwie Czyżew, Rozwój Przestrzeni Placu Zabaw poprzez Edukację Ekologiczną i Aktywności Społeczne, Krok po Zdrowie w Grabienicach, Na Straży Bezpieczeństwa i Dobrej Zabawy w Brannie, W Zieleni Ukryte Zdrowia Sekrety dla Silnej Rodziny i Pięknej Kobiety, to projekt z Ogorzelczyna oraz przedsięwzięcie pod nazwą Bajkowe Granie. Tymczasem filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w wakacyjnym cyklu zajęć Wakacje z Klarą, który będzie realizowany od 29 czerwca do 7 sierpnia. Zajęcia odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 w filii przy ulicy Kolejowej w Kole w programie Czytanie i zabawy z książką, Teatr Kamishibai, warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne oraz zajęcia ruchowe.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: A niedawno w Szwecji po raz kolejny obchodzony był Dzień Walki z Samotnością. To temat, który staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko w Skandynawii, ale także w wielu innych krajach. Z raportów wynika, że samotność dotyczy dużej części społeczeństwa i nie zawsze oznacza fizyczny brak ludzi wokół, chociaż w samej Szwecji aż 42% gospodarstw domowych jest jednoosobowych. Eksperci zwracają uwagę, że to zjawisko rośnie i coraz częściej dotyka różnych grup wiekowych, od młodych po seniorów. Specjaliści podkreślają też, że samotność może mieć realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne, dlatego coraz głośniej mówi się o potrzebie przeciwdziałania izolacji i budowania relacji. I może właśnie to święto jest dobrą okazją, żeby rozejrzeć się wokół siebie i przypomnieć sobie, że czasem nawet zwykła rozmowa potrafi zrobić naprawdę dużą różnicę.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
0: Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.

0: FM.
1: Dziękuję wam za nasze spotkanie w czwartek na antenie Konin FM na 104.1, a jutro już piątek, piąteczek, piątunio. Jutro świętuje Mieczysława i Onufry, mamy Święto Służby Ochrony Państwa, Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. A ja mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć.
2: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
2: To miejsce jest wyłożone kostką drukową. Fakt, tego dnia padało, druga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
0: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
3: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Męcena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Męcenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
4: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
0: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
5: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept.

0: do podkładów. Jak zawsze będzie im towarzyszyć festiwalowa orkiestra, którą dowodzi muzyk i aranżer Paweł Zielak.
1: Dwie kategorie, gramy 51 utworów i nuty do wszystkich utworów piszę ja. Jak kończą się eliminacje, przygotowane są podkłady, które potem docierają do mnie i ja te podkłady opracowuję na nasz zespół, naszą orkiestrę festiwalową.
0: I tu na pewno nie ma problemu, żebyście się zgrali między sobą, ale problem zaczyna się pewnie, kiedy ci młodzi wokaliści muszą razem z wami stanąć i do tych twoich interpretacji się jakoś dostosować. Pytanie, jak to wygląda? Ile mają na to czasu? Ile jest takich prób?
1: Próba jest jedna, a w zasadzie no, nie muszą się dostosowywać, bo ja robię utwory jeden do jednego. Tak jak jest w podkładzie, to my tak samo gramy. Ewentualnie coś tam doaranżuję, jeśli dostaję utwór, który jest samym fortepianem, oczywiście aranżuję to na całą orkiestrę, ale tak, żeby zachować formę, zachować wszystko, tak? Idzie to bardzo sprawnie. Dzieci są przygotowane.
2: Bartłomiej Janicki, instrumenty perkusyjne.
0: Czy te dzieciaki, które występują przy orkiestrze, przy akompaniamencie waszym, to jest coś zupełnie innego dla nich? Jakiś nowy świat, nowe wyzwanie?
2: Na pewno, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze żywymi organizmami, czyli z zespołem. Czysto teoretycznie powinien być komfort podczas śpiewania danego utworu.
3: Julian Kokociński. Gram na fortepianie. Kiedy na co dzień mamy do czynienia z dużo mniejszym repertuarem, to po prostu dużo bardziej znamy te rzeczy już na słuch, po kilku zagraniach, natomiast tutaj, kiedy tych utworów jest ponad 50, no to jednak musimy być cały czas czujni, nie możemy sobie pozwalać raczej na wyłączenie się podczas grania i musimy cały czas jednak śledzić materiał nutowy, świetnie przygotowany zresztą przez pana Pawła Zielaka.
1: Jest to ciężka praca, ale zawsze przez cały rok czekamy, żeby się wszyscy spotkać i sobie razem pograć. To jest dla nas fajny czas.
0: Festiwalową orkiestrę można usłyszeć już dziś i jutro w Domu Kultury Oskarc, gdzie trwają konkursowe prezentacje. Muzycy zagrają także w sobotę w Morzysławiu podczas biletowanego koncertu galowego, w czasie którego zaśpiewają laureaci festiwalu. Z dokładnym programem całego trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta dziecięcego festiwalu można zapoznać się pod adresem kckonin.pl.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Wczoraj jeszcze w prognozach pogody informowałem, że była szansa na większą ilość słońca pod koniec tego tygodnia, jednak obecne prognozy już zmieniają tą perspektywę. W piątek przebłyski słońca, poza tym królujące na niebie chmury, z których nie zabraknie opadów deszczu. Skoro chmury, brak słońca, to też niższe temperatury. W przeciągu najbliższych dni nie spodziewajmy się jakichś wakacyjnych temperatur. W ciągu dnia temperatura nie będzie przekraczać 19-20 stopni. Nocami możliwe spadki temperatury poniżej plus 10.
4: Konin FM. Konin FM.
5: Chłodny okres w czerwcu nam się trafił, no ale tak też jest, może lepiej. Niech będzie tak, że teraz będzie chłodno, a podczas urlopów wakacyjnych w lipcu i w sierpniu temperatury będą iście gorące, iście wakacyjne w okolicach plus 30 stopni. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię podczas programu Popołudnie w dobrym rytmie, bo ten program już się rozpoczął od 15 do 18 na naszej antenie. Za chwilę będą newsy drogowe, później no, o tym, że na terenie naszego subregionu po raz kolejny pojawił się pijany kierowca, będziecie mogli usłyszeć. W gospodarczych wiadomościach pojawi się temat renty wdowiej. Ruszamy z programem!

0: Duży ruch na ulicach Konina i regionu po godzinie 15. Informujemy już o tym. Korkują nam się skrzyżowania i ważne ulice, takie jak Rondo Miast Partnerskich, Rondo Solidarności, ulica Kleczewska, Zakładowa, Paderewskiego, Spółdzielców, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Jana Pawła II. Duży ruch na wylocie w stronę Goliny, czyli ulica Poznańska. Pamiętajcie również o utrudnieniach na Konińskiej Starówce. Tam niezmiennie króluje, jeśli chodzi o utrudnienia, skrzyżowanie Wałtera i Wykolska Świętojańska. Roboty drogowe, zwężenia na trasie warszawskiej, roboty drogowe też na wylocie w stronę Kleczewa. W miejscowości Władzimirów mamy pracujących drogowców, sygnalizację świetlną. Większe utrudnienia też teraz widać w Słupcy, na obwodnicę tam zaglądamy. W Słupcy również duży ruch na trasie w stronę autostrady.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.

0: Poranin FM.
1: Kolejne zatrzymanie pijanego kierowcy na terenie naszego subregionu. Wracając po służbie, policjant z koła zauważył jadącą Toyotę bez świateł. Gdy próbował zwrócić uwagę kierowcy, zauważył również, że pojazd porusza się slalomem. Policjant natychmiast powiadomił dyżurnego kolskiej komendy. Informują o tym kolscy policjanci. A gdy samochód się zatrzymał, podszedł do kierowcy i wyczuł silną woń alkoholu. Kiedy kierujący próbował odjechać, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę do czasu przyjazdu patrolu. Badanie wykazało, że 44-letni kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Ta sytuacja pokazuje, że policyjna służba nie kończy się tylko po wyjściu z komendy. Czujność naszego funkcjonariusza pozwoliła wyeliminować z drogi osobę stwarzającą ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Komentują to zdarzenie funkcjonariusze z policji w kole.
0: Poranin FM. If you hate me after all.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: To miejsce czeka na twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
4: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Atak niebezpiecznych dla ludzi gąsienic w Kłodawie. Władze gminy wydały ostrzeżenie, że w okolicy mogą występować gąsienice z parzącymi włoskami, mogącymi powodować podrażnienia skóry, oczu, a nawet dróg oddechowych. Są ciemne, z jasnymi lub pomarańczowymi plamkami i mają owłosienie. Tworzą białe, pajęczynowate gniazda na drzewach. Ludzie nie powinni dotykać ani samych gąsienic, ani ich gniazd. Choć te stworzonka mogą wyglądać sympatycznie, kontakt z nimi powoduje spędzenie i zaczerwienienie skóry, łzawienie oczu oraz kaszel lub duszności. Urzędnicy z Kłodawy w powiecie kolskim radzą, by po ewentualnym kontakcie z taką gąsienicą umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać ubranie, a w przypadku silnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chronimy również zwierzęta. Nie pozwalajmy im zbliżać się do gąsienic i ich gniazd. Zmieniamy temat. Już jutro Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w muzealnych zbiorach. W programie znalazły się prelekcja Co właściwie robi archeolog? To w sali edukacyjnej zabytkowego Spichlerza na osiedlu Gosławice o godzinie 17 oraz spotkanie tajemnicze muzealnych półek z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. To pół godziny później. Polecamy, by w ten piątek 12 wybrać się do Konińskiego Muzeum i przypominamy, że następnego dnia w tym samym miejscu od południa będzie odbywać się coroczny, ciekawy dla dzieci piknik archeologiczny, a od 15 przy osiedlowej szkole Dzień Gosławic z mnóstwem atrakcji. Ważne informacje dla kierowców. Od dziś w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie z użytkowania pozostanie wyłączona część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Od dziś od godzin wieczornych wyłączony z użytkowania będzie także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu. W sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie jednokierunkowa. Z zakazem parkowania samochodów osobowych wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę w godzinach 17-18 wystąpią też utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników galowego koncertu. Dotyczy to ulic Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia, dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdują się parkingi miejskie dla aut osobowych. Będzie można zostawić samochód na parkingu przy hali sportowej Mosiru, na parkingu przy markecie na części miejskiej oraz na parkingu przy cmentarzu komunalnym, a od godziny 17.30 także na parkingu przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia będzie można dojechać liniami 58, 59, 60 i 68. A po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny. Historie na dęte, straszna gospoda. To przewroczny tytuł spektaklu muzycznego, na który władze gminy wiejskiej Koło zapraszają do Kiełczewa. Przedstawienie zostało stworzone na podstawie opowiadań Izaaka Baszywisa Zingera, Mędrcy z Chełmna i Głupi Karp, Koza Złotka, Jak Szlemiel wędrował do Warszawy oraz Straszna gospoda. To część cyklu realizowanego przez Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki z Poznania. Główne skrzypce grają tu tytułowe instrumenty dęte. W spektaklu spektaklu oprócz muzyki wykorzystano także polskie tłumaczenia opowiadań dla dzieci wspomnianego autora, które przetłumaczył zmarły przed kilkoma laty Andrzej Polkowski. Zapraszamy 21 czerwca o godzinie 15 do hali widowiskowo-sportowej w Kiełczewie, Smużnym I, niedaleko Koła. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tymczasem 27 czerwca w Lipicach w gminie Grodziec odbędzie się powitanie lata. Najpierw w godzinach od 15 do 20 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipice przewidziano wspólną zabawę dla dzieci, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, atrakcje, wada cukrowa, lody, kiełbaski, karkówka i ciasto. A potem od 20 do 2 w nocy impreza dla dorosłych, zagra DJ Blask. Będzie dużo tańca, śmiechu i zabawy. Wstęp jest wolny, organizatorami są OSP Lipice oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a partnerem Urząd Gminy Grodziec. Gmina Władysławów zachęca do udziału w rajdzie pieszo-rowerowym Beznazwa Jabłonna. To już w niedzielę. Wyprawa zacznie się przy świetlicy w Beznazwie o godzinie 14. To opcja dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, spacerów, rowerów i dobrej zabawy. Czeka ich piękna trasa, świeże powietrze oraz świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Do 14, tymczasem 27 o 14 rozpoczniemy wakacje razem z gminą Kawęczyn. Odbędzie się tam wyjątkowy festyn rodzinny na placu przy urzędzie gminy. Będzie wspólna walka z torem przeszkód i medal dla każdego młodego i dużego wojownika. A już w ten weekend święto Ziemi Rychwalskiej. W sobotę zabawa zacznie się o 17. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada. Potem o 19 uczestniczka The Voice Kids Lena Kraska. O 19.30 pierwsza gwiazda Rychwaliów.
6: Siemaneczko, z tej strony Roni Ferrari. Moi drodzy, zapraszam was bardzo gorąco. Rychwał, 13 czerwca. Widzimy się. Do zobaczenia.
5: A o 21 w sobotę koncert zespołu Defis i jeszcze na deser dyskoteka z DJ-em. W niedzielę w Rychwale pierwsze występy lokalnych artystów zaczną się o 15, o 18 orkiestra Denta Quantum, o 19 Carolina, a o 20.30 zespół Weekend. Przez cały weekend Rychwaliom towarzyszyć będzie także Wesołe Miasteczko.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Miasto Konin zachęca do tego, żeby wziąć udział w warsztatach o tym, jak ma wyglądać miasto w kolejnych latach. Jeśli masz pomysł na rozwój miasta, chcesz podzielić się swoją opinią na temat tego, co warto zmieniać, to spokojnie musisz wybrać się na te warsztaty. Podczas nich będzie aktualizacja strategii rozwoju miasta Konina. Będzie rozmowa o mocnych stronach Konina, wyzwaniach, które stoją przed miastem oraz też o kierunkach rozwoju na kolejne lata. Kiedy to spotkanie? 15 czerwca bieżącego roku od 12.30 do 15.30 w Urzędzie Miejskim w sali numer 300. Należy pamiętać o tym, że na to, żeby wejść na ten kurs, na to spotkanie, na te warsztaty, trzeba się zapisać. Te zapisy do 12 czerwca.
2: Konin FM.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia.

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

to co, czas na gospodarcze wiadomości już teraz na naszej antenie i będą to informacje związane ze świadczeniem, które już dla wielu jest czymś normalnym. Świadczenie wypłacane przez ZUS, mowa będzie o rencie wdowiej. Jedno z najważniejszych świadczeń dla seniorów po stracie współmałżonka. ZUS przypomina, że obowiązujące przepisy przewidują jednak sytuacje, w których można utracić prawo do dodatkowych pieniędzy, o czym trzeba pamiętać. Renta wdowia obowiązuje od ubiegłego roku i pozwala łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Rozwiązanie to poprawiło sytuację finansową wielu seniorów, ale jego przyznanie, jak i też dalsza wypłata zależą od spełnienia określonych warunków. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować utratą prawa do tego świadczenia. Obecnie osoba uprawniona otrzymuje jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz 15% drugiego świadczenia. Od początku 2027 roku udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć do 25%.

0: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś lajkonik.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
2: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
0: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
3: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
0: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
4: Podoba wam się ten lajkonik?
5: Tak.
4: I co on robi?
5: Sypie cukierkami.
6: To będziesz mieć szczęście.
0: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
1: A co w regionie?
7: W Wielkopolsce Wschodniej trwa transformacja energetyczna i gospodarcza. Obecni nastolatkowie nie mogą już wierzyć w sens pracy w jednym miejscu do końca życia. Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi odwiedza kolejne konińskie szkoły. Posłuchajmy fragmentu takich warsztatów.
8: I teraz jak odpowiedzieć na pytanie, kim chce być w przyszłości, jak w ogóle szukać swojego miejsca w przyszłości, jak wy jako uczniowie szkoły zawodowej możecie na to pytanie odpowiedzieć. Górnicy mieli bardzo prostą drogę zawodową i bardzo prosty cel, bo oni już na etapie technikum górniczego wiedzieli, że będą górnikami po skończeniu szkoły. Przez całą drogę zawodową będą mieli jeden cel zawodowy, czytaj, będę górnikiem, będę kopał węgiel do emerytury. Dzisiaj rynek pracy już tak nie wygląda. Dzisiaj mamy jedną drogę, ale mamy wiele celów, bo jeżeli kończymy szkołę, możemy pracować w jednym zawodzie przez kilka lat. Później możemy się przekwalifikować, pracować w innym zawodzie albo w ramach naszego przedsiębiorstwa mogą nas przenieść do innego działu i wymagać od nas innych kompetencji, innych umiejętności. I na to pytanie, kim chcesz być w przyszłości, tak naprawdę

0: chcę mieć cechy, które pozwolą mi tak się zaadaptować do tych zmian na rynku pracy, które po prostu pozwolą mi osiągać wiele celów zawodowych, które na tej jednej waszej drodze będą się pojawiać.
1: Mówił koniński radny Piotr Czerniajewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi. Przypomnijmy, że już teraz kopalnia węgla brunatnego działa na terenie odkrywki Tomisławice w gminie Wierzbinek w bardzo ograniczony sposób. Resztki węgla są wydobywane tylko w takiej ilości, jakich potrzebuje ostatni działający już blok w elektrowni Pątnów, a ten jest uruchamiany tylko sporadycznie, na przykład gdy inne elektrownie w Polsce mają przerwy techniczne.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Deszczu nie powinno zabraknąć na terenie naszego subregionu podczas rozpoczętego już popołudnia. Synoptycy widzą nawet możliwość wystąpienia takich zjawisk jak burze. Coraz więcej chmur z opadami na terenie wschodniej Wielkopolski. Spoglądając na radar burz, widać też wyładowania atmosferyczne na terenie naszego województwa, choć głównie w północnej jego części. Na termometrach chłodno, plus 16 stopni.
2: Konin FM.
3: Jak na 11 dzień czerwca, bo taki dzień dzisiaj mamy, no to temperatura nie jest zbyt wysoka. Tak, 11 dzień czerwca, przypominam, to ten dzień, który teraz w kalendarzu, czwartek, 162 dzień roku. Paula, Barnaba, Anastazy świętują imieniny. Mamy 24 tydzień roku 2026. W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. Takie przysłowie prezentuje nasz kalendarz. Prezentuje on również informacje o pracującym słońcu. 21:07 zachód słońca. Dzień trwa 16 godzin i 41 minut.

Harrisa, który wystąpił na naszej antenie, no to musicie stać w korku. Ten dojazd do Ronda Miast Partnerskich zakorkowany też od strony ulicy Kleczewskiej. Duży ruch w Koninie też w okolicach świateł Aleje Dworcowa. Uważajcie na Wyszyńskiego, uważajcie na remontowanej trasie warszawskiej. Konińska Starówka z problemami związanymi z ulicą 3 Maja. Problemy też w związku z dużym ruchem na skrzyżowaniu Wałtarejwy Kolska-Świętojańska oraz na światłach Świętojańska Europejska. Jedziemy w inne miejsca naszego subregionu, jedziemy i dojeżdżamy do Koła. Tam więcej aut na ulicy Toruńskiej, więcej też na Włocławskiej przy przejeździe kolejowym. W roku 2013 jeszcze nie było północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej, bo ta trasa została otwarta w roku bieżącym. Tam pozdrawiam tych, którzy podróżują tą właśnie nowo oddaną do użytku trasą. A dlaczego mówię o roku 2013? A to dlatego, że teraz w ramach muzycznego prezentu dla wszystkich kierowców piosenka z końcówki tego roku, Piękni i Młodzi. Niewiara, kierowcy, szerokości przyczepności, no i kto odważny przy tej piosence Zimny Łokieć.

0: Pralgar. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
0: Reklama.
2: Konin FM. Konin FM.

Zespół Queen na antenie Konin FM. 22 minuty po 16 zaglądamy do gminy Stare Miasto, tam bowiem kolejna inwestycja. Startuje inwestycja, która ma poprawić infrastrukturę drogową oraz też system odprowadzania wód opadowych, który przydaje się w takich deszczowych dniach, które mamy i jeszcze, które przed nami. Umowa została podpisana o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Mowa o przebudowie ulicy Jarzębinowej w nawierzchni Burukowej wraz z budową kolektora deszczowego oraz przebudowę kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, a także budowę kolektora deszczowego w ulicach Janowickiej i Kwiatowej. Wszystko w Starym Mieście. To kolejne działania tego samorządu, które zmierzają do systematycznej modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej na terenie całej gminy. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową zaplanowane jest jeszcze na rok bieżący.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Rusza modernizacja lewego obwałowania rzeki Warty w Pyzdrach, w dawnym województwie konińskim, dziś w powiecie wrzesińskim. To szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski. Prace obejmą odbudowę odcinka wału o długości ponad kilometra wraz z przejazdem i przepustem. Koszt przekroczy 6 700 000 zł. Inwestycja jest finansowana z dotacji celowej budżetu państwa, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy i miasta Pyzdry poprzez dostosowanie wału do aktualnych norm technicznych. To kolejny krok w realizacji wieloetapowego projektu rozpoczętego w 2020 roku, który systematycznie wzmacnia ochronę przeciwpowodziową regionu. Oprócz tego w okolicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu remontuje śluzy na kanale Warta-Kopło, począwszy od samego Konina. Ma to pozwolić na przywrócenie bardziej wymagającej żeglugi, co mogłoby przydać się przy ewentualnej budowie elektrowni atomowej, jeśli zdecydowano by się na transporty drogowe wodną. Najważniejszy będzie jednak wpływ na stworzenie warunków do odbudowy stosunków wodnych, bo poprzez przerzut wód z Warty do jezior konińskich zapewni to w dalszej kolejności ich przepompowywanie do pokopalnianych zbiorników. A Pyzdry, których dotyczy modernizacja wałów przeciwpowodziowych, która właśnie się rozpoczyna, uznawane są za najpiękniejsze miasto w naszym województwie, stąd jego ochrona ma dla Wielkopolan duże znaczenie. Bezpiecznie i przy jednej z podstawówek w powiecie słupeckim przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Lądku wprowadzono nową organizację ruchu. Oznakowanie przejścia dla pieszych oraz wydzielona strefa ruchu pieszego mają zapewnić dzieciom bezpieczne dojście na zajęcia. Przed wejściem do szkoły została wyznaczona strefa piesza przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Dojście do autobusów szkolnych odbywa się teraz tylko przez oznakowane przejścia dla pieszych. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerami muszą parkować je w specjalnie wyznaczonym miejscu przed biblioteką. Na terenie strefy pieszej obowiązuje całkowity zakaz parkowania i zatrzymywania jakichkolwiek pojazdów. Dyrekcja ZSP w Lądku rekomenduje, by uczniowie korzystali z dowozu szkolnego, a miejscowe dzieci przychodziły do szkoły pieszo. Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W Wielkopolsce wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach i parkingach przed szkołami. I kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Od niedawna w Wilczynie na północy powiatu konińskiego działają już dwa nowe miejsca. To żłobek oraz gminna siłownia. Znajdziemy je w budynku B Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wilczynie. W żłobku znalazło się miejsce dla 15 maluszków do 3 roku życia. Są tam w pełni wyposażone i dostosowane do ich potrzeb sale, także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. A na terenie hali sportowej przy Wilczynie w wilczyńskiej podstawówce można już korzystać z gminnej siłowni nazwanej Wilcza Kuźnia. Obiekt dysponuje specjalistycznym sprzętem do ćwiczeń i wydzielona została strefa wolnych ciężarów, maszyn siłowych oraz strefa cardio. 28 pięknych obrazów można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Przydworcowej.
4: W Galerii nad Książkami w Konińskiej Bibliotece do końca czerwca oglądać można niezwykłą wystawę akwareli zatytułowaną Delikatność formy jako metafora przemijania. Jej autorką jest Joanna Kubacka, która przekonuje, że można połączyć wymagający zawód medyczny z subtelnym światem sztuki. Robi to w zachwycający sposób. Na co dzień pani Joanna mierzy się z ogromną odpowiedzialnością i kruchością ludzkiego życia. Pracuje bowiem jako pielęgniarka na oddziale ortopedii i traumatologii konińskiego szpitala. Jednak w przerwach od wymagających, trudnych dyżurów zamienia medyczny pragmatyzm na malarski pędzel. To piękny dowód na to, że prawdziwa pasja nie zna barier, a sztuka może być wspaniałą przestrzenią do szukania wewnętrznej harmonii. W swojej pracowni artystka tworzy obrazy pełne światła i barw. Głównymi bohaterami ekspozycji są kwiaty. Od dumnych słoneczników i magnolii po polne maki i chabry.
3: Mówiła Justyna Zacharek z Biblioteki imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że łatwo.

Zaglądamy teraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. To zaglądamy dlatego, że tam wyjątkowi goście pojawili się w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Mowa o akcji Adopsiak. Jak od najmłodszych lat uczyć dzieci wrażliwości i odpowiedzialności za czworonożnych przyjaciół? Znaleziono na to idealny literacki sposób. Biblioteka Miejska z dumą dołączyła do ogólnopolskiej akcji Adopsiak Biszkopt. W efekcie wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży stała się przestrzenią inspirującą wydarzenia, w których pierwsze skrzypce grały merdające ogony i wielkie serca. W ramach tej inicjatywy bezpłatne egzemplarze książki pod tytułem Adopsiak Biszkopt otrzymały przedszkole numer 25, przedszkole numer 2, przedszkole numer 32. Dzięki tym spotkaniom, które się odbywają, najmłodsi nie tylko pokochali literackich bohaterów, ale przede wszystkim dowiedzieli się, jak prawdziwymi przyjaciółmi zwierząt są właśnie młodzi mieszkańcy naszego miasta.

0: Poranin FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: To miejsce czeka na Twoją reklamę. Napisz do nas reklama@konin.fm.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Godzina 8.46. O tej godzinie, o tej porze oficjalnie został otwarty 46. już Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Choć plan był, żeby wydarzenie odbyło się na skwerze Przyjaciół Dzieci, no to jednak dzisiejsza pogoda poranna, intensywny deszcz spowodowała, że przeniesiono ją do sali widowiskowej Konińskiego Centrum Kultury. Scenariusz otwarcia jednak pozostał taki sam. Był koncert Małych Wojowników, był hymn festiwalu, czyli wpadnij do Konina. Tradycyjnie już na czas festiwalu jego uczestnicy otrzymali klucze do bram miasta. Przekazał je zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Po oficjalnym otwarciu festiwalu młodzi piosenkarze i tancerze rozpoczęli przesłuchania. Będą one trwały przez wiele godzin, by ostatecznie wyłonić tych solistów i zespoły, które zdobędą brązowe, srebrne i złote aplauzy oraz wyróżnienia. Podczas otwarcia na scenie zaprezentowano także jurorów tegorocznego festiwalu. No to Konin stał się teraz przez kilka dni festiwalowym miastem.

0: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Pato streaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi, ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za pato streaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści, przedstawiających popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
2: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
0: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
0: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
1: A co w regionie?
5: Oto dziś

0: prezentacji to dowód bardzo osobisty, mówiący o transformacji naszego regionu, ale jednym z elementów jest właśnie festiwal, więc bardzo gorąco zapraszam na ten spektakl muzyczny o godzinie 18. A tuż po tym spektaklu odwracamy się w stronę Konińskiego Centrum Kultury i na scenie, gdzie dzień wcześniej wystąpił Wiktor Waligura, rozbrzmi koncert o nazwie Biały Koncert. Na scenie muzycy na żywo i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo zaprezentują najpiękniejsze, te znane i mniej znane, jak się okazuje, przeboje, które wybrzmiewają na rynku muzycznym, w stacjach radiowych. Na te wydarzenia wstęp jest wolny, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam we czwartek i w piątek. A w sobotę gala, koncert galowy. Rozpoczynamy o godzinie 18 przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Morzesławiu. Rusza tam koncert laureatów 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.
1: Dziś i jutro można także odwiedzić dwa duże domy kultury, gdzie od rana do wieczora trwać będą próby i konkursowe prezentacje. W najbliższych dniach mieszkańcy mogą także zaglądać do festiwalowego miasteczka na Placu Niepodległości w centrum Konina.
0: Taneczne odbywają się na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury, wokalne w Domu Kultury Oskard, w tym z orkiestrą. W piątek rusza miasteczko o godzinie 15 i całość będzie się działa w okolicy fontanny. Do strofy gastro dołączy również Fundacja Siódme Niebo, która przygotowuje mnóstwo atrakcji dla uczestników, ale i dla mieszkańców Konina. I to, co najważniejsze, o co wszyscy pytają, tak będzie Festiwal Kolorów Proszki Holi. Proszki będzie można odbierać od godziny gdzieś 17:00-17:15 i przed Konińskim Teatrem Tańca wybuchnie kolorowe, piękne barwy, takie kolorowe jak nasz festiwal.
1: Mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Dokładny program całego, trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta festiwalu, można znaleźć na stronie kckkonin.pl.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Jeśli ktoś ma taki problem, że planuje skosić trawę, to w ciągu najbliższych dni takiej czynności nie będzie mógł zbytnio zrobić. Jutro znowu z opadami deszczu, choć już ma być ich mniej niż dzisiaj. Podobnie w sobotę, w niedzielę trawy nie kosimy. Później w poniedziałek znowu troszkę opadów. Od wtorku jest szansa na większą ilość słońca. W nocy temperatura spadnie do około 9 stopni. Tak ma być nad ranem. Jeśli chodzi o jutro, to synoptycy przewidują maksymalnie nawet temperaturę wynoszącą plus 17-18 stopni, czyli więcej niż dziś.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Mistrzostwa świata się rozpoczynają. Powiem wam szczerze, jak nie grają tam Polacy, to tak naprawdę jakoś tak, nie powiem, że z boku człowiek traktuje tą imprezę, no ale nie wiadomo komu kibicować, za kogo też trzymać kciuki. Tak jakoś dziwnie przyzwyczailiśmy się do tego, że Polacy występują na tego typu imprezach. W ostatnich latach to było czymś normalnym, tradycyjnym. No w tym roku odpoczywamy od takich emocji. Nie odpoczywamy natomiast na naszej antenie od przekazania informacji związanych z kalendarzem świąt nietypowych. Dzień komornika sądowego, Międzynarodowy Dzień Rysia. No i teraz tak, tańczymy, bawimy się, spędzamy miło czas, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. A najlepsza zabawa to oczywiście z Konin FM.

Po godzinie 17 nie może zabraknąć drogowych newsów i już teraz informuję. Uważajcie na Żelaznym, kto z Konina, kto podróżuje przez Konin, to wie oczywiście o jakie miejsce, o które miejsce chodzi. Uważajcie też na autostradzie A2, punkt poboru opłat. Taki kiedyś był, cały czas można powiedzieć funkcjonuje, choć opłat nie pobiera. W Żdżarach, a na autostradzie A2 w stronę Koła, dalej Łodzi i Warszawy. Gdzie jeszcze problemy możecie spotkać, to oczywiście trasa warszawska w Koninie, most w remoncie, widać tam pracujących speców od dróg, firmy z tym związane, które wygrały przetarg. Roboty idą pełną parą, trzymamy kciuki za terminowe wykonanie tej inwestycji. No i co, powiedzmy sobie szczerze, ten most z drugiej strony też przez te podskoki, hopki, też tam trzeba poprawić. Gdzie jeszcze kierowcy widać problemy i utrudnienia, to zerkamy poza Konin, informując o tym, co dzieje się w Turku. Tam oczywiście na Łąkowej przy szpitalu większy ruch, no i też większy ruch na alei Jana Pawła II. Wylot z Turku w stronę Kalisza i w stronę Uniejowa też z większą ilością pojazdów. Jak najmniej drogowych problemów, jak najwięcej przyjemności z jazdy. Tego życzymy po 17.00.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta?

0: Odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Konin FM. Konin FM.

Może niekoniecznie to jest Acapulco, zespół, który wykonuje tę piosenkę, która kończy swój występ. Acapulco, czyli gorące, piękne, słoneczne miejsce, zwłaszcza dziś, gdy pogoda taka średnia. Mówię teraz, zaglądając do gminy Krzymów, bowiem tam piękna nowa ścieżka pieszo-rowerowa ma się pojawić. Inwestycja przy drodze powiatowej ma zwiększyć komfort podróżowania między miejscowościami. Mowa o Rożku Krzymowskim i miejscowości Borowym. Wykonawca jest już wybrany, podpisana jest z nim umowa. Rożek Krzymowski Borowo. Zakres pracy obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 920 metrów. Trasa będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz szerokość 2,5 metra. Inwestycja zostanie uzupełniona o niezbędną infrastrukturę techniczną. Pojawią się również stojaki, stacja napraw i miejsce odpoczynku. Warto też wspomnieć, że ta inwestycja związana z ścieżką pieszo-rowerową przy drodze powiatowej będzie powstawać dzięki temu, że udało zdobyć się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonej mobilności, poprawy bezpieczeństwa oraz lepszego połączenia gminy Krzymów z sąsiednimi samorządami.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Okaż wsparcie potrzebującym. Każda przekazana butelka ma znaczenie i pomaga w codziennej opiece nad chorymi. Takimi słowami dyrekcja szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 8 w Koninie zachęca do włączenia się w charytatywną zbiórkę. Do placówki jeszcze do 19 czerwca można przynosić wodę w półlitrowych butelkach. Trafi ona do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince. Kolejny temat w wiadomościach. To już ostatnie chwile na zgłoszenie się do wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Finał etapu wielkopolskiego odbędzie się 21 czerwca w powiecie kołskim w Dąbiu nad Nerem. A zgłosić chęć udziału można jeszcze tylko do jutra, do najbliższego piątku 12. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku czeka na producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz osoby reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne czy koła gospodyń wiejskich z całego województwa. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie komisja konkursowa przyznaje regulaminowe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz nominuje produkty do nagrody Perła. A drugi etap to finał krajowy, który odbędzie się w trakcie trwania Targów Smaki Regionów, gdzie podczas uroczystej gali wręczone zostaną statuetki perły. Można zostać piłkarzem i, miejmy nadzieję, gwiazdą sportu. Trwa nabór na test mecz Górnika Konin. Jeśli ktoś z młodych panów chciałby sprawdzić się w środowisku czwartoligowego klubu, szuka miejsca, w którym liczą się ambicja, rozwój i codzienna praca, to już w przyszłym tygodniu, 17 czerwca o 18 na stadionie Przydmowskiego odbędzie się otwarty test mecz dla zawodników zainteresowanych dołączeniem do Górnika Konin. To najlepsza drużyna rundy wiosennej Artbud czwartej ligi, lider klasyfikacji Pro Junior System, klub wychowanków Krystiana Bielika i Marcina Kamińskiego, dysponujący kompleksowym zapleczem treningowym, dwa boiska naturalne i dwa sztuczne z pełnym oświetleniem. Zawodnicy mają zapewnione wsparcie medyczne, odnowę biologiczną, analizę meczową i treningową oraz intensywne ćwiczenia 4-5 razy w tygodniu. Górnik czeka na zgłoszenia od wszystkich chętnych zawodników. Można je przesyłać do trenera Marcina Woźniaka lub Igora Witczaka. I zmieniamy temat. Przypominamy, że już pojutrze czeka nas pierwszy w historii Dzień Gosławic. Święto dawnej gminy, obecnie konińskiego osiedla, rozpocznie się w sobotę 13 o godzinie 15. Na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego będą występy artystyczne Dmuchańce oraz debiut Koła Gospodyń i Gospodarzy Miejskich. Mieszkańcy osiedla ugotują żur gosławski. A wieczorem odbędzie się tradycyjny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Wydarzeniom towarzyszyć będzie charytatywna zbiórka na rehabilitację chorego chłopca Mata Zbierskiego. Już w ten weekend pierwsza odsłona święta naszego województwa.
2: Wielkopolanie, zapiszcie sobie te dwie daty, bo czekają na Was świetne wydarzenia, a na dodatek zupełnie za darmo. 13 czerwca na lotnisku w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu na Cytadeli czekają na Was pikniki na fest. A co to oznacza w praktyce? To wielki festyn i zabawa organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp zupełnie darmowy i masa ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim całkowicie za darmo posłuchacie na żywo takich gwiazd jak Zalewski, Ostrowska, Kukulska czy Shredder. Ale słuchajcie, bo te koncerty to będzie dopiero zwieńczenie całego dnia. Od samego początku czeka na Was mnóstwo atrakcji. W specjalnym miasteczku samorządowym będziecie mogli na przykład za darmo zrobić profilaktyczne badania, więc oprócz dobrej zabawy zrobicie też coś ważnego dla swojego zdrowia. Przy okazji dowiecie się, z czego jako Wielkopolanie możemy być naprawdę dumni, bo na miejscu będą prezentowane niezwykłe dorobki naszych naukowców i zobaczycie, jak samorząd działa w praktyce. Oczywiście nie zabraknie też strefy cateringowej z foodtruckami i strefy chill, więc macie wszystko w jednym miejscu. My wybieramy się zarówno do Leszna, jak i do Poznania. A Wy co wybieracie? A może widzimy się na obu wydarzeniach? Do zobaczenia.
1: Dokładny program jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że święto naszego województwa co roku ma taką formułę, że jeden koncert zawsze jest w Poznaniu, a drugi z niemal identycznymi atrakcjami w jednej ze stolic poszczególnych subregionów. Przed rokiem był to Konin, a w tym roku już pojutrze Leszno.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

Już w najbliższą sobotę piknik rodzinny 6-7. Bardzo popularne teraz wśród młodych, no i też niekoniecznie tylko wśród młodych, to 6-7. Piknik rodzinny 6-7 w szkole podstawowej we Władysławowie. 13 dzień czerwca od 14 do 18. Organizatorami tego spotkania, tego pikniku są Rada Rodziców oraz Urząd Gminy. Jakie atrakcje zaplanowane są podczas tego pikniku? Oczywiście dmuchańce, piana party, będą lody, grill, popcorn, wata cukrowa, napoje słodkości, warkoczyki, tatuaże. Wszystko będzie też rozpoczęte wspaniałymi występami dzieci. Zapraszamy. Piknik rodzinny 6-7. Szkoła podstawowa Władysławów od 14 już 13 czerwca.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Zbliżamy się do godziny 18, do kolejnej pełnej godziny, która przed nami. O tej godzinie na naszej antenie oczywiście Piotr Czmil i podsumowanie tego wszystkiego, co w naszym subregionie działo się, będzie się dziać, czyli zapowiedzi też wielu atrakcji. Ja już zapowiadam też kolejne moje spotkanie z wami, z mieszkańcami naszego subregionu na antenie Konin FM. Ono jutro od godziny 15, to już będzie piątkowe moje spotkanie z wami. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję. Zapraszam na jutro, no i też kibiców piłkarskich proszę o to, żeby trzymali kciuki w ogóle za Mistrzostwa Świata, które się rozpoczynają. Jak nie ma naszej reprezentacji, no to można sobie kibicować każdej drużynie, która występuje. Miejmy nadzieję, że będą jakieś czarne konie, niespodzianki, które na pewno spowodują, że te mistrzostwa będą ciekawsze. Wojtek Maciejewski, dziękuję, mówię do usłyszenia, jutro po 15 jestem, bye bye.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha jeszcze w tym miesiącu zaprasza na kolejne dwa wydarzenia. 20 czerwca o godzinie 19 we wnętrzach zabytkowego kościoła przy rondzie w Starym Koninie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. To będzie spotkanie, które zmieni wszystko. Aktorka Cieszka Żółtko udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Następnego dnia, czyli 21 również o 19 w ramach obchodów jubileuszu, parafia Świętego Ducha zaprasza na koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta, twórca współczesnej piosenki autorskiej. Wstęp zarówno na monodram, jak i na koncert są bezpłatne. Przedmieście Kolskie w Starym Koninie nazywane było dawniej także Przedmieściem Świętego Ducha od nazwy patrona tutejszego kościoła szpitalnego, który powstał w 1422 roku. W 1801 w tym miejscu zbudowano nowy drewniany, który został zakupiony w 1824 przez parafię luterańską. Obecny kościół, który znajduje się nieco bardziej na południe od poprzedniej świątyni, powstał w latach 1853-54. Jego aktualny wygląd w stylu neoromanizmu nadreńskiego nadano mu w czasie renowacji w latach 1906-1909. Wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego od wieków stanowili nieodłączną społeczność mieszkańców rozwijających Konin, a kawałek dalej w Żychlinie mamy najstarszą w Polsce parafię ewangelicko-reformowaną, czyli kalwińską. Wcześniej niż wszędzie będziemy w Kole świętować letnie przesilenie. Pojutrze odbędzie się tam 20. impreza świętojańska. Sobotnia zabawa zacznie się o 15:00. Już wtedy dostępne będą dmuchańce i przeróżne konkurencje dla dzieci. Godzinę później będzie można załapać się na wyplatanie wianków, czyli element ściśle związany ze słowiańskimi tradycjami Nocy Kupały. O 17:00 rozpocznie się wspólne świętowanie z manufakturą piosenki harcerskiej Wartaki. W trakcie rozpalony zostanie grill, a potem ruszą konkursy. Jeden na najpiękniejszy wianek, drugi na najpiękniejszą pannę Nocy Świętojańskiej. Będzie też quiz historyczny. O godzinie 20:00 zacznie się puszczanie wianków w nurt rzeki Warty, a o 21:00 szukanie kwiatu paproci. I to wszystko już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na Stadionie Miejskim w Kole. Zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wstęp jest oczywiście wolny. Tymczasem przypominamy, że również pojutrze, ale w Koninie, na osie Długosławice, 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W Muzeum Okręgowym znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. W programie stanowiska paleontologiczne, wystawa Paleosztuka, sztuka wskrzeszania prehistorii, wykłady i pokaz dinozaura. To w sobotę od 12 do 18 w muzeum, a od 15 też w sobotę przy szkole Dzień Gosławic. Będą tam występy, dmuchańce i żur goszławski od Koła Gospodyń Miejskich. Jutro w Golinie odbędzie się akcja znakowania rowerów zorganizowana przez Dzienny Dom Senior Plus oraz Komendę Miejską Policji z Konina. Z tej opcji będzie można skorzystać bezpłatnie.

0: kto jest jego prawowitym właścicielem. Kolejny temat. Teraz ponowne ostrzeżenie. Jak podaje Stowarzyszenie Nasze Gosławice, mieszkańcy tego konińskiego osiedla przekazują kolejne informacje o dzikach. W tym tygodniu około 10 sztuk biegało w pobliżu przystanku przy ulicy Księdza Jędrzejewskiego. W Gosławicach od niedawna pojawia się wiele dzików oraz innych dzikich zwierząt w pobliżu domów i bloków. W przypadku zauważenia takiego zwierza najważniejsze jest, by się do niego nie zbliżać. Dziki z natury nie są groźne, ale mogą zaatakować, gdy poczują zagrożenie. Ponadto nie zostawiajmy resztek jedzenia, nawet śmieci. Może to zwabić takie stworzenia. Historie nadęte, straszna gospoda. To przewroczny tytuł spektaklu muzycznego, na który władze gminy wiejskiej Koło zapraszają do Kiełczewa. Przedstawienie zostało stworzone na podstawie opowiadań Izaaka Baszywisa Zingera, Mędrcy z Chełmna i Głupi Karp, Koza Złotka, Jak Szlemiel wędrował do Warszawy oraz Straszna gospoda. To część cyklu realizowanego przez Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki z Poznania. Główne skrzypce grają tu tytułowe instrumenty dęte. W spektaklu oprócz muzyki wykorzystano także polskie tłumaczenia opowiadań dla dzieci wspomnianego autora, które przetłumaczył zmarły przed kilkoma laty Andrzej Polkowski. Zapraszamy 21 czerwca o godzinie 15 do hali widowiskowo-sportowej w Kiełczewie, Smużnym I, niedaleko Koła. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tymczasem 27 czerwca w Lipicach w gminie Grodziec odbędzie się powitanie lata. Najpierw w godzinach od 15 do 20 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipice przewidziano wspólną zabawę dla dzieci. Będą zjeżdżalnie, dmuchańcy, atrakcje, wata cukrowa, lody, kiełbaski, karkówka i ciasto. A potem od 20 do 2 w nocy impreza dla dorosłych, zagra DJ Blask. Będzie dużo tańca, śmiechu i zabawy. Wstęp jest wolny. Organizatorami są OSP Lipice oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a partnerem Urząd Gminy Grodziec. Podpisano umowę na przebudowę ulicy rodziny Ulmów w Sompolnie. Zadanie wykona przedsiębiorstwo z Konina. Droga powinna ulec przeobrażeniu już w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Koszt realizacji prac to 411 tysięcy złotych. Tymczasem wracamy do tematu problemu uciążliwych zapachów w Turku. Prezes tamtejszego PGKiM-u uzyskał informację o stosowaniu w jednej z firm w strefie inwestycyjnej dwóch substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i prawidłowego funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków. W związku z tym burmistrz Romuald Antosik niezwłocznie wystąpił do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku o podjęcie działań zmierzających do natychmiastowego zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz wypowiedzenia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla tej firmy. Od początku działalności zakładu mieszkańcy Turku i okolicznych miejscowości zgłaszają uciążliwe odory, które negatywnie wpływają na komfort życia. Pomimo wielokrotnych deklaracji ze strony firmy, problem nie został rozwiązany. Kierując się troską o zdrowie mieszkańców i stan środowiska, burmistrz Turku zwrócił się również o pilną interwencję do prokuratury, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czytamy w wydanym przez miasto komunikacie. Samorząd zapowiedział, że będzie konsekwentnie podejmować wszelkie możliwe działania w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych oraz ochrony mieszkańców.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
0: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowany prosto z ekspozycji.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
4: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por México.
3: A z wiary gospodarzy w ich szanse nic nie robi sobie trener afrykańskiej drużyny Hugo Broz.
5: Jedyne, co mam do powiedzenia moim zawodnikom, to żeby skupili się na planie meczu. To jest najważniejsze. Te 85 tysięcy Meksykanów nie gra. Oni tylko krzyczą. A jeżeli jesteś gospodarzem, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli jesteś przyjezdny, musisz się skupić na planie gry. I jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
3: Mecz Meksyk-RPA o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
6: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
3: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2 i następną rywalką będzie Turczynka Zen Jepson-Mes. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inauguracji rozgrywek biało-czerwoni pokonali wczoraj Kubę 3-0. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów w całej Polsce na kolejną filmową podróż do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w naszym kraju zagości aż 6 odrestaurowanych i to nawet przerobionych do wersji 4K filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego i światowego kina. W tym gronie znalazło się również nasze kino Oskarc w Koninie. To kolejny etap włoskiej podróży, tym razem w towarzystwie czołowego przedstawiciela kina autorskiego Starego Kontynentu, laureata honorowego Oscara oraz nagród w Cannes i Wenecji. Kino Felliniego nieustannie inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Polacy rozsmakowali się dzięki niemu w filmowym poznawaniu roków Włoch. A w Koninie ten nowy cykl zaczniemy od projekcji filmu Wałkonie z 1953 roku. To film, który zaczyna się jak lekka opowieść o paczce próżniaków z prowincjonalnego miasteczka, a po chwili okazuje się jednym z najczulszych portretów młodości, która nie potrafi albo nie chce dorosnąć. Bohaterowie włóczą się po kawiarniach, plażach i salach balowych, uciekając przed pracą, odpowiedzialnością i decyzjami, które mogłyby bezpowrotnie odmienić ich życie. Fellini nie osądza ich, jednak surowo patrzy na nich z ironią, ale też z melancholią, jakby wiedział, że za każdą maską beztroski kryje się przede wszystkim strach. Seans w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskarc 21 czerwca o 20.30, a program wszystkich seansów z tego włoskiego cyklu jest już na stronach kina. Trwają zapisy do żłobka w Rychwale. Publiczna placówka Jaś i Małgosia prowadzi nabór dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Podobne miejsca opieki nad maluchami są już w niemal każdej gminie. Dzięki temu rodzice mogą bardzo szybko wrócić do pracy, mając pewność, że ich pociecha jest w dobrych rękach. W Koninie mamy żłobek w dwóch lokalizacjach. Niedawno informowaliśmy, że w placówce pojawią się specjalne sale sensoryczne. Obiekt przy Sosnowej przeszedł już remont. Dzieciaki mają także do swojej dyspozycji bezpieczny plac zabaw. I zmieniamy temat. Trwają zapisy na 11. edycję biegu ulicznego Cienińska Szóstka.
2: Witam wszystkich miłośników biegania. Jako prezes OSP Cienin Zaborny wraz z zarządem i panem współorganizatorem, panem wójtem Bogdanem Kukulskim chciałbym zaprosić na imprezę sportową.
3: Jako dyrektor biegu Cienińska Szóstka również zapraszam na kolejną edycję biegów C6. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: bez barier, bez hejtu, bez podziałów. Chcemy edukować przez sport. Chcemy pokazać wam, droga młodzieży, że jesteśmy z wami na każdym etapie waszego życia. A krótka aktywność fizyczna w poszczególnych grupach, na poszczególnych dystansach niech będzie formą przełamywania waszych trudności i problemów, rozwiązywania problemów życia codziennego. Czekam na was. Będzie wiele atrakcji.
4: Zapraszamy. 21 czerwca od godziny 9 będzie się działo. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie i gmina Słupca. Wielka impreza, wielkie biegi.
1: To był dźwięk z filmiku zamieszczonego na fanpage'u biegu ulicznego C6. Na Cienińską Szóstkę można zapisywać się przez serwis Time for Run. Marcin Olak jest gitarzystą jazzowym, kompozytorem, muzykiem, improwizującym i eksperymentującym, a także pedagogiem. Gra na gitarach akustycznych i elektrycznych, w zasadzie na wszystkim, co ma struny i progi. Zaczął improwizować już na studiach, grał jazz i muzykę współczesną. Naturalnie wkroczył na drogę kompozycji, by w końcu zająć się formami otwartymi. Jest wyznawcą chaosu, uwielbia przypadek i stara się być wierny chwili. Razem z Justyną Rekść Raubo, grającej na instrumencie viola da gamba, tworzą duet, który, jak sami piszą, powstał z miłości do muzyki i poszukiwania wspólnych dźwięków. I już wkrótce wystąpią w Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie.
5: Dzień dobry, nazywam się Marcin Olak, jestem gitarzystą. I chcę powiedzieć, że 19 czerwca o godzinie 20.00 zagram w konińskiej Wieży Ciśnień mój duet Coexistence z genialną Justyną Raubo na violi da gamba. Zagramy trochę muzyki dawnej, zagramy trochę improwizacji na temat muzyki dawnej, zagramy dużo moich kompozycji. Będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie posłuchać. 19 czerwca, 20. Wieża Ciśnień, Konin. Coexistence. Bądźcie tam.
1: Bilety są do kupienia w kasie Domu Kultury Oskard oraz przez stronę cks.konin.pl. Przypomnijmy, że od tego roku Galeria Sztuki Wieża Ciśnień jest dostępna już dla wszystkich. Dla mam z dziećmi w wózeczkach, dla seniorów czy dla osób poruszających się na wózkach albo niewidomych. Zabytek przy dworcu PKP przeszedł wewnętrzną i zewnętrzną modernizację. Warto tam zaglądać i obcować z bardziej wyszukaną i dającą do myślenia sztuką. Jednym z priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych na danym terenie, które zostały określone w barometrze zawodów oraz w lokalnej diagnozie potrzeb rynku pracy. Powiatowe urzędy pracy, tak jak ten w Turku, zachęcają do zapoznawania się z aktualnymi wykazami i przygotowywania wniosków zgodnych z potrzebami lokalnego rynku. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych pośredniaków. Tymczasem trwają przygotowania do festiwalu Licheń Młodych.
6: Witamy, z wami bracia Spokój i Dobro.
7: Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli. No i...
6: Spokój i Dobro!
7: Tak jest! Tutaj perkusista, gitarzysta. Gitarzysta drugi elektryczny, akustyk nasz. Franciszek gra na gitarze też akustycznej.
6: No i tutaj jeszcze
7: Jean-Marc na basie. Nasza gwiazda! Szykujemy się.
1: Dokładny program wydarzenia można znaleźć na stronie Sanktuarium, a w najbliższą niedzielę 14. 14. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wielczynie na scenie zaprezentuje się 34 finalistów w wieku od 4 do 15 lat, którzy zachwycą publiczność swoimi głosami, pasją i artystyczną energią. Wstęp jest wolny, początek niedzielnego wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie o 15, z kolei 23 czerwca o 16 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Huczne zakończenie zajęć artystycznych. Będzie koncert dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów i atrakcje na zewnątrz, takie jak dmuchańce, animacje czy zabawy. Zbliżający się koniec roku szkolnego oznacza wakacje. Po raz kolejny Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dofinansuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Wielkopolski. 73 organizacje, fundacje i stowarzyszenia z całego regionu otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 2 milionów 504 tysięcy złotych. Tymczasem poznaliśmy listę rankingową konkursu Działaj Lokalnie, czyli środków, które rozdysponuje wkrótce na obszar swojej lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie. Będą to kwoty od 3 do 6 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają projekty Wakacje z OSP w Rublina, Wspólna Kuchnia, Tradycja, Smak i Integracja Mieszkańców Dąbroszyna, Ocalić od Zapomnienia, Tradycja, Smak i Wspólnota Wsi Królików IV, Młodzi Strażnicy Środowiska Ekologicznego, Wolontariat przy OSP w Żgowie, Gwiazdory w Radolinie, Niech Tradycja Nie Zaginie, Zielona Integracja w Sołectwie Czyżew, Rozwój Przestrzeni Placu Zabaw poprzez Edukację Ekologiczną i Aktywności Społeczne, Krok po Zdrowie w Grabiennicach, Na Straży Bezpieczeństwa i Dobrej Zabawy w Brannie, W Zieleni Ukryte Zdrowia Sekrety dla Silnej Rodziny i Pięknej Kobiety, to projekt z Ogorzelczyna oraz przedsięwzięcie pod nazwą Bajkowe Granie. Tymczasem filia dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w wakacyjnym cyklu zajęć Wakacje z Klarą, który będzie realizowany od 29 czerwca do 7 sierpnia. Zajęcia odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13 w filii przy ulicy Kolejowej w Kole w programie Czytanie i zabawy z książką, Teatr Kamishibai, warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne oraz zajęcia ruchowe.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Naturalnie, że lokalnie.

0: Pogoda.
1: Do wieczora jeszcze na zachodzie możliwe burze, a temperatura około 15 stopni. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Wszędzie może padać i wszędzie można zobaczyć trochę słońca, a temperatura delikatnie poniżej 20. Sobota i niedziela podobne.
0: Konin FM.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Atak niebezpiecznych dla ludzi gąsienic w Kłodawie. Władze gminy wydały ostrzeżenie, że w okolicy mogą występować gąsienice z parzącymi włoskami, mogącymi powodować podrażnienia skóry, oczu, a nawet dróg oddechowych. Są ciemne, z jasnymi lub pomarańczowymi plamkami i mają owłosienie. Tworzą białe, pajęczynowate gniazda na drzewach. Ludzie nie powinni dotykać ani samych gąsienic, ani ich gniazd. Choć te stworzonka mogą wyglądać sympatycznie, kontakt z nimi powoduje swędzenie i zaczerwienienie skóry, łzawienie oczu oraz kaszel lub duszności. Urzędnicy z Kłodawy w powiecie kolskim radzą, by po ewentualnym kontakcie z taką gąsienicą umyć skórę wodą z mydłem, zmienić i wyprać ubranie, a w przypadku silnych objawów skontaktować się z lekarzem. Chronimy również zwierzęta, nie pozwalajmy im zbliżać się do gąsienic i ich gniazd. Zmieniamy temat. Już jutro Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w muzealnych zbiorach. W programie znalazły się prelekcja Co właściwie robi archeolog? To w sali edukacyjnej zabytkowego Spichlerza na osiedlu Gosławice o godzinie 17 oraz spotkanie Tajemnice muzealnych półek z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. To pół godziny później. Polecamy, by w ten piątek 12 wybrać się do Konińskiego Muzeum i przypominamy, że następnego dnia w tym samym miejscu od południa będzie odbywać się coroczny, ciekawy dla dzieci piknik archeologiczny, a od 15 przy osiedlowej szkole Dzień Gosławic z mnóstwem atrakcji. Ważne informacje dla kierowców. Od dziś w Koninie trwa Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Do niedzieli włącznie z użytkowania pozostanie wyłączona część parkingu przy ulicy Energetyka w najbliższym otoczeniu Konińskiego Centrum Kultury. Od dziś od godzin wieczornych wyłączony z użytkowania będzie także parking przy amfiteatrze przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę ruszy stamtąd korowód uczestników festiwalu. W sobotę od wczesnych godzin porannych ulica Harcerska będzie jednokierunkowa z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską będzie możliwy tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. W sobotę w godzinach 17-18 wystąpią też utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników galowego koncertu. Dotyczy to ulic Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzysławia, dalej rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulica księdza Jerzego Popiełuszki aż do wejścia na parking przy Akademii Nauk Stosowanych w Morzysławiu. W pobliżu miejsca koncertu galowego, czyli placu przy Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu, znajdują się parkingi miejskie dla aut osobowych. Będzie można zostawić samochód na parkingu przy hali sportowej Mosiru, na parkingu przy markecie na części miejskiej oraz na parkingu przy cmentarzu komunalnym, a od godziny 17.30 także na parkingu przy amfiteatrze przy Wyszyńskiego. Widzów koncertu galowego zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej. Na miejsce sobotniego wydarzenia do Morzysławia będzie można dojechać liniami 58, 59, 60 i 68. A po koncercie MZK podstawi darmowy autobus powrotny. Od dziś w Koninie Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Młodzi wokaliści z Polski, Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech nie śpiewają do podkładów. Jak zawsze będzie im towarzyszyć festiwalowa orkiestra, którą dowodzi muzyk i aranżer Paweł Zielak.
2: Dwie kategorie, gramy 51 utworów i nuty do wszystkich utworów piszę ja. Jak kończą się eliminacje, przygotowane są podkłady, które potem docierają do mnie i ja te podkłady opracowuję na nasz zespół, naszą orkiestrę festiwalową.
1: I tu na pewno nie ma problemu, żebyście się zgrali między sobą, ale problem zaczyna się pewnie, kiedy ci młodzi wokaliści muszą razem z wami stanąć i do tych twoich interpretacji się jakoś dostosować. Pytanie, jak to wygląda? Ile mają na to czasu? Ile jest takich prób?
2: Próba jest jedna, a w zasadzie no, nie muszą się dostosowywać, bo ja robię utwory jeden do jednego. Tak jak jest w podkładzie, to my tak samo gramy. Ewentualnie coś tam doaranżuję, jeśli dostaję utwór, który jest samym fortepianem, oczywiście aranżuję to na całą orkiestrę, ale tak, żeby zachować formę, zachować wszystko, tak? Idzie to bardzo sprawnie. Dzieci są przygotowane.
3: Bartłomiej Janicki, instrumenty perkusyjne.
1: Czy te dzieciaki, które występują przy orkiestrze, przy akompaniamencie waszym, to jest coś zupełnie innego dla nich? Jakiś nowy świat, nowe wyzwanie?
3: Na pewno, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze żywymi organizmami, czyli z zespołem. Czysto teoretycznie powinien być komfort podczas śpiewania danego utworu.
4: Julian Kokociński. Gram na fortepianie. Kiedy na co dzień mamy do czynienia z dużo mniejszym repertuarem, to po prostu dużo bardziej znamy te rzeczy już na słuch, po kilku zagraniach. Natomiast tutaj, kiedy tych utworów jest ponad 50, no to jednak musimy być cały czas czujni. Nie możemy sobie pozwalać raczej na wyłączenie się podczas grania i musimy cały czas jednak śledzić materiał nutowy. Świetnie przygotowany zresztą przez pana Pawła Zielaka.
2: Jest to ciężka praca, ale zawsze przez cały rok czekamy, żeby się wszyscy spotkać i sobie razem pograć. To jest dla nas fajny czas.
1: Festiwalową orkiestrę można usłyszeć już dziś i jutro w Domu Kultury Oskarcz, gdzie trwają konkursowe prezentacje. Muzycy zagrają także w sobotę w Morzysławiu podczas biletowanego koncertu galowego, w czasie którego zaśpiewają laureaci festiwalu. Z dokładnym programem całego trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta dziecięcego festiwalu można zapoznać się pod adresem kckonin.pl. W Wielkopolsce Wschodniej trwa transformacja energetyczna i gospodarcza. Obecni nastolatkowie nie mogą już wierzyć w sens pracy w jednym miejscu do końca życia. Stowarzyszenie Młodzi do Kasi odwiedza kolejne konińskie szkoły. Posłuchajmy fragmentu takich warsztatów.
5: I teraz jak odpowiedzieć na pytanie, kim chce być w przyszłości, jak w ogóle szukać swojego miejsca w przyszłości, jak

0: do innego działu i wymagać od nas innych kompetencji, innych umiejętności. I na to pytanie, kim chcesz być w przyszłości, tak naprawdę nie można odpowiedzieć. To pytanie jest po prostu głupie, dlatego że pytanie, kim chcesz być w przyszłości, to jest pytanie o cel, o jeden cel zawodowy. A tak jak wspomniałem wcześniej, tych celów zawodowych będziecie mieli wiele. Więc pytanie, kim chcę być w najbliższej przyszłości, możemy sobie oczywiście zadać. Kim chcę być w perspektywie najbliższych 3-4 lat. Ale pytanie o jeden cel zawodowy na całą drogę zawodową jest po prostu bez sensu. Więc pytanie, które możecie sobie zadawać, to jest pytanie, na kogo chcę wyrosnąć. Bo to jest pytanie o drogę. Jakie chcę mieć kompetencje, umiejętności, jakie chcę mieć doświadczenie, jakie chcę mieć cechy, które pozwolą mi tak się zaadaptować do tych zmian na rynku pracy, które po prostu pozwolą mi osiągać wiele celów zawodowych, które na tej jednej waszej drodze będą się pojawiać.
1: Mówił koniński radny Piotr Czerniajewski, przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi. Przypomnijmy, że już teraz kopalnia węgla brunatnego działa na terenie odkrywki Tomisławice w gminie Wierzbinek w bardzo ograniczony sposób. Resztki węgla są wydobywane tylko w takiej ilości, jakich potrzebuje ostatni działający już blok w elektrowni Pątnów, a ten jest uruchamiany tylko sporadycznie, na przykład gdy inne elektrownie w Polsce mają przerwy techniczne. Od dziś do soboty w Koninie odbywa się 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca.
2: Wieczorem bardzo gorąco Państwa zapraszam o godzinie 20 na koncert To Nasz Festiwal. To koncert otwarcia festiwalu. W tym roku gwiazdą będzie Wiktor Waligura z zespołem, a koncert Wiktora Waligury poprzedzi krótki koncert naszych wokalistów, Wojowników Światła pod wodzą Sylwii Dziardziel. Oni wystąpią w repertuarze grupy Sun & Grace. A w piątek kolejny koncert o godzinie 18 na mniejszej scenie przy fontannie przed Konińskim Centrum Kultury. Swój pokaz da Koniński Teatr Tańca. Dziewczyny, tancerze i tancerki już się przygotowują i będzie to takie osobiste spojrzenie na festiwal. Tytuł ich prezentacji to dowód bardzo osobisty, mówiący o transformacji naszego regionu, ale jednym z elementów jest właśnie festiwal, więc bardzo gorąco zapraszam na ten spektakl muzyczny o godzinie 18. A tuż po tym spektaklu odwracamy się w stronę Konińskiego Centrum Kultury i na scenie, gdzie dzień wcześniej wystąpił Wiktor Waligura, rozbrzmi koncert o nazwie Biały Koncert. Na scenie muzycy na żywo i wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury na żywo zaprezentują najpiękniejsze, te znane i mniej znane, jak się okazuje, przeboje, które wybrzmiewają na rynku muzycznym, w stacjach radiowych. Na te wydarzenia wstęp jest wolny, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam we czwartek i w piątek. A w sobotę gala, koncert galowy. Rozpoczynamy o godzinie 18 przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, może słabo. Rusza tam koncert laureatów 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.
1: Dziś i jutro można także odwiedzić dwa duże domy kultury, gdzie od rana do wieczora trwać będą próby i konkursowe prezentacje. W najbliższych dniach mieszkańcy mogą także zaglądać do festiwalowego miasteczka na Placu Niepodległości w centrum Konina.
2: Taneczne odbywają się na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury, wokalne w Domu Kultury Oskard, w tym z orkiestrą. W piątek rusza miasteczko o godzinie 15 i całość będzie się działa w okolicy fontanny. Do strofy gastro dołączy również Fundacja Siódme Niebo, która przygotowuje mnóstwo atrakcji dla uczestników, ale i dla mieszkańców Konina. I to, co najważniejsze, o co wszyscy pytają, tak będzie festiwal kolorów Proszki Holi. Proszki będzie można odbierać od godziny gdzieś 17:00-17:15 i przed Konińskim Teatrem Tańca wybuchnie kolorowe, piękne barwy, takie kolorowe jak nasz festiwal.
1: Mówiła Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Dokładny program całego, trwającego od dzisiaj do soboty w różnych częściach miasta festiwalu można znaleźć na stronie kckkonin.pl. Gmina Władysławów zachęca do udziału w rajdzie pieszo-rowerowym Beznazwa Jabłonna. To już w niedzielę. Wyprawa zacznie się przy świetlicy w Beznazwie o godzinie 14. To opcja dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, spacerów, rowerów i dobrej zabawy. Czeka ich piękna trasa, świeże powietrze oraz świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Do 14. Tymczasem 27. o 14. rozpoczniemy wakacje razem z gminą Kawęczyn. Odbędzie się tam wyjątkowy festyn rodzinny na placu przy urzędzie gminy. Będzie wspólna walka z torem przeszkód i medal dla każdego młodego i dużego wojownika. A już w ten weekend święto Ziemi Rychwalskiej. W sobotę zabawa zacznie się o 17:00. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada. Potem o 19:00 uczestniczka The Voice Kids Lena Kraska. O 19:30 pierwsza gwiazda Rychwaliów.
3: Siemaneczko, z tej strony peronie Ferrari, moi drodzy. Zapraszam was bardzo gorąco. Rychwał, 13 czerwca. Widzimy się. Do zobaczenia.

0: a o 21 w sobotę koncert zespołu Defis i jeszcze na deser dyskoteka z DJ-em. W niedzielę w Rychwale pierwsze występy lokalnych artystów zaczną się o 15, o 18 orkiestra Denta Quantum, o 19 Carolina, a o 20.30 zespół Weekend. Przez cały weekend Rychwaliom towarzyszyć będzie także Wesołe Miasteczko.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
5: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie za Argentyną. Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w 3 krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
4: A mówił o tym Mateusz Stanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Rusza modernizacja lewego obwałowania rzeki Warty w Pyzdrach, w dawnym województwie konińskim, dziś w powiecie wrzesińskim. To szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski. Prace obejmą odbudowę odcinka wału o długości ponad kilometra wraz z przejazdem i przepustem. Koszt przekroczy 6 700 000 zł. Inwestycja jest finansowana z dotacji celowej budżetu państwa, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy i miasta Pyzdry poprzez dostosowanie wału do aktualnych norm technicznych. To kolejny krok w realizacji wieloetapowego projektu rozpoczętego w 2020 roku, który systematycznie wzmacnia ochronę przeciwpowodziową regionu. Oprócz tego w okolicy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu remontuje śluzy na kanale Warta-Gopło, począwszy od samego Konina. Ma to pozwolić na przywrócenie bardziej wymagającej żeglugi, co mogłoby przydać się przy ewentualnej budowie elektrowni atomowej, jeśli zdecydowano by się na transporty drogą wodną. Najważniejszy będzie jednak wpływ na stworzenie warunków do odbudowy stosunków wodnych, bo poprzez przerzut wód z Warty do jezior konińskich zapewni to w dalszej kolejności ich przepompowywanie do pokopalnianych zbiorników. A Pyzdry, których dotyczy modernizacja wałów przeciwpowodziowych, która właśnie się rozpoczyna, uznawane są za najpiękniejsze miasto w naszym województwie, stąd jego ochrona ma dla Wielkopolan duże znaczenie. Bezpiecznie i przy jednej z podstawówek w powiecie słupeckim przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Lądku wprowadzono nową organizację ruchu. Oznakowanie przejścia dla pieszych oraz wydzielona strefa ruchu pieszego mają zapewnić dzieciom bezpieczne dojście na zajęcia. Przed wejściem do szkoły została wyznaczona strefa piesza przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Dojście do autobusów szkolnych odbywa się teraz tylko przez oznakowane przejścia dla pieszych. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerami muszą parkować je w specjalnie wyznaczonym miejscu przed biblioteką. Na terenie strefy pieszej obowiązuje całkowity zakaz parkowania i zatrzymywania jakichkolwiek pojazdów. Dyrekcja ZSP w Lądku rekomenduje, by uczniowie korzystali z dowozu szkolnego, a miejscowe dzieci przychodziły do szkoły pieszo. Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W Wielkopolsce wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drogach i parkingach przed szkołami. I kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Od niedawna w Wilczynie na północy powiatu konińskiego działają już dwa nowe miejsca. To żłobek oraz gminna siłownia. Znajdziemy je w budynku B Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wilczynie. W żłobku znalazło się miejsce dla 15 maluszków do 3 roku życia. Są tam w pełni wyposażone i dostosowane do ich potrzeb sale, także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. A na terenie hali sportowej przy Wilczynie w wilczyńskiej podstawówce można już korzystać z gminnej siłowni nazwanej Wilcza Kuźnia. Obiekt dysponuje specjalistycznym sprzętem do ćwiczeń i wydzielona została strefa wolnych ciężarów, maszyn siłowych oraz strefa cardio. Okaż wsparcie potrzebującym. Każda przekazana butelka ma znaczenie i pomaga w codziennej opiece nad chorymi. Takimi słowami dyrekcja Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 8 w Koninie zachęca do włączenia się w charytatywną zbiórkę. Do placówki jeszcze do 19 czerwca można przynosić wodę w półlitrowych butelkach. Trafi ona do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince. Kolejny temat w wiadomościach to już ostatnie chwile na zgłoszenie się do wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Finał etapu wielkopolskiego odbędzie się 21 czerwca w powiecie kołskim w Dąbiu nad Nerem. A zgłosić chęć udziału można jeszcze tylko do jutra, do najbliższego piątku 12. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku czeka na producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz osoby reprezentujące firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne czy koła gospodyń wiejskich z całego województwa. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie komisja konkursowa przyznaje regulaminowe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz nominuje produkty do nagrody Perła. Drugi etap to finał krajowy, który odbędzie się w trakcie trwania targów Smaki Regionów, gdzie podczas uroczystej gali wręczone zostaną statuetki Perły. można zostać piłkarzem i miejmy nadzieję gwiazdą sportu. Trwa nabór na test mecz Górnika Konin. Jeśli ktoś z młodych panów chciałby sprawdzić się w środowisku czwartoligowego klubu, szuka miejsca, w którym liczą się ambicja, rozwój i codzienna praca, to już w przyszłym tygodniu, 17 czerwca o 18 na stadionie Przydmowskiego odbędzie się otwarty test mecz dla zawodników zainteresowanych dołączeniem do Górnika Konin. To najlepsza drużyna rundy wiosennej Artbud czwartej ligi, lider klasyfikacji Pro Junior System, klub wychowanków Krystiana Bielika i Marcina Kamińskiego, dysponujący kompleksowym zapleczem treningowym, dwa boiska naturalne i dwa sztuczne z pełnym oświetleniem. Zawodnicy mają zapewnione wsparcie medyczne, odnowę biologiczną, analizę meczową i treningową oraz intensywne ćwiczenia 4-5 razy w tygodniu. Górnik czeka na zgłoszenia od wszystkich chętnych zawodników. Można je przesyłać do trenera Marcina Woźniaka lub Igora Witczaka. I zmieniamy temat. Przypominamy, że już pojutrze czeka nas pierwszy w historii Dzień Gosławic, święto dawnej gminy, obecnie Konińskiego Osiedla. Rozpocznie się w sobotę 13 o godzinie 15. Na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego będą występy artystyczne Dmuchańce oraz debiut Koła Gospodyń i Gospodarzy Miejskich. Mieszkańcy osiedla ugotują żur gosławski. A wieczorem odbędzie się tradycyjny bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Wydarzeniom towarzyszyć będzie charytatywna zbiórka na rehabilitację chorego chłopca Mata Zbierskiego. 28 pięknych obrazów można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Przydworcowej.
2: W Galerii nad Książkami w Konińskiej Bibliotece do końca czerwca oglądać można niezwykłą wystawę akwareli zatytułowaną Delikatność formy jako metafora przemijania. Jej autorką jest Joanna Kubacka, która przekonuje, że można połączyć wymagający zawód medyczny z subtelnym światem sztuki. Robi to w zachwycający sposób. Na co dzień pani Joanna mierzy się z ogromną odpowiedzialnością i kruchością ludzkiego życia. Pracuje bowiem jako pielęgniarka na oddziale ortopedii i traumatologii Konińskiego Szpitala. Jednak w przerwach od wymagających, trudnych dyżurów zamienia medyczny pragmatyzm na malarski pędzel. To piękny dowód na to, że prawdziwa pasja nie zna barier, a sztuka może być wspaniałą przestrzenią do szukania wewnętrznej harmonii. W swojej pracowni artystka tworzy obrazy pełne światła i barw. Głównymi bohaterami ekspozycji są kwiaty. Od dumnych słoneczników i magnolii po polne maki i chabry.
1: Mówiła Justyna Zacharek z Biblioteki imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.

0: Regulamin FM.
1: Pogoda. Piątek, a potem cały weekend mają być deszczowe przeważnie. Tylko czasem przejaśnienia. Zobaczymy trochę słońca, ale niebo mocno zachmurzone. Temperatura zwykle delikatnie poniżej 20 stopni. Jutro na przykład od 17 do 20.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept. Zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Bros.
3: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
0: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.

0: I trzy kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

7, 8, shake your booty, don't believe.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosi widzów w całej Polsce na kolejną filmową podróż do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w naszym kraju zagości aż 6 odrestaurowanych i to nawet przerobionych do wersji 4K filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego i światowego kina. W tym gronie znalazło się również nasze kino Oskarc w Koninie. To kolejny etap włoskiej podróży, tym razem w towarzystwie czołowego przedstawiciela kina autorskiego Starego Kontynentu, laureata honorowego Oscara oraz nagród w Cannes i Wenecji. Kino Felliniego nieustannie inspiruje i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Polacy rozsmakowali się dzięki niemu w filmowym poznawaniu uroków Włoch. A w Koninie ten nowy cykl zaczniemy od projekcji filmu Wałkonie z 1953 roku. To film, który zaczyna się jak lekka opowieść o paczce próżniaków z prowincjonalnego miasteczka, a po chwili okazuje się jednym z najczulszych portretów młodości, która nie potrafi albo nie chce dorosnąć. Bohaterowie włóczą się po kawiarniach, plażach i salach balowych, uciekając przed pracą, odpowiedzialnością i decyzjami, które mogłyby bezpowrotnie odmienić ich życie. Fellini nie osądza ich, jednak surowo patrzy na nich z ironią, ale też z melancholią, jakby wiedział, że za każdą maską beztroski kryje się przede wszystkim strach. Seans w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskarc 21 czerwca o 20.30, a program wszystkich seansów z tego włoskiego cyklu jest już na stronach kina. Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha jeszcze w tym miesiącu zaprasza na kolejne dwa wydarzenia. 20 czerwca o godzinie 19 we wnętrzach zabytkowego kościoła przy rondzie w Starym Koninie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. To będzie spotkanie, które zmieni wszystko. Aktorka Cieszka Żółtko udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Następnego dnia, czyli 21 również o 19 w ramach obchodów jubileuszu, parafia Świętego Ducha zaprasza na koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta, twórca współczesnej piosenki autorskiej. Wstęp zarówno na monodram, jak i na koncert są bezpłatne. Przedmieście Kolskie w Starym Koninie nazywane było dawniej także Przedmieściem Świętego Ducha od nazwy patrona tutejszego kościoła szpitalnego, który powstał w 1422 roku. W 1801 w tym miejscu zbudowano nowy drewniany, który został zakupiony w 1824 przez parafię luterańską. Obecny kościół, który znajduje się nieco bardziej na południe od poprzedniej świątyni, powstał w latach 1853-54. Jego aktualny wygląd w stylu neoromanizmu nadreńskiego nadano mu w czasie renowacji w latach 1906-1909. Wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego od wieków stanowili nieodłączną społeczność mieszkańców rozwijających Konin, a kawałek dalej w Żychlinie mamy najstarszą w Polsce parafię ewangelicko-reformowaną, czyli kalwińską. Trwają zapisy do żłobka w Rychwale. Publiczna placówka Jaś i Małgosia prowadzi nabór dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Podobne miejsca opieki nad maluchami są już w niemal każdej gminie. Dzięki temu rodzice mogą bardzo szybko wrócić do pracy, mając pewność, że ich pociecha jest w dobrych rękach. W Koninie mamy żłobek w dwóch lokalizacjach. Niedawno informowaliśmy, że w placówce pojawią się specjalne sale sensoryczne. Obiekt przy Sosnowej przeszedł już remont. Dzieciaki mają także do swojej dyspozycji i bezpieczny plac zabaw. I zmieniamy temat. Trwają zapisy na 11. edycję biegu ulicznego Cienińska Szóstka.
2: Witam wszystkich miłośników biegania. Jako prezes OSP Cienin Zaborny wraz z zarządem i panem współorganizatorem, panem wójtem Bogdanem Kukulskim, chciałbym zaprosić na imprezę sportową.
3: Jako dyrektor biegu Cienińska Szóstka również zapraszam na kolejną edycję biegu w C6. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: bez barier, bez hejtu, bez podziałów. Chcemy edukować przez sport. Chcemy pokazać wam, droga młodzieży, że jesteśmy z wami na każdym etapie waszego życia. A krótka aktywność fizyczna w poszczególnych grupach, na poszczególnych dystansach, niech będzie formą przełamywania waszych trudności i problemów, rozwiązywania problemów życia codziennego. Czekam na was. Będzie wiele atrakcji.
4: Zapraszamy 21 czerwca od godziny 9. Będzie się działo. Ochocznicza Straż Pożarna w Cieninie i gmina Słupca. Wielka impreza, wielkie biegi.
1: To był dźwięk z filmiku zamieszczonego na fanpage'u biegu ulicznego C6. Na cienińską szóstkę można zapisywać się przez serwis Time for Run. Wcześniej niż wszędzie będziemy w Kole świętować letnie przesilenie. Pojutrze odbędzie się tam 20. impreza świętojańska. Sobotnia zabawa zacznie się o 15:00. Już wtedy dostępne będą dmuchańce i przeróżne konkurencje dla dzieci. Godzinę później będzie można załapać się na wyplatanie wianków, czyli element ściśle związany ze słowiańskimi tradycjami Nocy Kupały. O 17:00 rozpocznie się wspólne świętowanie z manufakturą piosenki harcerskiej Wartaki. W trakcie rozpalony zostanie grill, a potem ruszą konkursy. Jeden na najpiękniejszy wianek, drugi na najpiękniejszą pannę Nocy Świętojańskiej. Będzie też quiz historyczny. O godzinie 20:00 zacznie się puszczanie wianków w nurt rzeki Warty, a o 21:00 szukanie kwiatu paproci. I to wszystko już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na Stadionie Miejskim w Kole. Zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wstęp jest oczywiście wolny. Tymczasem przypominamy, że również pojutrze, ale w Koninie, na osie Długosławice, 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. W Muzeum Okręgowym znów przeniesiemy się do zaginionego świata. Zaproszeni goście zaprezentują nam swoje dokonania w dziedzinie badań nad przeszłością. Przekonamy się, że paleontologia to nie tylko wykopaliska, ale również żmudna praca laboratoryjna, która również potrafi być bardzo interesująca. W programie stanowiska paleontologiczne, wystawa Paleosztuka, sztuka wskrzeszania prehistorii, wykłady i pokaz dinozaura. To w sobotę od 12 do 18 w muzeum, a od 15 też w sobotę przy szkole Dzień Gosławic. Będą tam występy, dmuchańce i żur goszławski od Koła Gospodyń Miejskich. Marcin Olak jest gitarzystą jazzowym, kompozytorem, muzykiem, improwizującym i eksperymentującym, a także pedagogiem. Gra na gitarach akustycznych i elektrycznych, w zasadzie na wszystkim, co ma struny i progi. Zaczął improwizować już na studiach, grał jazz i muzykę współczesną. Naturalnie wkroczył na drogę kompozycji, by w końcu zająć się formami otwartymi. Jest wyznawcą chaosu, uwielbia przypadek i stara się być wierny chwili. Razem z Justyną Rekść, grającej na instrumencie

0: zagramy dużo moich kompozycji. Będzie mi bardzo miło, jeśli przyjdziecie posłuchać. 19 czerwca, 20. Wieża Ciśnień, Konin. Coexistence. Bądźcie tam.
1: Bilety są do kupienia w kasie Domu Kultury Oskard oraz przez stronę cks.konin.pl. Przypomnijmy, że od tego roku Galeria Sztuki Wieża Ciśnień jest dostępna już dla wszystkich. Dla mam z dziećmi w wózeczkach, dla seniorów czy dla osób poruszających się na wózkach albo niewidomych. Zabytek przy dworcu PKP przeszedł wewnętrzną i zewnętrzną modernizację. Warto tam zaglądać i obcować z bardziej wyszukaną i dającą do myślenia sztuką. Jutro w Golinie odbędzie się akcja znakowania rowerów zorganizowana przez Dzienny Dom Senior Plus oraz Komendę Miejską Policji z Konina. Z tej opcji będzie można skorzystać bezpłatnie w piątek od 10 do 13, ale ponieważ takie znakowanie wraz z procedurą wpisania danych do systemu trwa długo, obowiązują zapisy. Szczegóły są na stronie Urzędu Miejskiego w Golinie. To bardzo przydatne. Nie jest to wprawdzie żaden lokalizator GPS, jednak są to na tyle odporne znaki, że w przypadku kradzieży taki rower będzie trudno sprzedać. Żaden szanujący się lombard nie przyjmie oznakowanego jednośladu, jeśli taki został skradziony. A w przypadku, gdy policja odnajdzie nielegalny magazyn skradzionych rowerów lub trafi na taki pojazd w sklepie czy w internecie, z łatwością będzie wiadomo, kto jest jego prawowitym właścicielem. Kolejny temat. Teraz ponowne ostrzeżenie. Jak podaje Stowarzyszenie Nasze Gosławice, mieszkańcy tego konińskiego osiedla przekazują kolejne informacje o dzikach. W tym tygodniu około 10 sztuk biegało w pobliżu przystanku przy ulicy Księdza Jędrzejewskiego. W Gosławicach od niedawna pojawia się wiele dzików oraz innych dzikich zwierząt w pobliżu domów i bloków. W przypadku zauważenia takiego zwierza najważniejsze jest, by się do niego nie zbliżać. Dziki z natury nie są groźne, ale mogą zaatakować, gdy poczują zagrożenie. Ponadto nie zostawiajmy resztek jedzenia, nawet śmieci. Może to zwabić takie stworzenia. Jednym z priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia w zawodach deficytowych na danym terenie, które zostały określone w barometrze zawodów oraz w lokalnej diagnozie potrzeb rynku pracy. Powiatowe urzędy pracy, tak jak ten w Turku, zachęcają do zapoznawania się z aktualnymi wykazami i przygotowywania wniosków zgodnych z potrzebami lokalnego rynku. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych pośredniaków. Tymczasem trwają przygotowania do festiwalu Licheń Młodych.
2: Witamy, z wami bracia Spokój i Dobro. Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
3: Spokój i Dobro!
2: Tak jest! Tutaj perkusista, gitarzysta. Gitarzysta drugi elektryczny, akustyk nasz, Franciszek gra na gitarze też akustycznej.
3: No i
2: tutaj
3: gwiazdy.
2: Jean-Marc na basie. Nasza gwiazda! Szykujemy się.
1: Dokładny program wydarzenia można znaleźć na stronie Sanktuarium, a w najbliższą niedzielę 14. 14. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wielczynie. Na scenie zaprezentuje się 34 finalistów w wieku od 4 do 15 lat, którzy zachwycą publiczność swoimi głosami, pasją i artystyczną energią. Wstęp jest wolny, początek niedzielnego wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie o 15, z kolei 23 czerwca o 16 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Dobrej. Huczne zakończenie zajęć artystycznych. Będzie koncert dzieci i młodzieży, wręczenie dyplomów i atrakcje na zewnątrz, takie jak dmuchańce, animacje czy zabawy. Historie nadęte, straszna gospoda. To przewroczny tytuł spektaklu muzycznego, na który władze gminy wiejskiej Koło zapraszają do Kiełczewa. Przedstawienie zostało stworzone na podstawie opowiadań Izaaka Baszywisa Zingera, Mędrcy z Chełmna i Głupi Karp, Koza Złotka, Jak Szlemiel wędrował do Warszawy oraz Straszna gospoda. To część cyklu realizowanego przez Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki z Poznania. Główne skrzypce grają tu tytułowe instrumenty dęte. W spektaklu oprócz muzyki wykorzystano także polskie tłumaczenia opowiadań dla dzieci wspomnianego autora, które przetłumaczył zmarły przed kilkoma laty Andrzej Polkowski. Zapraszamy 21 czerwca o godzinie 15 do hali widowiskowo-sportowej w Kiełczewie, Smużnym I, niedaleko Koła. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tymczasem 27 czerwca w Lipicach w gminie Grodziec odbędzie się powitanie lata. Najpierw w godzinach od 15 do 20 na

0: placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipice przewidziano wspólną zabawę dla dzieci, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, atrakcje, wata cukrowa, lody, kiełbaski, karkówka i ciasto. A potem od 20 do 2 w nocy impreza dla dorosłych, zagra DJ Blask. Będzie dużo tańca, śmiechu i zabawy. Wstęp jest wolny, organizatorami są OSP Lipice oraz Koło Gospodyń Wiejskich, a partnerem Urząd Gminy Grodziec. Już w ten weekend pierwsza odsłona święta naszego województwa.
1: Wielkopolanie, zapiszcie sobie te dwie daty, bo czekają na was świetne wydarzenia, a na dodatek zupełnie za darmo. 13 czerwca na lotnisku w Lesznie i 20 czerwca w Poznaniu na Cytadeli czekają na was pikniki na fest. A co to oznacza w praktyce? To wielki festyn i zabawa organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wstęp zupełnie darmowy i masa ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim całkowicie za darmo posłuchacie na żywo takich gwiazd jak Zalewski, Ostrowska, Kukulska czy Schroeder. Ale słuchajcie, bo te koncerty to będzie dopiero zwieńczenie całego dnia. Od samego początku czeka na was mnóstwo atrakcji. W specjalnym miasteczku samorządowym będziecie mogli na przykład za darmo zrobić profilaktyczne badania. Więc oprócz dobrej zabawy zrobicie też coś ważnego dla swojego zdrowia. Przy okazji dowiecie się, z czego jako Wielkopolanie możemy być naprawdę dumni, bo na miejscu będą prezentowane niezwykłe dorobki naszych naukowców i zobaczycie, jak samorząd działa w praktyce. Oczywiście nie zabraknie też strefy cateringowej z foodtruckami i strefy chill, więc macie wszystko w jednym miejscu. My wybieramy się zarówno do Leszna, jak i do Poznania. A wy co wybieracie? A może widzimy się na obu wydarzeniach? Do zobaczenia.
0: Dokładny program jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że święto naszego województwa co roku ma taką formułę, że jeden koncert zawsze jest w Poznaniu, a drugi z niemal identycznymi atrakcjami w jednej ze stolic poszczególnych subregionów. Przed rokiem był to Konin, a w tym roku już pojutrze Leszno.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Na to reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: także lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Odnowiona wieża ciśnień w Koninie to miejsce, które łączy historię z nową, otwartą przestrzenią dla mieszkańców i gości. Po pierwszych tygodniach funkcjonowania wyremontowanej galerii rozmawiamy z jej kuratorem Robertem Brzęckim.
3: Pięknym obrazkiem też jest odnowiona, odrestaurowana wieża ciśnień. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli tego, no tym bardziej ich serdecznie zapraszamy, bo no właśnie, te koncerty, te wystawy w nowej aranżacji, w odnowionym, a jednak klasycznym, pięknym miejscu, takiej widokówce troszeczkę naszego miasta. No warto przyjść, zobaczyć, docenić. Ja się może tak zapytam teraz troszeczkę na koniec, jak w ogóle po tej zmianie tutaj wieża ciśnień funkcjonuje?
4: No bardzo funkcjonuje, w sensie mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się. I to czasami no pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać to ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii, gdzie zupełnie bez żadnego kłopotu można po prostu sobie być i to nie tylko samemu. I ja myślę, że latem to zawsze dobra pogoda, to jest spora konkurencja, ale w momencie, kiedy będzie coraz będą bardziej słodne dni i będzie dzień coraz krótszy, no to nie tylko będzie dobre miejsce, ale to będzie też miejsce, w którym można się schronić wydaje mi się, że tych osób, które będą nas odwiedzały, będzie jeszcze przybywało, z czego się już cieszymy.
3: Poza wystawami i tym, co jest tutaj na samej górze, no to jest to miejsce, w którym teraz siedzimy, pięterko niżej. Takie miejsce, do którego każdy może z ulicy, rozumiem, przyjść, usiąść sobie na wygodnych pufach, fotelach, krzesłach i porozmawiać, a nawet napić się kawy.
4: No jak najbardziej. Tutaj to jest taka przestrzeń relaksu, przestrzeń odpoczynku. O tyle fajna, że rzeczywiście grubość murów naszej architektury powoduje, że to miejsce jest bardzo ciche, doskonałe do pracy. Tutaj czasami zdarzają się osoby, które przychodzą, po prostu mają jakąś pracę na laptopie do wykonania i można, tu są takie dwa miejsca, gdzie można bardzo sobie dyskretnie funkcjonować, nawet inni mogą nie zauważyć, że ktoś tam siedzi. I skądinąd wiem, że czasami nawet telepraca w domu to nie jest, jak to się mówi, optymalne rozwiązanie, tym bardziej, jeżeli ktoś bardzo długo wykonuje tę pracę, a niektóre można wykorzystywać przestrzenie. Wiadomo, że chodzi się czasami do kawiarni, do restauracji, tam się pracuje też. No to jest też taka alternatywa dla tych osób, które chciałyby popracować z laptopem, potrzebują ciszy, komfortu, no to wydaje mi się, że zabezpieczamy to.
3: No właśnie, jak policzymy te osoby, które może właśnie poczekają sobie tutaj w tym miejscu, chronić się przed słońcem, deszczem, czy cokolwiek aktualnie może na zewnątrz przeszkadzać, a czekają sobie właśnie na chociażby autobus, czy pociąg, no to miejsce, można powiedzieć, zaczyna tutaj trochę tętnić życiem, ta wieża ciśnień. Opłacał się ten remont, a jeszcze jak dodamy do tego, że jest winda i mogą skorzystać z tej galerii osoby, które wcześniej, no właśnie, te schody gdzieś tam były problemem i nie były w stanie z tej atrakcji korzystać, no to naprawdę okazuje się, że dużo naprawdę się zadziało w galerii, żeby klimat w pewnym sensie pozostał ten sam, żeby to nadal było to wyjątkowe miejsce, ta galeria była naprawdę wyjątkowym miejscem.
4: Ja mam nadzieję, że tak publiczność to odbiera. Najlepiej jest to sprawdzić po prostu samemu, żeby też nie ulegać różnego rodzaju opisom i takim doświadczeniom zapośredniczonym, bo jeżeli ktoś przyjdzie i poczuje, że to miejsce jest jego, że się w nim dobrze czuje, że ma takie poczucie, że od czasu do czasu potrzebuje takiego klimatu, no to właściwie wszystko się samo wyjaśnia, a jakieś takie namawianie siłowe, wydaje mi się, że ono, my jesteśmy nieustannie przez różne osoby co chwilę nakłaniani do takich, dokonywania takich, a nie innych wyborów, czy to są wybory konsumenckie, czy to są wybory, że tak powiem, w sensie dosłownym, nie wiem, polityczne i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby ludzie korzystali z tego, żeby sami sprawdzać, co z nimi jakoś tam rezonuje, co jest dla nich jakąś taką rzeczą, którą mogą uznać w jakimś sensie za swoją. No być może najprościej jest po prostu sprawdzić, nie? Jeżeli jest, nie wiem, poczuliśmy, że nas to intryguje, że nie byliśmy tutaj, a może jednak właśnie to jest takie miejsce, no to najlepiej jest sprawdzić. Ja zawsze staram się, żeby odwoływać się do takich, takich sekundowych drgań intuicji, tych wszystkich takich intuicyjnych rozstrzygnięć. Jeżeli czujemy, że coś mogłoby być nasze, no to najlepiej to po prostu sprawdzić. Najwyżej się okaże, że po prostu to jednak nie, a może się okazać, że jak najbardziej tak.
3: No więc do tego na koniec faktycznie również zachęcamy, żeby sprawdzić, czy to jest może to nasze miejsce tutaj w Koninie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Jedno z wielu miejsc, bo przecież takich miejsc zawsze mamy wiele. No a poza tym, tak jak mówię, herbata, ciepłe słowo i kawa tak samo gorąca. Zachęcamy, to jest dużo powodów do tego, żeby się zobaczyć.
2: Warto po prostu zajrzeć i samemu sprawdzić, czy ten klimat rzeczywiście do nas przemawia. Bo to właśnie takie miejsca często najłatwiej stają się nasze, a czasem wystarczy chwila, żeby to poczuć. Rodziny zastępcze z całego powiatu konińskiego spotkały się tradycyjnie w Kazimierzu Biskupim, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań za codzienną opiekę nad dziećmi oraz atrakcji przygotowanych dla najmłodszych uczestników.
0: Katarzyna Fryza, starosta koniński.
3: Pani starosto, chciałbym się zapytać, jak wrażenia w ogóle po 9. już pikniku dla rodzin zastępczych tutaj w Kazimierzu?
0: Bardzo dobre, bo jest fantastyczna atmosfera. Są nasi goście, są dzieci, młodzież i rodzice zastępczy. Zaczęliśmy wszystko w amfiteatrze w Kazimierzu od życzeń, od słodkiego upominku, od części artystycznej, w której występowały właśnie te dzieci. Następnie przeszliśmy na krótką modlitwę do klasztoru Świętej Rodziny, ale muszę powiedzieć, że obydwie te części jakby są bardzo ważne dla tej społeczności i one wpisały się już w taką tradycję tych dni, bo przypomnę, że w tym roku obchodzimy 9 dni rodzicielstwa zastępczego i jest to pewien utarty szlak, który doskonale tworzy klimat jakby tej uroczystości. Oczywiście po modlitwie przeszliśmy do ogrodów, w których oprócz poczęstunku, kiełbasek z grilla, słodkiego ciasta, jest mnóstwo okazji do zabawy, do rozrywki, do malowania twarzy, do gry na bębnach, do zawodów sportowych, więc myślimy, że po prostu dzieci, młodzież bardzo chętnie z tej oferty skorzystają, bo trzeba powiedzieć, że oni bardzo dobrze się czują w tej scenerii. Dziś z nami jest również mikołajkowa drużyna Krampa, która była z nami w grudniu ubiegłego roku podczas spotkania mikołajkowego z tymi rodzinami. Dziś również nam towarzyszy i jest z nami w tym klimacie i świętuje. Także wielkie święto rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim. Przypomnę, mamy 136 6 rodzin, ponad 250 młodych ludzi w tych rodzinach. Żadne dziecko nie trafia do instytucjonalnej opieki zastępczej, czyli do domu dziecka. Jesteśmy takim promotorem takiego układu rodzicielstwa zastępczego. Bardzo go pielęgnujemy. Jesteśmy również doceniani przez ministerstwo w tym obszarze, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który w taki sposób organizuje pieczę zastępczą.
3: W takim razie jakieś inne powiaty może przyjeżdżają do Konina i pytają, jak to zrobiliśmy?
0: Tak. Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pani kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej obydwie uczestniczyły w roku ubiegłym na forum ekonomicznym w jednym z paneli dotyczącym rodzicielstwa zastępczego. Mieliśmy w roku 2024 przynajmniej dwie wizyty studyjne z Wielkopolski i z Kujawsko-Pomorskiego w kontekście właśnie rodzicielstwa zastępczego, jak zorganizować. W roku ubiegłym również kolejne szkolenie rodziców zastępczych, bo przez cały czas jakby jesteśmy w ich rodzinach dodatkowo obecni. Jesteśmy takim jeszcze jednym członkiem rodziny, który bacznym okiem po pierwsze przygląda się, jak funkcjonuje ta rodzina, ale przygląda się po to, żeby udzielić jej wsparcia, jeżeli jest kryzys, jeżeli potrzebna jest pomoc, żeby zwrócić uwagę na to, co jeszcze budzi jakieś wątpliwości, co budzi jakieś obawy, czy rodziców, czy tych młodych ludzi, gdzie jeszcze zintensyfikować taką pomoc pedagogiczną, pomoc psychologiczną, żeby wzmocnić to środowisko. I myślę, że to jest clue takiej pomocy i to jest też tajemnica chyba funkcjonowania takiego, a nie innego funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim. My ją po prostu będziemy pielęgnować.
3: No to życzę, żeby to się udało pielęgnować. Ten dzień dzisiejszy to jest taka okazja trochę do tej pielęgnacji, okazja do podziękowania nie tylko tym chętnym właśnie rodzinom zastępczym, no co też właśnie pracownikom, którzy czuwają nad tym każdego dnia.
0: Tak, to jest sztab ludzi, bo to nie tylko nasi pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ale to są pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego terenu powiatu konińskiego. To są włodarze tych powiatów, wójtowie, burmistrzowie tych gmin, którym już dziś z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, za wsparcie nie tylko tych pracowników w realizowaniu zadań, ale wsparcie również swoich mieszkańców, którzy znajdują się w takich sytuacjach kryzysowych. Wielkie podziękowania również i bardzo duża rola ośrodków adopcyjnych, sędziów i personelu sądów rodzinnych, którzy bardzo aktywnie wspierają z kolei nasze służby w tym współdziałaniu. To jest taki zespół naczyń powiązanych, śmiem powiedzieć, i cieszę się, że każdy z tych naczyń odpowiada na sygnał od drugiego, więc wydaje nam się, że jest to na ten moment zoptymalizowana struktura. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, piecza zastępcza to nie jest coś, co można pozostawić i żyje wedle pewnego schematu. Tu trzeba żyć, to jest normalna rodzina, w której dzieją się różne rzeczy, a my jesteśmy po to, żeby je wspierać. Także wszystkimi siłami, służbami wspieramy i za wsparcie wszystkich pracowników zaangażowanych, czy to są pracownicy sądów, czy to są pracownicy urzędu, czy to są członkowie rodzin zastępczych, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca.
3: Dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
5: Magdalena Michalak, jestem wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.
3: Towarzystwo tutaj jako wolontariat działa podczas tego pikniku rodzin zastępczych. Dlaczego jakby taka inicjatywa?
5: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat wspiera działania na rzecz pieczy zastępczej, na rzecz działań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, więc dzisiaj tutaj swoją obecnością chcieliśmy tylko zaakcentować zbudować to wsparcie. A dzisiaj przygotowaliśmy ściankę kwiatową, warsztaty dla dzieci, dla całych rodzin, więc warsztat terapii zajęciowej przygotował działania. Przyjechały dwie osoby kadry, pani Wioletka i pan Marcin, instruktorzy terapii zajęciowej oraz uczestnicy Mateusz, Andrzej i Marta, którzy wspierają te działania. Więc Mateusz opowie, co my żeśmy przygotowali, prawda?
6: Dzisiaj od rana zrywałem kwiatki z pola do tworzenia bukietów kwiatowych.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przypomina, że nadal poszukiwani są kandydaci na kolejne rodziny zastępcze, a wsparcie i zaangażowanie opiekunów ma ogromne znaczenie dla dzieci potrzebujących domu i opieki. Kazimierz Biskupi w ostatnich latach mocno się zmienia. Od nowych inwestycji w przestrzeń publiczną, po rozwój miejsc rekreacji i infrastruktury dla mieszkańców. O tym, co już udało się zrealizować i jakie plany gmina ma na najbliższe miesiące, rozmawiamy z wójtem gminy Kazimierz, Grzegorzem Maciejewskim.
7: Co tutaj tak naprawdę gmina Kazimierz zyska dzięki programowi Pięknieje Wielkopolska Wieś?
8: Co roku gmina Kazimierz Biskupi przystępuje do tego programu. Zawsze robimy tak, żeby każde sołectwo, mamy ich 18, mogło złożyć taki wniosek przy naszej tutaj pomocy. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo wielkie zaangażowanie przede wszystkim mieszkańców i danych sołectw, którzy w tym uczestniczą. Dzisiaj odebraliśmy kolejne dofinansowania na sołectwo Posada, na sołectwo Sokółki. Zostaną tam wykonane obiekty bardziej pod sport, bo mówimy tutaj o wykonaniu siłowni zewnętrznych, boiska do piłki plażowej, ale także dbamy o bezpieczeństwo, oświetlenie, monitoring.
7: Ledwie kilka chwil temu skończył się w Kazimierzu piknik rodzin zastępczych. No to jest takie wydarzenie już 9. raz w Kazimierzu goszczone i tak co roku patrzę, że tamto otoczenie trochę się zmieniało. No i właśnie chyba wreszcie możemy powiedzieć, że jest ten efekt końcowy, czyli tego parku w Kazimierzu, na który tak bardzo mieszkańcy czekali. Co tam się zmieniło, panie wójcie?
8: Tak, w 2022 roku rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją, z przebudową parku w Kazimierzu Biskupim. Wcześniej też zakupiliśmy kilka dodatkowych nieruchomości. Muszę powiedzieć, że powierzchnia parku to jest prawie 5 hektarów. Jest tam mnóstwo pracy. Korzystaliśmy z wielu środków zewnętrznych i ostatnie wydarzenie, które było, obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka w niedzielę. To było też taką okazją do otwarcia tej części, która została zakończona, ale oczywiście prace jeszcze trwają. Dalej kontynuujemy na innych nieruchomościach, z innych dotacji. Park już przybierał u swojego uroku. Wspaniałe miejsce w centrum Kazimierza, położone między dwoma pięknymi, zabytkowymi obiektami sakralnymi, bo między klasztorem misjonarzy świętej rodziny, jak i kościołem Farny, który ma prawie 900, tutaj już ma 900 lat. Miejsce wspaniałe. Widzimy coraz większy ruch, nawet taki turystyczny, bo pojawiają się osoby spoza terenu naszej gminy.
7: Jest gdzie pochodzić, a też jest gdzie pouprawiać sport, bo widziałem, że chyba jakieś boiska się pojawiły.
8: Tak, zrobiliśmy to w formie multiplexu, czyli od najmłodszego do najstarszego, bo mówimy tutaj o części wypoczynkowej, która znajduje się przy kościele Farmy wraz z odtworzoną kapliczką łososią, która była takim symbolem Kazimierza Biskupiego. Potem przechodzimy na drugą część strugi biskupiej i wchodzimy w tą część rekreacyjną, która też została schowana za dwoma górkami. Mamy tam taką profesjonalną siłownię zewnętrzną, pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, dwa place zabaw, jedno na wierzchni syntetycznej, drugie o nawierzchni z piasku. Rozbudowujemy kolejną część parku, gdzie przebudowywany i powiększany jest staw. Też będzie tam strefa rekreacji, jest wybudowany już pomost. Oczywiście tutaj rewitalizujemy dalszą część w kierunku klasztoru. Ja myślę, że z roku na rok będzie coraz fajniej, coraz piękniej. Sadzimy przede wszystkim drzewa, których już jest tam ponad 200 krzewy. Robimy łąki kwietne, które zawsze zadziwiają tych, którzy do nas przyjeżdżają. Zachęcam do odwiedzin Kazimierza Biskupiego.
7: Również zachęcamy koło tego kompleksu boisk. Chyba jakaś taka górka jest. Ona, jakiś plan wokół tej górki tam się pojawił?
8: Tak, jest to kolejna niespodzianka dla naszych najmłodszych, ale troszeczkę dla tych też starszych. Górka została zostanie tutaj uformowana. W jej trzy części zostaną obsadzone. Jedna część będzie przeznaczona do zjeżdżania tutaj na sankach w okresie zimowym i planujemy zakupić też maszynę do naśnieżania. Mamy już pełną infrastrukturę przygotowaną. I oczywiście w przyszłym roku dla najmłodszych robimy tunel do zjeżdżania, rynnę, która będzie swój koniec miała na placu zabaw, gdzie już jest uszykowane pod tego miejsce. Dodatkowo będą zabudowane linaria, czyli będzie się przechodzić z jednego placu zabaw na drugą tak zwaną część parku, gdzie będą tylko i wyłącznie linaria. Będą tam różnego rodzaju trampoliny, hamaki. Zachęcam, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej rzeczy, z których dzieci i młodzież będą mogły się cieszyć.
3: Czyli w skrócie będzie się działo w Kazimierzu Biskupim. A jeżeli chodzi o Kosarzewek, bo to jest też taki temat, na którym z panem wójtem parę miesięcy temu rozmawiałem w kontekście wtedy inwestycji, które się zaczynały. Jak to wygląda, bo wakacje tuż, tuż, więc pewnie wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak tam sprawy w Kosarzewku.
8: Tak, już prace na zbiorniku w Kosarzewku trwają. Wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozostało zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Cieszymy się, prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
3: No też mamy takie nadzieje. To jeszcze na koniec już absolutnie. Tak już kontynuując tą rozmowę sprzed paru miesięcy, pamiętam, że wtedy zakończyliśmy ją tematem o tym, że no pan wójt może za jakiś czas być panem burmistrzem, ponieważ konsultacje społeczne wtedy był dopiero plan, żeby się zaczynały, no to rozumiem, że one już gdzieś tam trwały, jakieś może się pojawiły rozmowy. Na jakim etapie ta sprawa jest?
8: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wyniku, bo przecież ponad 80% mieszkańców opowiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem. My mamy uczelnię wyższą, mamy lądowisko dla samolotów, mamy trzy piękne obiekty sakralne, gdzie kościół farny ma ponad 900 lat. Klasztor misjonarzy świętej rodziny Bernardynów 500 lat. Wspominam o klasztorze Bieniszewa, którego niby to jest Bieniszew, ale tak i tak to jest w strefie oddziaływania Kazimierza. Ja już o tej bogatej historii, bo przecież wiemy, że prawa miejskie uzyskaliśmy w 1287 roku, ale nasi historycy lokalni, ale i nie tylko, wiedzą, że my już miastem byliśmy wcześniej. Bardzo bogata historia. Kazimierzanie brali udział w bitwie pod Grunwaldem, brali udział w powstaniu styczniowym, gdzie Bernardyni między innymi zostali tutaj wymordowani, można powiedzieć, bo właściwie zostało tylko dwóch, z czego jeden zmarł pod koniec XIX wieku. Kazimierz zawsze walczył o wolność naszej ojczyzny i za ten ruch wyzwoleńczy powstania styczniowego ukazem carskim. No niestety zostaliśmy ukarani tym i w mojej ocenie nie tylko, ale starych mieszkańców Kazimierza, tych, którzy przybywają, my powinniśmy odzyskać to, co nam odebrano, wyrwano, wręcz ukradziono.
3: No i to już niedługo stanie się prawdopodobnie faktem. Dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Życzę spokojnego popołudnia. Do widzenia.
2: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski.
9: Konin FM.
1: Konin FM.
9: Reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Czerwiec zapowiada się intensywnie pod względem wydarzeń informacyjnych i możliwości zdobycia praktycznej wiedzy o funduszach europejskich. W najbliższych tygodniach odbędą się dwa webinaria skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i instytucji zainteresowanych rozwojem i bezpieczeństwem regionu.
11: Justyna Tomczak, punkt informacyjny funduszy europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.
3: I tradycyjnie będziemy rozmawiali o tym, co przy Agencji Rozwoju Regionalnego dzieje się w nadchodzącym, najbliższym już w zasadzie zaczętym miesiącu czerwcu. Dwa webinaria, od tego zaczniemy.
11: Tak, w tym miesiącu zapraszamy Państwa na dwa webinaria. Pierwsze z nich odbędzie się 10 czerwca i będzie miało tytuł Twoja firma na plus, finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. Podczas tego wydarzenia eksperci zarówno tutaj z Agencji Rozwoju Regionalnego, jak i z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju opowiedzą o możliwościach finansowania dla mikro, małych, średnich, a także dużych firm. Podczas tego webinarium uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zdobyć środki na rozwój działalności, na wdrażanie innowacji, na zwiększenie konkurencyjności oraz na przykład na inwestycje ekologiczne, m.in. na przykład na odnawialne źródła energii czy na poprawę efektywności energetycznej. W trakcie tego webinarium będzie można również porozmawiać bezpośrednio z opiekunem pożyczki Biznes, czyli opiekunem pożyczki, która aktualnie jest aktywna w Agencji Rozwoju Regionalnego i zadać bezpośrednio pytania osobom, które te wnioski sprawdzają. Drugie webinarium odbędzie się natomiast 18 czerwca i będzie to webinarium Fundusze Europejskie na obronność, czyli na temat taki obecnie aktualny. Zapraszamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje edukacji czy organizacje pozarządowe. Na tym webinarium będziemy zajmowali się tematyką związaną z bezpieczeństwem i z odpornością regionu. Omówione tutaj zostaną m.in. możliwości dofinansowania do infrastruktury krytycznej, do bezpieczeństwa ludzi, ochrony zdrowia, edukacji czy rozwiązań transportowych, które wspierają tą obronę cywilną, a także sprawnie działające służby publiczne. W trakcie tego webinarium będą też dostępni dla Państwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a więc instytucji zarządzającej tym projektem, więc będzie można też bezpośrednio zadać pytania do projektu, który nabór będzie miał między czerwcem a sierpniem tego roku.
2: Oba spotkania będą okazją nie tylko do zdobycia aktualnych informacji o dostępnych programach wsparcia, ale także do bezpośredniego zadawania pytań ekspertom i przedstawicielom instytucji odpowiedzialnych za nabory. W piątek 19 czerwca o godzinie 20 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie wystąpi duet Justyna Raubo i Marcin Olak. Artyści w projekcie Coexistence łączą muzykę dawną z improwizacją i współczesnym brzmieniem, tworząc wyjątkowe spotkanie wiolonczeli z gitarą.
4: Robert Brzęcki, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. 19 czerwca zapraszamy na koncert kolejny. I ten ostatni koncert, który robiliśmy, czyli Ola Bilińska, koncert zatytułowany Libelit, czyli pieśni żydowskie zaśpiewane w muzyce jidysz, on trochę pokazywał jakby, że mamy też od czasu do czasu taką potrzebę odchodzenia od pewnego rodzaju eksperymentowania, poszukiwań, tych wszystkich rzeczy, które nam się kojarzą z jakimś rodzajem poszerzania tego wszystkiego, co nazywamy jakąś przestrzenią dźwięku, bo nie zawsze muzyką. Powiedzmy sobie, że jeśli uznamy, że muzyka to jest rodzaj dźwięku, który jest w jakiś sposób porządkowany, to czasami różnego rodzaju eksperymenty to będą rzeczy, które mogą dochodzić do tego, do tej krawędzi, gdzie zaczyna się muzyka, ale nie muszą koniecznie tą muzyką być. No ale to umówmy się, że też jest specyfika współczesności. No więc ten koncert, który ostatnio mieliśmy, był takim ukłonem trochę w stronę przeszłości, tej formy bardziej takiej tradycyjnej, to teraz robimy jeszcze krok dalej, czyli Marcin Olak i Justyna Raubo. Dwa instrumenty, a właściwie powiedzmy sobie kilka instrumentów, ale generalnie wspólny mianownik, czyli struny, instrumenty strunowe. Marcin Nolak jest znanym, biegłym, uznanym gitarzystą, który jest znany nie tylko ze swoich jak publikacji fonograficznych, gdzieś tam głównie kojarzonych z muzyką improwizowaną. No to jest również świetnym muzykiem sesyjnym, bardzo często zapraszanym na płyty bardzo popularnych artystów. Ja tylko wymienię na przykład Michała Bajora. To jest takie flagowe nazwisko kogoś, kto w naszym mieście cieszy się przynajmniej w pewnych kręgach z dużą estymą. I Marcin Nolak między innymi na jego płytach również i na koncertach gra. No ale tak jak mówię, to jest gitarzysta biegły, erudyta, który potrafi grać w różny sposób, w różnych konwencjach. Tym razem będzie występował z Justyną Raubę i to jest gambistka. Albo, żeby było prościej, to powiem wiolonczelistka, ale która gra na takim instrumencie, który się nazywa viola da gamba. To ja tłumaczę, że viola da gamba to jest po prostu wiolonczela, która posiada progi i ona jest przede wszystkim łatwo rozpoznawana przez tych ludzi, którzy interesują się muzyką z epoki, czyli muzyką dawną. I my taki koncert właściwie też proponujemy, tylko że to nie będzie jeden do jeden taka sytuacja, że gramy muzykę renesansową, gramy muzykę, czy nasi goście grają muzykę barokową, tylko to będą stylizacje, czyli będzie forma barokowa albo renesansowa, ale to będzie właśnie znowu to słowo, które lubię przy okazji sztuki współczesnej używać, przetworzone, czyli będzie jakiś rodzaj takiego szukania w obrębie tej formy muzyki dawnej, która będzie jakimś rodzajem pewnego pierwiastka nowego, współczesnego, ale oczywiście bez rozrywania tej formy, o której mówiłem, czyli formy związanej z muzyką dawną.
2: Koncert będzie muzyczną podróżą między epokami i stylami, w której klasyczne wykształcenie spotka się z wolnością improwizacji. Bilety na to wydarzenie dostępne są w kasie Domu Kultury Oskard oraz online, a organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników nieoczywistych muzycznych połączeń. Sezon wakacyjny, niczym statek na morzu, wyłania się zza horyzontu. Kąpieliska w regionie są przygotowywane, by sprostać oczekiwaniom spragnionych wypoczynku mieszkańców i turystów. Pracownicy MOS Irkonin meldują, że przystań Gosławice jest gotowa na jednych i drugich. Największą atrakcją jest świeżo odnowiony tramwaj wodny Pociejewo.
12: Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
7: Panie dyrektorze, znajdujemy się tutaj na przystani Gosławice, która przygotowuje się, czy jest przygotowywana do sezonu. Sezon tuż, turyści no już przybywają, mieszkańcy korzystają bardzo ochoczo. No a te wakacje wyczekiwane przez wszystkich, chyba przez pana dyrektora również.
12: Tak, rzeczywiście przygotowujemy się jeszcze nadal jednak ciągle, ale weekend majowy to już były pierwsze wynajęcia domków. Mieliśmy, cały czas mamy wynajęcia na weekendy, widzimy to cały czas. Najbliższy weekend również mamy wynajęte domki i cały czerwiec też obserwujemy również w tygodniu zainteresowanych. Zresztą byłem tutaj wczoraj po południu. Niektóre osoby się już kąpały, pomimo tego, że tak, osoby plażowały wczoraj na plaży, więc cały czas widzimy zainteresowanie. Główna atrakcja na ten sezon to rzeczywiście statek Pociejewo, który wraca po trzech sezonach i mamy zaplanowane, jeśli chodzi o teraz maj, to jesteśmy tylko weekendowo. Czerwiec, z racji tego, że mamy osoby, która jeden z kapitanów jest pracownikiem Mosiru, więc jest w pracy, więc też planujemy w tygodniu również, natomiast na weekendy nastawiamy się już tak cały czas, żeby od tej godziny, zresztą o widać, tam ktoś jest, leży za przebieralnią, więc też to jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny kolejny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim. Więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, czy tam na wysokości Witynga, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Oczywiście statek będzie też robił rejsy kilkugodzinne i taką ofertę też mamy dla chętnych i cały czas zapytania jakieś są. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja. Oczywiście będzie stacjonował na przystani Gosławice i tutaj mamy trochę zmian, jak widać w koło. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku, czyli wjazd, który został i schody przebudowany, pomalowany tutaj w dużej części obiekt z barierkami. Nowy restaurator, który wynajął w tym roku restaurację i jest nowa restauracja, więc zachęcamy, żeby sprawdzić, ale również zmieniła się też gastronomia, ta, która była na plaży obok lodów, więc to jest też nowa osoba. Są dodatkowe lody na końcu, jak widać, plaży. Będzie przez cały sezon letni, będą dmuchańce do zabawy dla dzieci, ale również będzie taki stragan z zabawkami, z rzeczami. Jest taki podobny w Ślesinie. Będzie również tutaj u nas na przystani w Gosławicach, więc jest więcej. Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, jest, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
3: Tak, myślę, że tutaj właśnie ten wybór pomiędzy piaskiem plażowym a trawnikiem do takiego piknikowania, to jest coś takiego wyjątkowego, co no pozwala, no właśnie, kto co lubi tak naprawdę sobie wybrać i zachęcamy, żeby z tego korzystać.
2: Pamiętajmy, korzystając z uroków wakacji, aby zachować niezbędną ostrożność.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Blisko 1 200 000 złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do powiatu konińskiego na realizację projektów związanych z odnową wsi. Dzięki dofinansowaniu metamorfozę przejdzie 13 miejscowości, w których powstaną nowe strefy rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice i domy kultury. O czym mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
7: Pięknieje Wielkopolska Wieś, kolejna edycja programu i pieniądze spływają tutaj do Wielkopolski Wschodniej. Jakie to są kwoty i dla kogo?
13: 16. edycja konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zwiększyliśmy budżet tego konkursu w tym roku do 17 milionów złotych i wysokość wsparcia na projekt do 100 tysięcy złotych. 400 wniosków wpłynęło, 208 uzyskuje wsparcie finansowe. Z terenu powiatu konińskiego 13 projektów uzyskało wsparcie na kwotę 1 162 000 złotych. Większość gmin z powiatu konińskiego takie wsparcie uzyskało na jeden lub dwa projekty różnego rodzaju, bo to są często modernizacje świetlic wiejskich, budowa placów zabaw czy innych terenów rekreacyjno-sportowych. Ta inicjatywa zależy już od samych mieszkańców, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategie, w których zapisują, na co chcą te pieniądze przeznaczyć. I to ta oddolna inicjatywa jest właśnie tą ideą Wielkopolskiej Odnowy Wsi, którą od kilkunastu lat promujemy.
7: Czyli to jest taka idea, żeby to właśnie ludzie pokazali, czego im potrzeba, a nie samorządowiec, że tak powiem, w stolicy gminy.
13: Dokładnie tak. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co chcą u siebie zrobić, co chcą zrealizować, żeby to był ich pomysł od samego początku do końca, a poprzez możliwości finansowe zarówno z budżetu województwa wielkopolskiego, jak i z budżetu gminy po prostu te pomysły realizują.
7: To jakie piękne rzeczy powstaną w tych miejscowościach?
13: Pewnie wszystkie nie jestem w stanie wymienić, ale będzie doposażony na przykład plac z Sołecki w Lubieczu w gminie Golina, modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowie w gminie Grodziec, rozbudowa placu rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Posada, to gmina Kazimierz Biskupi, zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach, również gmina Kazimierz Biskupi. Remont świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych w gminie Rychwał, remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grabienicach w gminie Żgów, docieplenie i modernizacja domu kultury w Kowalewku, również gmina Żgów, modernizacja przestrzeni świetlicy wiejskiej w Goplanie w gminie Skulsk, zagospodarowanie na cele integracji i rekreacji w sołectwie Biele, gmina Sąpolno, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrkowicach, gmina Ślesin i przestrzeni publicznej w samym Ślesinie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Stara Ruda w gminie Wierzbinek i przebudowa placu zabaw przy Placu Słonecznym w Wilczynie.
7: Panie marszałku, czyli rozumiem, że no, będzie się działo, będą tutaj powstawały nowe piękne rzeczy, a dla osób, które teraz na przykład nas słuchają i pomyślą, a mi by się przydało coś takiego na wsi, co muszą zrobić, kiedy te wnioski na następne może edycje programu składać?
13: Jeszcze został ogłoszony nabór w ramach konkursu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw. Nabór trwa do 22 czerwca. To są takie małe granty do 10 tysięcy złotych. W tym roku jeszcze będziemy ogłaszać konkurs Wielkopolska Wspiera Gospodynie Wiejskie. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs, no to trzeba się do tego przygotowywać, bo sołectwo musi należeć do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. To się wiąże z uchwałą Zebrania Wiejskiego, później uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do programu. No i później trzeba przygotować wniosek tutaj przy pomocy z całą pewnością pracowników Urzędu Gminy i taki wniosek w odpowiednim momencie w ramach konkursu złożyć. No i czekać na pozytywne rozstrzygnięcie i mieć nadzieję, że tak się właśnie stanie.
7: W tych przypadkach wielu tutaj tak się właśnie stało. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
13: Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
2: Samorząd województwa podkreśla, że o wyborze inwestycji decydowali sami mieszkańcy, a na podobne projekty w całej Wielkopolsce przeznaczono łącznie 17 milionów złotych. Rodziny zastępcze z całego powiatu konińskiego spotkały się tradycyjnie w Kazimierzu Biskupim, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań za codzienną opiekę nad dziećmi oraz atrakcji przygotowanych dla najmłodszych uczestników.
14: Janusz Stefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi.
7: Panie przewodniczący, 9 już raz. Fantastyczne wydarzenie powiatowe, ale tutaj właśnie tradycyjnie w gminie Kazimierz Biskupi, ten piknik rodzin zastępczych. Poprosiłbym o komentarz w tej sprawie. No jakie to jest w ogóle uczucie organizować takie naprawdę wesołe wydarzenie?
14: Tak, dokładnie tak jak pan zauważył. Po raz 9 jesteśmy gospodarzami. Gościmy tutaj Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Konińskiego. Z tego powodu oczywiście jesteśmy przeszczęśliwi, jesteśmy dumni, że to wspaniałe wydarzenie wraca do nas co roku. Staramy się tutaj w jak najlepszy sposób przygotować i zapewnić warunki godne rangi tego wydarzenia. Ale chciałbym też podkreślić, że to dzisiejsze wydarzenie nie jest tylko okazją do świętowania, ale jest przede wszystkim okazją do wyrażenia takiej wdzięczności dla wszystkich tych osób, którzy podjęli się tej trudnej, ale pięknej misji rodzicielstwa zastępczego. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu, ich pracy, ich codziennej takiej gotowości do podejmowania trudnych decyzji, część dzieci może mieć spokojne, bezpieczne dzieciństwo i za to jesteśmy im ogromnie wdzięczni.
7: Ja często jak tak rozmawiam z różnymi osobami, które mówią, po co nam te powiaty, to właśnie pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to jest właśnie ta piecza zastępcza, która tutaj naprawdę w powiecie konińskim funkcjonuje. Wydaje mi się, że znakomicie. Nie mamy domów dziecka chociażby.
14: Dokładnie. Rozmawiałem z panią starostą i z wieloma osobami, którzy tutaj dbają o rozwój i tej pieczy zastępczej na terenie naszego regionu i nieskromnie powiem, że region koniński jest naprawdę takim wzorcem do naśladowania, jest przodownikiem, jeżeli chodzi o organizację i prowadzenie domów zastępczych. I w tym miejscu, w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym instytucjom, organizacjom i osobom, które przyczyniają się do tego, że rozwój pieczy zastępczej w naszym regionie tak wspaniale się rozwija i jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jestem przeszczęśliwy, jestem dumny z tego powodu.
7: No i dumnym też gmina może być z odnowionego parku, no bo wygląda on naprawdę pięknie. Zawsze się spotykamy z tej okazji właśnie tego pikniku w tym parku i on tak co roku wyglądał troszkę inaczej, aż wreszcie chyba można powiedzieć, że wstęga przecięta, park oddany.
14: Tak. W minioną niedzielę odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka i jednocześnie otworzyliśmy ten przebudowany, zmodernizowany, w moim odczuciu wspaniały park, który w naszym zamierzeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim pokoleniom, od najmłodszego do najstarszego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy i goście, którzy będą przybywali tutaj do Kazimierza Biskupiego, będą się czuli w nim wspaniale, komfortowo, będzie można odpocząć, zintegrować się, jak również w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Moją taką nadzieją jest to znaczy mam nadzieję, że to moje marzenie się ziści, że miejsce to będzie takim sercem naszej gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy będą chętnie korzystali z tego miejsca, jeszcze częściej będą do niego wracali, aby z niego, ze wszystkich tych uroków tego miejsca korzystać.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przypomina, że nadal poszukiwani są kandydaci na kolejne rodziny zastępcze, a wsparcie i zaangażowanie opiekunów ma ogromne znaczenie dla dzieci potrzebujących domu i opieki. W piątek 19 czerwca o godzinie 20 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśni w Koninie wystąpi duet Justyna Raubo i Marcin Olak. Artyści w projekcie Coexistence łączą muzykę dawną z improwizacją i współczesnym brzmieniem, tworząc wyjątkowe spotkanie wiolonczeli z gitarą.
4: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśni w Koninie. Możemy sobie wyobrazić dwa akustyczne instrumenty czyste w sensie się takim formalnym, no to będzie naprawdę taka uczta dla kogoś, kto ceni sobie przede wszystkim takie koncerty, które w naszym mieście one też mają miejsce, czy w Starym Koninie, mówię tutaj o takich koncertach, które między innymi organizuje Andrzej Majewski. To jest tego typu estetyka, więc coś, co pokazuje mistrzostwo, co pokazuje, jeśli chodzi o warsztatowe przygotowanie, coś, co pokazuje dużą erudycję, biegłość, taką umiejętność reagowania na to, co gra osoba towarzysząca, bo na przykład bardzo często zapominamy, że w muzyce bardzo istotne jest, żeby nie tylko grać z nut, ale też żeby słuchać, jak grają inni muzycy i żeby w tym momencie, kiedy oni zmieniają czy tonację, czy zmieniają na przykład tempo, żeby również reagować, bo muzyka jest również jakimś rodzajem komunikowania się i mam nadzieję, że ten duet, który tak jak mówił Marcin Olak, powstał z miłości do instrumentów strunowych, będzie takim właśnie taką okazją do przypomnienia, jak wygląda piękny dialog muzyczny, jak wygląda doskonałe porozumienie między muzykami, kiedy można powiedzieć, że właściwie bez słów, tylko za pomocą dźwięków, telepatycznie między nimi zachodzi jakiś rodzaj wspaniałej rozmowy.
7: No, czyli mamy ucztę dla wielu zmysłów. Będzie najpierw uczta dla, powiedzmy, wzroku, żeby ocenić i docenić te krajobrazy i te piękne obrazy, które tutaj będziemy mogli pooglądać już 12 czerwca, potem 19 czerwca uczta dla słuchu. To może jeszcze raz przypomnijmy. 19 czerwca o której?
4: O godzinie 20. A ja jeszcze powiem tylko, że jedna i druga sytuacja jest dla oczu, bo mężczyzna z gitarą to jest piękny obrazek, a kobieta z wiolonczelą to jest jeszcze piękniejszy obrazek.
2: Koncert będzie muzyczną podróżą między epokami i stylami, w której klasyczne wykształcenie spotka się z wolnością improwizacji. Bilety na to wydarzenie dostępne są w kasie Domu Kultury Oskard oraz online, a organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników nieoczywistych muzycznych połączeń.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
15: Początki kolejki wąskotorowej w Turku sięgają czasów I wojny światowej, a dokładniej

do Turku. W następstwie linia przedłużona została do Kalisza. Stacje tej linii, Turek Kalisz, to Turek Słodków Grzybiszew Piętno, Smaszew Zbierzk, linia do Kalisza i Odnoga do Opatówka. Po zakończeniu robót kolejkę przejęła cukrownia Zbierzk, wydłużając ją do Opatówka. Natomiast jej połączenie z Kaliszem wybudował tamtejszy powiat, który po kilku latach wykupił od cukrowni linię Turek-Opatówek. W okresie międzywojennym linia działała pod kierownictwem powiatu kaliskiego i nosiła nazwę Kalisko-Turecko-Opatowskiej Kolei Powiatowej i dzielnie spełniała swoją rolę, przewożąc pasażerów w obie strony jako praktycznie jedyny regularny przewoźnik na naszych terenach. Pięknie opisał ją w swojej książce pod tytułem Dobre czasy poseł na Sejm z okręgu Kalisz-Turek Antoni Fiderkiewicz. Z Kalisza do Turku jest zaledwie 50 kilometrów, ale kolejką wąskotorową podróż trwała nie mniej niż 5, a bywało i 8 godzin. Pociąg stawał nie tylko na każdej stacyjce, lecz również przy mostkach, które konduktorzy sprawdzali przed każdym przejazdem. Mimo że pociąg jechał wolno, wagony skrzypiały, jakby miały się rozlecieć, a nierówność szyn powodowała podrzucanie wagonami, podobnie jak wozem przejeżdżającym po wyboistej drodze. Choć przez mostki pociąg przesuwał się jak żółw, odczuwało się, że lokomotywa i wagony przechylają się w tę lub tamtą stronę. Okres II wojny światowej to służba niemieckiemu okupantowi i czarne chwile dla kolejki. Oprócz spełnienia swych normalnych zadań, ciuchcia stała się transportem przymusowej siły roboczej do Niemiec. W czasie działań wojennych nie doszło na szczęście do sabotażu na kolei na szerszą skalę, dzięki czemu można było zachować ciągłość transportu i znowu wąskotorówka cieszyła się wielką popularnością wśród podróżnych. Szczególnie w dni targowe wagony wyglądały jak tramwaje w godzinach szczytu. W ciągu dnia kursowało nawet 7-8 pociągów. Swoje najlepsze lata kolejka przeżywała jednak za sprawą budowy kopalni i elektrowni w Adamowie. Wówczas na tej linii kursowało 14 parowozów, a dziennie odprawianych było kilkanaście składów. To wtedy na naszej linii pojawił się najcięższy parowóz wąskotorowy na polskich kolejach – PW9. Szacuje się, że kolejka przewoziła około 70% wszystkich materiałów budowlanych do elektrowni. Równocześnie z inwestycjami pojawiła się możliwość zbudowania linii kolei szerokotorowej. Ministerstwo Transportu uznało jednak, że istniejąca kolej podoła ilości przewozów i decyzji nie podjęło. Odbiło się to negatywnie w latach 70., gdy musiano ograniczyć przewozy ze względu na niemożność wykonywania wszystkich zadań. Przewożono wówczas ponad 250 tysięcy ton rocznie. Połowa lat 80. to coraz większy regres ciuchci, która pomimo wprowadzenia do eksploatacji nowych wagonów i lokomotyw, czas przejazdu z Turku do Kalisza spadł do 2,5 godzin, zaczęły jeździć wagony 60-tonowe, zastępując stare 24-tonowe, nie mogła wytrzymać konkurencji z transportem kołowym. Ilość przewozów osobowych spadła do tego stopnia, że w roku 1991 zniesiono ruch osobowy. Zmniejszył się także tonaż wszystkich przewożonych towarów oraz nastąpiły redukcje zatrudnienia. W ogóle lata 80. stały się końcem wąskotorówek. Wiele z nich zlikwidowano jako nierentowne. Jeszcze w 1989 roku na liczącej 57 km długości linii pracowało 240 kolejarzy przewożących 408 tysięcy ton towarów, ale niestety w rok później już tylko 180 tysięcy ton. W 1999 roku na całej linii przewoziło się już niespełna 50 tysięcy ton, z czego na liczącym 28 km odcinku Kozarzew-Turek przewożona masa towarowa stanowiła zaledwie 10 tysięcy ton. Zatrudnienie na całej linii nie przekraczało 30 pracowników. Ostatecznie w 2001 roku starostwo powiatowe w Turku zrzekło się części swojej kolejki na rzecz kaliskiego samorządu powiatowego, który przejął 22 km linii z terenu naszego powiatu.

0: Obecnie linia dawnej kolejki wąskotorowej użytkowana jest przez Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych Kaliska Kolej Dojazdowa. Czytamy na muzeum.turek.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Tysiące mieszkańców Konina i okolicznych miejscowości każdego dnia wsiada do biało-czerwonych autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tylko sam Konin liczy ponad 80 km². Nasze miasto jest obszarowo większe od Kalisza. Do tego dochodzą sąsiednie gminy, do których również dojeżdżają MZ-ki. Zorganizowanie komunikacji autobusowej na tak rozległym terenie nie jest łatwym zadaniem. Posłuchajmy, jak od nieznanej dla pasażerów strony wygląda ta niezwykle ważna i odpowiedzialna praca.
4: Cała praca przewozowa swoje źródło ma u mnie jako planistki. Na co dzień bowiem zajmuję się planowaniem pracy kierowczyń i kierowców w MZK. Przydzielam im zadania wraz z odpowiednimi liniami oraz rozdysponowuję wozy. Autobusy MZK obsługuje aż 123 zawodowych kierowców, w tym 9 kobiet i 114 mężczyzn. Dysponujemy 58 autobusami. Na te autobusy składa się 6 autobusów hybrydowych, z czego 2 są przegubowe.
5: Cześć,
4: cześć. Witam cię serdecznie. 8 autobusów elektrycznych, w tym autobusy 12-metrowe i jedna zgrabna pila, która ma zaledwie 8 m 60 cm. Najczęściej możemy ją spotkać na zadaniu nocnym. 43 autobusy spalinowe, w tym 6 przegubów, 33 autobusy standardowych wymiarów, czyli takie 12-metrowe i 4 tak zwane kruciaki 10-metrowe. No i oczywiście nasz rodzynek, autobus wodorowy. W dni robocze, przydzielając pracę moim współpracownikom, do rozdysponowania mam 45 zadań na zmiany poranne i zmiany popołudniowe oraz jedno zadanie nocne, które obsługuje tak zwana setka, o której wspominaliśmy. Na te wszystkie zadania składa się 20 linii. Jedno zadanie obsługuje czasami tylko jedną linię, inne obsługuje dwie linie, kolejne na przykład 3 linie. Takim dobrym przykładem może być zadanie 40, które od rana obsługuje linię 52, następnie 65 i w końcu linię 55. W weekendy mamy odrobinę mniej pracy, obsługujemy wtedy tylko 24 zadania. Uruchamiamy również linie specjalne, takie jak linie cmentarne w okresie świąt zmarłych, czy wakacyjną linię przystań Gosławice, czyli linię PG. Nasze autobusy obsługują oczywiście teren całego naszego miasta, ale współpracujemy również z gminami ościennymi, takimi jak Krzymów, Golina, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi czy Kramsk. Rocznie przewozimy około 8,5 miliona pasażerów, przejeżdżając przy tym 3 600 000 km.
6: Dzień dobry.
7: 290-ka pamięta o tym, że tu, gdzie występuje SK,
6: no, to wyjeżdżam na bazę.
7: 2 miesiące nie jeździ, ale masz plus 18.
6: No.
7: Tak, tyle, że zobaczymy, jak tam dyspozytor z pierwszej zmiany zadecyduje, że pojedziesz autem osobowym na podmiankę tam do niego, czy wyjedziesz tą 290.
6: Aha, no to już wiem.
7: Dla mnie by było lepiej, żeby nie generować kilometrów, jechać osobówką na zakładową i zacząć pracę tam na jego 315.
6: No bo później będę musiał i tak zjechać tutaj,
7: tak, ale to już
6: na koniec już.
7: Tak, zjedziesz tutaj na przerwę, nie?
4: Znajdujemy się w tym momencie w centrum zarządzania MZK. Jest to takie miejsce, w którym najwięcej zawsze się dzieje. Mamy 5 dyspozytorów, którzy obsługują tutaj dzień i noc.
7: Tak, myślę, że rozpiszemy, bo to było po warsztacie. Pewnie była jakaś jazda próbna, także rozpisz te 3 km.
8: Głównym systemem operacyjnym w tym, abyśmy widzieli te autobusy na mieście, jest system CESIP. To jest zarządzanie flotą naszego zakładu. On ma w bazie danej swoje rozkłady, czyli robocze, świąteczne, szkolne, sobota, niedziela. Dopisanie do tablic danego pojazdu powoduje to, że widzimy go na mieście. Zarówno w systemie dla pasażera, czyli on-time, jak i my, śledząc go przez sprawdzanie, gdzie dany pojazd jest w danej chwili. Oczywiście tu jest jeszcze takie coś jak tablice na mieście, które są informacją dla pasażerów.
7: Trzeźwy, jak nie wiem co. Oczywiście tak jak tutaj obserwujemy, jest też sprawdzanie trzeźwości u kierowcy, wydanie rozkładu jazdy.
3: Każdy kierowca dostaje taką teczkę z tymi swoimi liniami. To jest to, co pani Marta wcześniej im ustala, tak?
8: To jest to zadanie, które jest na tablicy tutaj informacyjnej, gdzie każdy kierowca wie, co w danym dniu będzie, w jakim zadaniu pracował. W danym zadaniu, na przykład 12, występują aż 5 rozkładów. Te rozkłady się zmieniają stosunkowo do tej rozpiski dla danego kierowcy. I kierowca, który widzi na tablicy, jakie zadanie wykonuje, wie doskonale, ale które będzie w danym dniu i na jakich liniach jeździł. Oczywiście sprawdzając tam, jeszcze dopytuje się, czy tam nawet sobie bierze numer telefonu do danego zmiennika na mieście, że wie, że ten zmiennik przyjedzie, czy akurat zjedzie jego samochodem do bazy, tak żeby mógł jak najwcześniej udać się do domu po pracy.
3: Ile taki przeciętny kierowca przejeżdża kilometrów dziennie?
8: Największa ilość kilometrów to jest 240 na linii 56, ale są linie po 100 km. Jeśli linia występuje za miasto, no to te kilometry się dużo, dużo, dużo większe.
3: Tutaj pan pan wspomniał też o tym systemie, o dopisywaniu numerów autobusów poszczególnych, czyli pasażerowie poprzez aplikację OnTime mogą sobie zobaczyć różne szczegółowe informacje na temat tego pojazdu, który chcą wsiąść.
8: Jest dopisany dany pojazd do danego zadania.
3: I na przykład taki pasażer z OnTime, co może się dowiedzieć o autobusie?
8: No jaki to jest pojazd, czy tam występuje biletomat, czy to jest pojazd przegubowy, czy pojazd mniejszy, w zależności od ilości pasażerów, które potoki są badane, gdzie te autobusy są przydzielane ze względu na ilość pasażerów. Czyli to może być 10-metrowy, może być 12-metrowy lub 18-metrowy.
4: No i pasażer również ma możliwość zobaczenia w czasie rzeczywistym, gdzie dany autobus się znajduje. Za ile dojedzie na docelowy przystanek, czy jest jakieś opóźnienie, czy tego opóźnienia nie ma. Może sprawdzić, czy jest to autobus klimatyzowany, czy jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, bo nasze autobusy wszystkie są przystosowane.
8: Możemy też sprawdzić historię tego pojazdu. Na przykład tu mamy pojazd nocny, gdzie był całą jego drogę.
3: Dzień dobry, panie kierowco.
1: Dzień dobry, witam.
3: Pan z nocki wrócił właśnie teraz. Jak taka noc w autobusie mija na setce?
1: Powiem panu szczerze, dla mnie osobiście bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. No kwestia tego, kto jaką zmianę lubi. Także powiem panu, ja osobiście bardzo lubię i jakbym mógł, to bym mógł robić cały czas.
3: Taka nocna zmiana, trzeba też być mimo tej nocy wypoczętym, żeby bezpiecznie jeździć. Jakieś sposoby na to są dla kierowców?
1: Powiem panu tak, ja...
3: Oprócz kawy?
1: Wie pan co, ja osobiście jeżdżę już tyle lat, dla mnie zawsze najgorsze jest pierwsza nocka, żeby się przestawić. Potem już tak z automatu, że tak powiem, nie ma takich problemów. Nawet powiem panu, że nie muszę pić kawy. Także radzę sobie bez kawy i bez żadnych, że tak powiem, tych napojów energetycznych i jakoś daję radę. Kwestia, że tak powiem, treningu organizmu.
3: A czy dyspozytor wie, że na przykład kierowca nie podjechał na jakiś przystanek, albo że się zatrzymał dłużej, tak, że otworzył drzwi, czy ich nie otworzył?
8: Tak, jeśli to jest potrzebne, dokładne takie skarga lub jakieś tam zapytanie, sprawdzany monitoring, który znajduje się w autobusie. W każdym autobusie znajduje się monitoring, ale jeśli jest to tylko potrzebne dlatego, żeby się zatrzymał, to też GPS pokaże, czy się zatrzymał, czy nie zatrzymał na danym przystanku. Mamy radiostację, gdzie jest łączność z kierowcą tutaj w razie jakiejś potrzeby wezwania pomocy, czy pogotowia.
3: A często są takie sytuacje, że kierowcy zgłaszają potrzebę właśnie tego, żeby gdzieś dłużej przystanąć. Sam byłem świadkiem kiedyś z autobusem, że pan starszy wchodząc do autobusu, no, przewrócił się i kierowca bardzo ładnie postąpił, wezwał pogotowie, poczekał, mimo że ten pan nawet tego nie chciał. Ten pan siedział na przystanku wtedy i kierowca cały czas czekał, aż pogotowie przyjedzie, dopiero wtedy odpuścił.
8: Priorytetem jest obsługa pasażerów, dlatego bezpieczeństwo i tutaj ten komfort jazdy i pomoc w różnych sytuacjach, czy to jest kradzież, czy to jest przewrócenie, czy nawet leżący osoba na przystanku, zawsze udzielamy pierwszej pomocy. To jest obowiązkiem naszym wręcz, aby być czujnym, obserwować nie tylko w pojeździe, ale i poza pojazdem różne osoby.
5: A zdarzają się takie sytuacje, że mamy tutaj podziękowania, że zareagowaliśmy na takie różne sytuacje niespodziewane. Tak jak tu kolega na przykład kiedyś gdzieś przepuszczał jeżyka przez ulicę. Też został zauważony.
3: A co możemy na przykład powiedzieć pasażerom, którzy podróżują autobusami, żeby ta podróż była bezpieczna? Czego nie powinni robić, a co się często zdarza nam?
8: No na pewno powinni się tutaj w pierwszej kolejności zachować tak, jak jest wyznaczone, czyli tych poręczy się trzymać. Jakieś niespotykane sytuacje zdarzają się na ulicy, czyli jakieś wyjechanie czy wyjście pieszego. To są duże autobusy. Szybkość może nie jest tak duża, ale zahamowanie takim autobusem jest naprawdę trudne. Tym bardziej, jeśli się pasażer nie trzyma poręczy lub nie siedzi w fotelu.
9: Cześć wielu.
10: Cześć, dzień dobry.
9: Poproszę, tak, zadanko na dzisiaj. Dzisiaj trzy linie mamy.
3: Która z tych linii najłatwiejsza?
9: Wszystkie linie są fajne, także nie ma co się stresować. Miło się przychodzi do pracy. Nastawienie jest najważniejsze. Dobre nastawienie od samego rana. Mam dzisiaj linię 57, 51. O, 51, bardzo fajna, spokojna linia. Także miły dzień przede mną dzisiaj.
3: Pan zaczyna teraz zmianę i jakieś informacje są panu potrzebne z tego, co się działo w nocy, czy jeśli chodzi o kierowców, którzy są teraz w trasie?
11: Teraz musimy przekazać sobie zmianę, żeby ciągłość przekazania było informacji, tak, dlatego, że potrzebne jest po to, żeby kontynuować dalej przewozy, uniknąć jakichś tam ustalek, awarii, przewidzieć, co się stanie, gdyby tam się, no mówię, brakło jakiegoś kierowcy, brakło jakiegoś autobusu, także ciągłość przekazywania to jest bardzo ważne. Teraz tu kolega mi opowie o nieobecnościach, ewentualnie jakichś awariach, no zaraz będę wszystko wiedział.
3: I jaka jest taka wymarzona zmiana, kiedy pan zaczyna? Kiedy jest najmniej takich informacji, które gdzieś zajmują głowę, a kiedy są takie najtrudniejsze sytuacje do rozstrzygnięcia, kiedy się przychodzi rano i się dowiaduje człowiek, że nagle jest jakiś problem do rozwiązania. Jakie to problemy są?
8: To na każdej zmianie może być problem. To nie jest tak, że nie ma nieraz problemów. Są weekendowe są problemy, to zależności od dnia.
3: Czego panu jako rozpoczynającemu zmianę życzyć?
11: Mniej awarii i korków na mieście.
3: Jeżeli są korki i awarie, to co musi pan wymyślić?
11: Na korki nie mamy wpływu. Jeżeli awarie, wiadomo, jedynie może pomóc tutaj na kierowców rezerwowych i innych, którzy można zastąpić.
3: Jeżeli są jakieś takie duże opóźnienia w kursowaniu autobusów, to też coś pewnie musicie wykombinować wtedy.
11: Staramy się redukować te opóźnienia, czyli podstawiamy albo autobus z innym kierowcą.
3: Połączenie tych wszystkich linii, zmiana linii, którą kierowca obsługuje, jak to wszystko dograć?
4: Jest to bardzo skomplikowany proces, tak, żeby to wszystko dograć. Nigdy nie wiemy, co danego dnia nam wyskoczy, bo zdarzają się chorobowe, nagłe jakieś sytuacje losowe, więc na bieżąco staramy się to wszystko, tak mówiąc kolokwialnie, pokleić i żeby te linie wszystkie wyjechały. Za mojej kadencji planistki nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby jakaś linia na miasto nie wyjechała.
3: A czy w takiej pracy planistki pomaga jakieś oprogramowanie?
4: Pracuję na programie, który pomaga mi w układaniu grafików. On sugeruje pewne rozwiązania, natomiast jest to program, który i tak trzeba uzupełniać, no i on nie bierze pod uwagę spraw bieżących, chorobowych pracowników, to już trzeba robić ręcznie.
3: To proszę zdradzić może, jak taki rozkład jazdy jest tworzony. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wiecie, ile czasu jest potrzebne, żeby od jednego przystanku do drugiego pokonać trasę. Jest to jakoś liczone wcześniej, robić jakiś objazd?
10: Jest przeliczana trasa, przejeżdżamy ją, no i wiemy od natężenia, ilu jest pasażerów przede wszystkim, od natężenia ruchu.
3: Czyli musicie o różnych porach dnia przejechać.
10: Tak, oczywiście, na jednym przystanku wchodzi więcej pasażerów, mniej w godzinach szczytu, wiadomo, że będzie więcej pasażerów. Wydłużamy o minutę bądź dwie. I tak jest od przystanku do przystanku, jedna, dwie albo trzy minuty.
3: Oprócz tego, żeby właśnie ułożyć ten rozkład jazdy tak, żeby autobusy faktycznie dojeżdżały punktualnie, bo w koni powiem szczerze, że jako pasażer to mogę przyznać, że ta punktualność jest naprawdę dość precyzyjna, jeśli chodzi o odjazd autobusów. One nie są ani za wcześnie, ani za późno, wręcz dosłownie wtedy, kiedy w rozkładzie wtedy podjeżdża autobus. Tak.
10: Staramy się, żeby ten rozkład był dopasowany i do pasażerów, jak to niektóre są linie kościołowe również, bo ludzie mają swoje żądania, że chcą nam przedojechać. Przede wszystkim zakład pracy też muszą do zakładu pracy dojechać, no więc punktualność priorytet.
3: A co jeszcze jest brane pod uwagę? Przesiadki z autobusu do autobusu, ciężko jest to ustalić?
10: No jak najbardziej, no bo Konin jest rozpiętym miastem i z punktu A, na przykład z Mężyna, chce się dostać na drugą stronę. No muszą być skomunikowane. Powiedzmy 56 dojedzie do, nie wiem, Piłsudskiego czy do Pazowej na Gromadzkiej, już się przesiadają na tej zasadzie. I tak w drugą stronę. Z każdego punktu miasta musi gdzieś być ten punkt zborny PKP albo Grunwaldzka, żeby ludzie mogli śmiało przesiąść się, jechać dalej.
3: Co kilka miesięcy mamy też takie mniejsze lub większe korekty tych rozkładów, co świadczy o tym, że dość mocno wsłuchujecie się w głos pasażerów.
10: Tak, oczywiście to jest, jeżeli nie jedynie, to głównie na prośbę pasażerów. Bo ja nie mogę się dostać tam, bo ja nie mogę dojechać tutaj. Reagujemy na to żywiołowo. Nie dziś, nie jutro, ale zbieramy to wszystko, żeby było razem, nie jedną linię, od razu więcej. Na tej zasadzie to jest.
3: O kulisach pracy w zajezdni MZK Konin opowiadali dyspozytorka, planistka Marta Przerwa, dyspozytor zmianowy Robert Górczewski i Artur Dziublewski, kierowca autobusu miejskiego Jakub Konieczka, dyspozytor planista Mariusz Szczepański oraz kierowczyni autobusu miejskiego Violetta Pirańska.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego koninianina. Centrum Szyfrów Enigma opowiada nieznaną historię sukcesu polskich matematyków. Upowszechnia ją i osadza w historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie. Prowadzi zajęcia edukacyjne i kulturowo-naukowe, animujące społeczną aktywność w centrum miasta. Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Miejskiej Instytucji Kultury. Zgodnie z jej hasłem Prawdziwa historia – wyzwanie dla umysłu, na multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji opowiada historię złamania przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny Enigma. Centrum chce nieustannie upowszechniać i popularyzować tę nieznaną historię, bo wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest nadal słabo znany lub zupełnie zapomniany. Centrum Szyfrów Enigma to druga w Poznaniu po Bramie Poznania instytucja wykorzystująca w swoich działaniach interpretację dziedzictwa. W pełni czerpie z tego, że ekspozycja poświęcona poznańskim kryptologom znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym stał budynek poznańskiej filii Biura Szyfrów, zatrudniającej Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. Pokazując dzieje zwycięstwa ludzkiego umysłu nad maszyną służącą podbojowi świata przez nazizm, uczy i promuje wartości centrum. Takie jak otwarty umysł, praca zespołowa, wspólny wysiłek, odwaga i wytrwałość w dążeniu do najtrudniejszych nawet celów. Centrum Szyfrów Enigma nie tylko oddaje honor wybitnym polskim kryptologom, Opowiada także o historii utajnienia informacji w przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki, będącego konsekwencją pracy nad deszyfrażem wrogich informacji w czasie II wojny światowej. Tę fascynującą opowieść Centrum prezentuje za pomocą multimediów i aranżacji scenograficznej, a także wykorzystując pamiątki po kryptologach. Centrum Szyfrów Enigma jest placówką dostępną i otwartą, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi i osób starszych. Ekspozycja jest dostosowana do potrzeb każdej z tych grup. Centrum chce wzbogacać ofertę kulturalną i turystyczną Śródmieścia Poznania. Służyć temu mają wydarzenia edukacyjne, naukowe i kulturalne, organizowane we współpracy ze śródmiejskimi społecznikami, uczelniami, innymi placówkami muzealnymi i organizacjami społecznymi. Podobny cel ma także stale rozwijana Mediateka, autonomiczna część CSE, gromadząca i udostępniająca zbiory na temat kryptologów, ale również ulicy Święty Marcin i najbliższej okolicy. Czytamy o tym na www.csenigma.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Rogalowe Muzeum Poznania. Rogalowe Muzeum Poznania to żywe centrum poznańskich tradycji i kultury. Mieści się w samym sercu Poznania na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem rogali świętomarcińskich. W kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo. Z humorem i z interakcją z innymi gośćmi. W ofercie znajdują się pokazy dla mieszkańców i turystów, organizacja wyjątkowych spotkań firmowych oraz oryginalne warsztaty edukacyjne, w tym nowy program o ratuszu, koziołkach i hejnale. Oryginalność tych pokazów doceniają goście muzeum, a ich opinie możecie przeczytać na Facebooku tej placówki. Czytamy o tym na www.rogalowemuzeum.pl.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie. Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po jej pogrzebie 4 stycznia 1939 roku. Jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było miejskiej biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności. Po 20 latach od śmierci Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. Po II wojnie światowej, na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu 1945-1951, Szkoła Podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ulicy Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych, w tak zwanym Okrąglaku przy ulicy Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie Szkoła Podstawowa nr 3. 1 września 1951 roku trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ulicy Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa Szkoły Podstawowej nr 1. 16 grudnia 1951 do zachodniego skrzydła budynku od strony Kościoła Ewangelickiego wprowadziła się Szkoła TPD, która została powołana do życia 19 listopada 1950 roku w miejsce Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoła TPD działała do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów Szkołą Podstawową nr 1. W 1957 roku dzieci, nauczyciele, rodzice i władze miejskie wystąpiły i uzyskały od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 roku i nawiązywała do 20. rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 roku odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami. 1 września 1969 roku ma miejsce połączenie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3.
0: Szkoła Podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię patrona Szkoły Podstawowej nr 3, Zofii Urbanowskiej, pisarki ziemi konińskiej, której życie i działalność była związana z regionem i środowiskiem, z którym aktualnie działa szkoła. 19 czerwca 1971 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. 1 września 1971 jedynka powiększyła liczbę uczniów po rozwiązaniu szkoły nr 5 z ulicy Kaliskiej, a po wchłonięciu dwójki z ulicy Wodnej w 1978 staje się jedyną szkołą podstawową w Starym Koninie. 15 stycznia 1977 roku z okazji obchodów 50-lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka pana Łukaszewskiego. Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej, organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona 15 maja. Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu. Składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularno-naukowe. W 1971 roku udział brał Ludwik Milusiński z Poznania. W 1997 roku Janina Peratoner, autorka powieści biograficznej Zofia Kamila i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2007 roku Piotr Rybczyński, historyk, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz, regionalista, i Janusz Gulczyński, historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko Dni Patrona według opracowanych scenariuszy, na przykład wywiad z Zofią Kamilą, podróże urbanowskiej, Zofia Urbanowska patronką szkoły, spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne. Uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas czwartych do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty Pierścień, czyli utwory autorstwa Zofii Urbanowskiej. Czytamy na sp1konin.wikom.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Mosina w powiecie poznańskim. Gmina Mosina to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i inwestycjom. Położona tylko 18 km na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania, zajmuje powierzchnię 171 km2. Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, a świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Na uwagę turystów szczególnie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie, rezydencja rodu Graczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydenckich w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w Dolinie Warty. W czerwcu 2015 roku muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności po wieloletniej przerwie, która związana była z rewaloryzacją i modernizacją tego jednego z najpiękniejszych polskich zabytków. Nieopodal pałacu położony jest kościół świętego Marcelina, zbudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego jako kaplica, mauzoleum, wzorowana na rzymskiej świątyni z miejscowości położonej koło Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. Obecnie w podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonałym miejscem na spacery jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który został utworzony w celu ochrony unikatowego krajobrazu Łęgów Nadwarciańskich oraz jednego z największych skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych w Europie. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. Największą sławą cieszą się dęby noszące imiona legendarnych słowiańskich braci Lech, Czech i Rus. Z pewnością nie mniej wrażeń dostarczy odwiedzającym gminę Mosina Wielkopolski Park Narodowy.
3: Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Stęszew przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał w roku 2014 projekt pod nazwą Aktywna Trójka. Trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach przeprowadzonych prac została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle. Jedną z nich jest pętla mosińska o długości ponad 7 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra. Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim Studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. To miejsce, z którego według legendy wodę pił sam cesarz Napoleon Bonaparte. Na trasie położone są również malownicze jeziora Kociołek i Skrzynka. W pobliżu pętli mosińskiej znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości ponad 16 metrów, z której roztacza się panorama m.in. na Mosinę, Wielkopolski Park, a przy ładnej pogodzie także na Poznań. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową, dwie wiaty biwakowe, a latem miejsce do kąpieli na tzw. gliniankach. W pobliżu przebiegają zarówno piesze, jak i rowerowe szlaki turystyczne. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny, w dawnej synagodze z końca XIX wieku, działa galeria miejska oraz izba muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal galerii przy skwerze legendarnego Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. Olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji sprzyjają trwałej tendencji do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również rosnącej liczby podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstają nowe osiedla domów jedno- i wielorodzinnych. Wszelkie podejmowane w gminie działania znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy, która nakierowana jest na zasady zrównoważonego rozwoju. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W
0: 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górnej prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza m.in. dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Sokółki znajduje się na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bieniszewskiej. Zajmuje 240 hektarów powierzchni leśnej. Stanowi on pozostałość dawnych lasów kazimierskich. Drzewostan stanowi grunt środkowoeuropejski, a także łęgi jesionowo-olszowe oraz jarzmiankowo-jesionowe. W bogatym runie leśnym znajdziemy m.in. wawrzynka, wilcze łyko i lilię złotogłów. Z krajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. Noć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu.
3: Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sąpolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadlno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56. Kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warta Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi Wierzbiny i Wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenice, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego Odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony Powiat Konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark Świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiecie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w długiej Goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej, Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km2, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km, od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sąpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego.
0: Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: Kolski, Koniński, Słupecki i Turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.
2: Konin FM 104.1.